codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego chleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

O, ja ci zazdroszczę turystom, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

0: Esta.
1: Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

0: Pogoda. 104.1 FM.
1: Jest sobota. Za oknem świt. I Warszawa kaszle miarowo.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyż

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skurony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.

wrzesień jak wrzesień cichnie deszczowy plaż. Już niebo błękitnieje, lila, czas.

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna.

osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Dawniej afera w warszawskim szpitalu, są zarzuty dla Dawida K. Uczniowie ręka w rękę z nauczycielami, wielkie protesty we Francji. Koniec pewnej epoki. Lionel Messi żegna się z reprezentacją Argentyny.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dawid K. usłyszał zarzuty. To główna postać afery w warszawskim szpitalu południowym. W ciągu roku jako młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Śledztwo dotyczy oszustwa finansowego i przekraczania uprawnień. W osobnej sprawie prokuratura bada, czy w prosektorium szpitala południowego dochodziło do łapówkarstwa i znieważania zwłok. Dziś śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. A teraz inny szpital i wynalazek, który przyspieszy obsługę pacjentów. Sztuczna inteligencja zastąpi lekarza w tworzeniu notatki medycznej. Takie rozwiązanie testuje Centrum Oparzeniowe w Siemianowicach Śląskich. Komputer słucha i na bieżąco notuje, mówi dr Przemysław Juszczuk z Instytutu Łukaszewicz AI.
3: Czyli ten proces tworzenia notatki to nie jest teraz siedzenie w gabinecie i pisanie całego tekstu, tylko to się dzieje na żywo.
1: Sztuczna inteligencja skróci czas tworzenia notatek medycznych. W Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń zapewnia jego dyrektor Mariusz Nowak.
4: Pacjent czuje się bardziej zaopiekowany, jeżeli on widzi, że lekarz cały czas patrzy na niego, zwraca na niego uwagę i myśli, zadając mu logiczne pytania.
1: Co ważne, AI nie może zamiast lekarza stawiać diagnozy ani proponować terapii. 40 tysięcy licealistów protestowało na ulicach Paryża. We Francji odbył się tak zwany czarny wtorek, czyli apogeum uczniowskich protestów. Młodzież skarży się, że w szkołach brakuje nauczycieli, a w salach lekcyjnych nic nie działa tak, jak trzeba.
5: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy, ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki. Boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
1: Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli i rodziców. Były szef niemieckiego wywiadu był tak zwanym kretem, czyli obcym szpiegiem. August Hanning został zatrzymany, prawdopodobnie działał na rzecz obcego wywiadu. To może zagrażać służbom innych państw, mówi były oficer agencji wywiadu, podpułkownik Marcin Faliński.
6: Służby wywiadowcze, partnerskie, w tym polskie służby, powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich. W tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w przypadku ujawnienia jakiegokolwiek agenta, czy kogoś, kto pracuje dla obcych służb.
1: Jak podaje gazeta Bild, szpieg miał kontakty w Rosji, Chinach i doskonałe relacje z Izraelem. Koniec pewnej epoki w światowym futbolu. Lionel Messi oficjalnie zamknął reprezentacyjny rozdział. 8-krotny zdobywca złotej piłki i mistrz świata po raz ostatni zagrał w barwach Argentyny. W pożegnalnym meczu w Buenos Aires jego drużyna pokonała Benin 3-0. Kapitan pożegnał się z kibicami w swoim stylu, strzelił gola i zaliczył 2 asysty.
0: No to gratulujemy, ale to rzeczywiście skończyła się pewna epoka, chyba każdy wie. Przepraszam, inaczej, chyba każda, także kobieta wie, kto to jest Messi i co robi.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: O tej porze spokojny przejazd przez Opole, ale uważajcie na zmienioną organizację ruchu przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej z Partyzancką, a chodzi o włączenie prawego pasa Wrocławskiej na całej długości budowanego prawoskrętu i dotychczasowego pasa do jazdy w prawo.

Się z Państwem 4 minuty po 6. Asia Kruk, kłaniam się w pogodnym poranku Radia Pogoda. Dziś środa, 7 dzień października, 280 dzień roku, 85 dni do końca roku, a do końca jesieni 75. Słońce wstanie o 6.47 dopiero. Zajdzie punktualnie o godzinie 18. Dzisiaj w kalendarzu, proszę Państwa, dzień wanny. Jeżeli ktoś może zacząć od takich przyjemności dzień, to zazdraszczamy. Ale także dzień efektywności energetycznej. I rzeczywiście, jeżeli ktoś ma panele fotowoltaiczne, a to się coraz częściej zdarza, no to dzisiaj mu na pewno sfinansują oświetlenie, podgrzewanie, co tam jeszcze, szykuje się ładna pogoda. I tego wszystkim Państwu życzę. Pogody ducha. Maryla Rodowicz przed nami, a za chwilę Dalida.

0: Dalida, O Sole Mio. I to wykonanie z 1959 roku. Jest 10 po 6. Co w porannej prasie, Michale?
1: W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie sondaż. Polacy wskazali winnego drogiej benzyny. Okazuje się, że Donald Trump jest zdaniem większości Polaków głównym odpowiedzialnym za wysokie ceny paliw.
0: No co tak.
1: Ciekawe, ale co ciekawe, amerykańskiego przywódcę obwiniają także wyborcy prawicy. No. Badanie pokazuje jednocześnie wyjątkowo korzystną pozycję prezydenta Karola Nawrockiego. To właśnie on w najmniejszym stopniu jest obciążany przez ankietowanych odpowiedzialnością za wzrost cen benzyny. I dalej jeszcze czytam w Rzeczpospolitej. Zdaniem części respondentów za drogie paliwo odpowiada również premier Donald Tusk. Mhm. Ale generalnie wyniki badania potwierdzają, że oceny przyczyn kryzysu często pokrywają się z politycznymi preferencjami wyborców. O tym dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Wczoraj, Asiu, pytałaś, czy w gazetach było coś o meczu.
0: Dzisiaj jest. No
1: ja
0: tak.
1: Mówiłem, że dzisiaj będzie i rzeczywiście jest. I to są głosy
0: napisać, wydrukować, no to trwa.
1: Przeciwne. Czasami w fakcie, w środku numeru, zostaliśmy skrzywdzeni. Jan Urban, selekcjoner, ma pretensje do sędziego meczu z Bośniakami. Z kolei w Super Ekspresie głos Piotra Zielińskiego, który mówi: nie chcemy dymisji trenera. I broni Jana Urbana. Z kolei na ostatniej stronie tej samej gazety Jan Tomaszewski, który wzywa trenera do natychmiastowej dymisji. Także
0: zdania są podzielone, jak
1: słychać. Te wszystkie zdania państwo w prasie znajdą. A na koniec obrazek w radiu, w Gazecie Wyborczej, na drugiej stronie poranne mgły przyciągają turystów. Mhm. Nad przełomem Dunajca to magnes dla turystów, którzy jeszcze przed wschodem słońca, czyli teraz na przykład, przychodzą na szczyt podziwiać to zjawisko. No i na zdjęciu tutaj w Gazecie Wyborczej wczorajszy widok z okolicy. Przepięknie, bo ta mgła jest tak pod nogami i ona tak się rozpościera. Jest, no, cudownie.
0: Widzę ten obrazek, wspaniały widok rzeczywiście. Jeżeli państwo nie dotrą w Pieniny, to proszę wybrać się bardziej na zachód, do takiej malutkiej miejscowości na Dolnym Śląsku. Nazywa się Zieleniec i tam, jak państwo na górze staną...
1: To samo.
0: Ojejku. Ale jaki to jest widok. I jeszcze jest, tutaj widzę, że jest jakaś limba, znaczy jakaś sosna taka tak, pokrzywiona.
1: Tak.
0: No, natomiast w Zieleńcu jest kościółek taki w tej mgle i tak
1: to piękne
0: z tej mgle.
1: Jest. I to wschodzące słońce i ten kolor żółty jeszcze na bezchmurnym niebie.
0: No właśnie tak się trochę rozmarzyliśmy, ale spokojnie, przecież w studiu naszym nowym mamy widok
1: słońce
0: na świat i to słońce, jeszcze jest ciemno, ale jak zacznie świtać, to będzie naprawdę
1: przepięknie. Ale mamy żółte
0: przepięknie
1: takie ściany w kolorze słońca właśnie.
0: To też prawda. Widzą je państwo na zdjęciach w naszych mediach społecznościowych, proszę tam zaglądać. Wracamy do najpiękniejszych melodii Brekauci, 13 po 6.

0: jest właśnie jedna z tych najpiękniejszych melodii, które należy sobie zaśpiewać przed lustrem o poranku. I świat będzie piękniejszy, przynajmniej dla Państwa. Prawie 19 minut po 6:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda, Beach Boys i za chwilę później Andrzej Dąbrowski. Przy takich najpiękniejszych melodiach się Państwo budzą. A w jakim nastroju? A to już sami Państwo muszą powiedzieć. 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Została ostatnia reklama.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
0: Reklama.

Yeah.

0: 28 minut po 6. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Ważne rzeczy dzieją się w Polsce i na świecie.
1: A to prawda.
0: O tym wszystkim mówimy w Radiu Pogoda, tylko sprawdzone informacje mamy i co na przykład dzisiaj Państwu podamy.
1: No, monitorujemy cały czas to, co dzieje się przy naszej wschodniej granicy. Monitorujemy informacyjnie, bo podrywane o poranku zostały znowu myśliwce. Rosja ponownie atakuje o poranku Ukrainę, także ten temat na pewno pojawi się jeszcze w wiadomościach w Pogodnym Poranku. Co jeszcze? Do Sejmu zajrzymy, ponieważ posłowie wznowili obrady, rozpatrzą dzisiaj między innymi dwa rządowe projekty zmian w ustawie o zdrowiu publicznym, które dotyczą opłaty cukrowej. No i też posłowie spierają się o podatki. Sejm rozpoczął pracę nad takim projektem, który zakłada podwyższenie obecnego pierwszego progu z 12% stawką ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Potem byłaby stawka pośrednia 24% dla osób zarabiających między 130 a 150 tysięcy, a dopiero od 150 tysięcy podatek byłby 32%. Też oczywiście będziemy przyglądać się decyzjom Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Dzisiaj Nobel z chemii.
0: O, dla mnie chemia to jak czary mary abrakadabra.
1: Mój syn dzisiaj ma kartkówkę z chemii.
0: Ale to przepraszam, z białej chemii czy czarnej? A nie, to alchemii.
1: Tak.
0: To czy tam magii. O, tak właśnie, dla mnie chemia to magia.
1: Jak słyszę uzasadnienie Komitetu Noblowskiego, to jest to magia.
0: Posłuchamy oczywiście z uwagą, postaramy się zrozumieć, a jeśli nie, to przynajmniej pokiwamy głowami.
1: Nie,
0: i powiemy,
1: to podpytamy ekspertów w wiadomościach i oni wytłumaczą.
0: No pewnie.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: You to me are everything, real thing. W pogodnym poranku Radia Pogoda. No jak tak się dzień zaczyna, proszę Państwa, to on na pewno będzie fantastyczny. Tym bardziej, że mamy dla Państwa kolejne najpiękniejsze melodie. One przed nami. Hanna Banaszak, Żegnaj Kotku, The Turtles i Happy Together. To taka najbliższa muzyczna przyszłość. Proszę z nami zostać. No i dobrze się obudzić. Za 25:07.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Została ostatnia reklama.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Reklama.
1: Drogowskaz. Radia Pogoda.
9: Jeśli chodzi o inwestycje drogowe w Opolu, na rozbudowywanym odcinku ulicy Bończyka praktycznie jest ukończona konstrukcja nowej drogi wraz z obrzeżami, informuje Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Ostatnim elementem będzie ułożenie warstw asfaltu. Z kolei na ulicy Czystej powstają włączenia do Bończyka oraz Wrocławskiej.
1: Radio Pogoda. 104,1 FM.

0: O, jak ja lubię tę piosenkę. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Te, które przed nami też oczywiście, bo to są najpiękniejsze melodie. Za 14 minut będzie siódma, a właściwie już za 13 minut. A co państwo od rana porabiają? Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim. Życzę radosnego dnia. Ja się muszę zbierać szybciutko, za chwilę pędzę na basen.
0: O.
1: Nie chcę mi się wychodzić w tą ciemność, ale dla zdrowotności trzeba. W Wrocławiu na razie 7 stopni.
0: A, no to tak
1: pa.
0: Jak... Pa! No i oczywiście przyjemności, no tak, trzeba żyć, basen od samego rana. To naprawdę luksusowe, tylko trzeba rzeczywiście na niego dojść. W Warszawie też 7 stopni. Ja dzisiaj po raz pierwszy, bo nie mogłam znaleźć takiego cieplejszego kasku na rower, założyłam podkask, czapkę. I dobrze mi z tym. Powinnam to robić wcześniej. Państwu też polecam. Ubranie na cebulkę, bo to jednak w ciągu dnia będzie ciepło jeszcze dziś. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Gdyby państwo chcieli powiedzieć o swoim porannym samopoczuciu albo cokolwiek do radia, to zapraszamy 22 444 40 04. Wracając do basenu naszej słuchaczki. Dzisiaj dzień wanny, a basen, to wiadomo, taka duża wanna. Poświętujemy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie godzina 7. Mówią synoptycy, że dzisiaj przed nami taki ostatni ładny dzień, a od jutra ochłodzenie.
1: Tak,
0: no ale na szczęście przyjdzie deszcz. A może by tak na wakacje w październiku czy w listopadzie? Polacy chętnie jeżdżą. O tym między innymi będziemy mówić dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda, ale to nieco później. A co w wiadomościach, które za chwilę mi?
1: Między innymi spór o kościelne dzwony.
0: O.
1: Biją? No i właśnie, czy hałasują, czy nie? Szczegóły za chwilę.
0: To zależy, o której biją.
1: Szczęśliwie nie o 6:30 rano.
0: No to taki hałas, to co to za hałas? Wiadomości za chwilę zapraszamy.
2: Radio Pogoda.

0: Przez sam wciąż wezwany. Jak to pojąć na...
1: Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Do kalendarza też będziemy zaglądać po 7:00 i zagramy czerwone gitary i kwiaty we włosach na przykład. A teraz będą najważniejsze wiadomości.
11: Poderwane o poranku myśliwce w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Dawid K. z zarzutami w związku z aferą w warszawskim szpitalu południowym. MOPS ostrzega seniorów przed oszustkami podszywającymi się pod pracowniczki i ośrodka.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
10: Michał Pierzchała.
11: Myśliwce operowały w polskiej przestrzeni. Zostały poderwane o poranku w związku z atakami Rosji na Ukrainę. O szczegółach Marcin Starzec.
13: W nocy nad kraj skierowano grupy dronów i rakiet, w tym pociski balistyczne oraz odrzutowe bezzałogowce. W Kijowie pierwsze eksplozje było słychać tuż po godzinie 3:00 lokalnego czasu. Według władz zginęły co najmniej 2 osoby, ale ta liczba może się zwiększyć, ponieważ cały czas trwa akcja ratunkowa. Pociski uderzyły między innymi w magazyny w 2 dzielnicach stolicy. Eksplozje odnotowano również w innych miastach, w tym w Dnieprze i w Zaporożu. Celem też była infrastruktura energetyczna. Wcześniej ukraiński wywiad ostrzegł przed zmasowanym atakiem. Aktywność polskich samolotów w powietrzu potwierdziło też dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych. Zakończone już działania miały charakter prewencyjny w związku z obecnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu w przestrzeni powietrznej Ukrainy.
11: Dawid K. z zarzutami to po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Młody lekarz i były działacz Koalicji Obywatelskiej został wczoraj przesłuchany przez śledczych. Prokuratorzy sprawdzali m.in. to, czy Dawid K. zawyżał liczbę godzin przepracowanych na SOR-ze i tym samym pobierał nienależne wynagrodzenie. Afera w warszawskim szpitalu południowym doprowadziła do szeregu dymisji w samej placówce i w stołecznym ratuszu. Po jej ujawnieniu Dawid K. zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ostrzega seniorów przed oszustkami podszywającymi się pod pracownicami. Ośrodka. Kobiety pukają do drzwi starszych osób w Bydgoszczy, oferując sprzątanie. Agnieszka Wynarska.
14: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczula: nie wpuszczajmy nikogo obcego do domu. Jak mówi rzeczniczka Marta Frankowska, pracownice nie oferują sprzątania, a ich wizyty nie są przypadkowe.
15: Są przez nas zapowiedziane, umówione, nawet bardzo często się zdarza, że na konkretną godzinę. Po drugie, pracownik socjalny zawsze ma przy sobie legitymację służbową. Jest to dokument ze zdjęciem, z pieczęcią instytucji, potwierdzającą tożsamość tego pracownika.
14: W razie jakichkolwiek wątpliwości, seniorzy powinni skontaktować się z MOPS-em, rodziną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.
11: Mieszkańcy Śródmieścia Gdyni stają w obronie kościelnych dzwonów. Do Urzędu Miasta trafiła skarga na to, że są one zbyt głośne. W odpowiedzi parafianie rozpoczęli zbiórkę podpisów pod wnioskiem o to, aby nic nie zmieniać, bo dzwony odzywają się tylko 2 razy dziennie, w samopołudnie oraz po 16:00 i ich zdaniem uciążliwe nie są.
16: Jestem przeciwny temu, żeby zabronić dzwonienia dzwonem.
17: Jestem oburzona, wie pan, że nas katolików załatwiają na Perłową, bo mnie to nie przeszkadza.
18: Mieszkam na 4. piętrze na dzwonnicę, no i to jest chwila.
19: Bardzo krótko w południe, wieczorem też bardzo krótko, nikomu do tej pory nie przeszkadzało.
20: Każdy, kto tu mieszkał, widział, że tu jest kościół i musiał się z tym liczyć, tak?
21: Nie, no to nie przeszkadza tak bardzo, szczerze mówiąc, to trzeba już się umieć przyczepić po prostu, uważam. No nie zburzą kościoła, no bo kilku osobom przeszkadzają dzwony, prawda?
11: Urząd Miasta prowadzi postępowanie sprawdzające zasadność skargi, ale ale póki co żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły, a z mieszkańcami Śródmieścia Gdyni rozmawiał reporter Radia Pogoda Paweł Racewicz.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Leo Messi po ponad dwóch dekadach pożegnał się z piłkarską reprezentacją Argentyny i w towarzyskim meczu z Beninem w Buenos Aires strzelił gola i zaliczył dwie asysty, a gospodarze wygrali 3-0. Messi w 208 meczach reprezentacji Argentyny strzelił 120.

0: Wice prace mogą potrwać nawet do połowy listopada.
1: Pogoda w Opolu.
0: 22 stopnie to temperatura maksymalna, której możemy spodziewać się dzisiaj, ale dopiero późnym popołudniem, około godziny 15 czy 16. Na razie oczywiście jest chłodniej. Ostrzeżeń pogodowych nie mamy, chociaż lokalnie niewielkie zamglenia mogą się pojawiać, a w ciągu dnia na niebie nad Opolem na zmianę słońce i chmury. I jutro pogoda wciąż podobna w regionie. Ochłodzenie od piątku.
1: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
2: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heizer.
2: Jasia Kruk, witamy w środę 7 października. Mamy 280 dzień do roku. Do końca roku 85 dni, do końca jesieni 75.
3: Ładna ta jesień, co? Wczoraj
2: na
3: było
2: razie
3: przepięknie.
2: Troszkę chłodna, ale wygląda na to, że to będzie piękny jesienny dzień.
3: I pełen najpiękniejszych melodii dla Państwa i dobrego nastroju, jeśli Państwo tylko zechcą przyjąć te najpiękniejsze melodie. Kwiaty we włosach. Taka trochę może jesienna piosenka. Czerwone gitary, a za chwilę Irena Santora.

0: Pogoda, poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Ależ proszę bardzo, dziś imieniny obchodzą Amelia, Justyna, Marceli, Marek, Maria, Mateusz i Stefan. Składamy najlepsze życzenia i zaglądamy do kalendarza historycznego, czyli wydarzenia z 7 października przed laty, rok 1905. W Krakowie zainaugurował działalność kabaret literacki Zielony Balonik,
2: którego tradycje kontynuowane są do dzisiaj w krakowskiej Jamie Michalika. Byłam dawno temu, ale tam fajnie.
3: Dzień, ludzie czekają.

0: rączki.
1: Kolejna data, rok 1943, urodziła się Bogumiła Wander, polska spikerka i prezenterka telewizyjna, reżyserka filmów dokumentalnych.
2: Jest legendą telewizji, w której pracę zaczęła w 1965 roku. Przypomnijmy fragment programu z roku 90.
3: O 23.20 telegazeta i informacje o programie na dzień następny. Jak zawsze, życzę Państwu dobrego wypoczynku.
2: Ale to w sumie telewizja, przynajmniej publiczna, mogłaby wrócić do tej funkcji
1: spikerowania.
2: To było bardzo fajne i jakieś takie przybliżało ludzi do telewizji, tak
1: ale
2: mi się
1: chyba
2: wydaje.
1: Nikt tego już w tej chwili nie robi.
2: No właśnie, tego się nie robi, ale moim zdaniem mogłoby się robić.
1: I jeszcze jedna data, rok 1976. Zespół ABBA przybył na jedyny koncert do Polski, a było to nagranie występu dla programu telewizyjnego Studio 2.
2: Do dzisiaj na temat tej wizyty narosło mnóstwo legend. No to proszę posłuchać. Między innymi, że za występ Polska zapłaciła Szwecji kilkoma wagonami zielonego groszku. Albo, że członkowie przylatywali na raty, bo mieli obsesję na punkcie bezpieczeństwa, jak prezydent z premierem, nie powinni latać razem. No prawdą jest to, że członkowie ABBY bardzo bali się schodów na planie programu, bo podczas ich występu nie można było w żadnym polskim sklepie dostać nawet pół płyty ABBY. No a przed występem w telewizji rozgrzewali się w garderobie i ktoś to nagrał. Jakby coś, to tak brzmi ABBA po godzinach, czy tam przed godzinami.
1: Ale wiesz, dlaczego oni się bali schodów? Bo schodzili po takich rzeczywiście wysokich i stromych schodach, bo oni mieli takie buty.
2: Tak.
1: Na takich platformach, nie wiem, 10-15-centymetrowych.
2: Tak. A w dodatku na tych schodach jeszcze była taka latająca folia, że niby taka, nie wiem, woda czy co.
1: No i to, proszę Państwa, były wydarzenia z 7 października sprzed lat.
4: Co dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Urszula Sipińska w pogodnym poranku Radia Pogoda. 22 minuty po godzinie 7. Zygmuncie, czy ty się na przykład wybierasz albo wybierałeś się kiedyś na jesienne wakacje?
1: Wybieram się.
0: I bardzo dobrze. Okazuje się, że, bo ja też się wybieram, że jesteśmy w nieznacznej, ale jednak większości. O tak? Co chodzi, powiemy Państwu dosłownie za kilka chwil w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Została ostatnia reklama.
13: Muzyka i głos AI.

0: Za 27 minut będzie ósma. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Wiemy, że dzisiaj jest 7 dzień października, więc czas mało wakacyjny, a jednak... Otóż proszę Państwa, w sierpniu jeden z portali internetowych, w których kupuje się wypoczynek, taki cały pakiet, że się bierze lot, transfer, no po prostu całe wakacje, zrobił ankietę wśród ludzi, którzy kiedykolwiek kupowali właśnie tam wakacje i wyszło z niej, że 51%, czyli minimalnie, ale jednak ponad połowa, nie wybiera się na wakacje latem, tylko jesienią, wrzesień, październik i listopad.
1: Ja troszkę zaległości letnich mam, dlatego że niewiele urlopu, niewiele wypoczynku w czasie lata, natomiast w listopadzie wybieram się do ciepłych krajów.
0: No i właśnie ludzie tak robią. Może nie konkretnie te takie najbardziej południowe ciepłe kraje, ale najczęściej jesienią i to jeszcze w październiku wyjeżdżamy do Bułgarii, do Czarnogóry i do Albanii, bo tam jeszcze cieplutko, można pozwiedzać, nie jest gorąco, jest czym oddychać.
1: A ja jeszcze bardziej na południe.
0: No, domyślam się, no ale to już będzie listopad.
1: No tak.
0: Natomiast najważniejszą sprawą, dlaczego chcemy wyjeżdżać właśnie nie latem, tylko jesienią, no to jest tak, że w sierpniu jest masakrycznie gorąco. Wiedzą Państwo, jak było w tym roku. Jesienią troszkę można oddychać, ale przede wszystkim ten jesienny wypoczynek może być nawet o 1/3 tańszy niż regularny letni. Więc myślę, że to jest imperatyw.
1: Nie zaprzeczam.
0: Ja też nie, bo też się wybieram jesienią na krótkie wakacje. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, a Państwo...
2: Taki pech, to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mnie...

0: niby się skończyły, ale dla niektórych nie. Przypominamy, że ponad połowa Polaków ankietowanych w pewnym serwisie internetowym powiedziała, że wcale nie chce wyjechać na wakacje latem, tylko właśnie jesienią. A że mamy jesień, to też Państwa pytamy, może Państwo właśnie w taki sposób wypoczywają. 22 444 4004. Na pewno wrócimy jeszcze do tego tematu, bo Państwo też zechcieli sobie pożartować z takich jesiennych wakacji. No ale wrócimy do tego.
1: Radio Pogoda.

0: jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji?
2: Oszczędności nie do wiary.
1: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
2: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
1: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
6: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Została ostatnia reklama.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Reklama.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Trwają roboty na wiadukcie w ciągu ulicy Rejmonta. Jak przekazują drogowcy, związane są z zabezpieczeniem otuliny wiaduktu przebiegającego nad linią kolejową. Mamy tam ruch wahadłowy regulowany sygnalizacją świetlną. Chodnik na kierunku Struga Rejmonta jest wyłączony z użytku. Uważajcie na pieszych. Wszystko potrwa do grudnia.
13: Radio Pogoda. 104,1 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Mówiliśmy już o tym po siódmej, ale przypomnijmy, że w 76 roku, czyli 50 lat temu dokładnie, grupa ABBA przyjechała do Polski ten jedyny raz, żeby nagrać program w Studiu 2. I to była ABBA przed momentem w Pogodnym
1: dokładnie
0: poranku.
1: Dokładnie 7 października.
0: No tak.
1: Tak jest.
0: Dlatego o tym dzisiaj mówiliśmy.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut godzina 8. Jesienne wakacje.
0: Bardzo chętnie państwo na nie wyjeżdżają. A dokąd?
2: Ja wybieram się na wakacje na Rodos. Pracowite wakacje. Czynny wypoczynek będzie, czeka mnie.
0: No właśnie.
1: Czyli rodzinne ogrody działkowe ogrodzone siatką.
0: To jest właśnie ta destynacja, jak to się mówi z językiem biur podróży, a tak poważnie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Jadwiga. My z mężem już od 15 lat wypoczywamy tylko jesienią. Właśnie w poniedziałek wróciliśmy z nad naszego morza. Byliśmy w Łabie, była piękna pogoda. Plażowaliśmy, luźno. No po prostu cudnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: A to z tą pogodą państwu się udało, o, rzeczywiście.
0: Tak. O tak. Ja tylko jeszcze mam pytanko. Kąpali się państwo? Oprócz tego, że plażowali? No, proszę tam dodać suplement ewentualnie. Ja bym pływała.

0: Za 8:05 piękne to było i będzie jeszcze pięknie, bo kolejne najpiękniejsze melodie przed nami, ale to już po 8:00, za chwilę natomiast wiadomości.
1: Mm-hmm. Na czym wszyscy się znamy?
0: Na piłce nożnej.
2: Medycynie i piłce nożnej.
0: To no tak, jest parę dziedzin. Poczekaj, rzeczywiście. Tak,
1: piłka nożna za chwilę w wiadomościach będzie, czy coś o pogodzie? Też będzie prognoza pogody.
0: Tuż po wiadomościach.
1: O medycynie.
0: Na medycynie znaliśmy się najbardziej w czasach wirusa.
1: Tak jest. O piłce nożnej za chwilę szczegóły.
0: Okej.
2: Okay. A ja już teraz zapraszam Państwa do zgłaszania się do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana. Książka Agaty Romaniuk Na nogach. Opowieść o chodzeniu. Do wygrania piękny granatowy kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Radio Pogoda.

0: doudou. Jak przygoda to, tylko w Warszawie, w Warszawie, jak Warszawa to.
1: Autopromocja.
2: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
3: Jeszcze pamiętam.
2: Czas, na który czekam cały tydzień.
4: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
2: Tak.
4: Nie.
2: Tak.
4: Tak?
2: Tak.
4: To ja już puszczam sobie.
2: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Została ostatnia reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Connie Francis, O Susanna z 61 roku. Taka najpiękniejsza melodia zaraz po wiadomościach.
5: Donald Trump znów mówi o końcu wojny w Ukrainie. Lubelskie pomylone z lubuskim, sprawę wyjaśnia szef MSWiA. Za chwilę też o konsekwencjach słabych występów piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
4: Michał Pierzchała.
5: Koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Kolejny już raz zapewnia Donald Trump. Prezydent USA na wiecu w Maryland powiedział, że pracuje nad doprowadzeniem do zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą. Jednak tym razem nie podał szczegółów. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne. Choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża, mówił Trump. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił, że ukraiński wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do zmasowanego ataku. Dziś alarm ogłoszono w większości regionów Ukrainy, bo Rosja atakuje rakietami balistycznymi. Polska podrywała o poranku dyżurne myśliwce. Szef MSWiA wyjaśni pomyłkę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa związaną z rozesłanym w poniedziałek alertem RCB. Omyłkowo został on skierowany do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego, gdzie mogło istnieć zagrożenie z powietrza związane z kolejnym atakiem rosyjskich dronów w zachodnią Ukrainę. Doszło do pomyłki, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo. I tak, no, trzeba przyznać, doszło do pomyłki i ta sprawa jeszcze na pewno będzie wyjaśniana, dlaczego do tej pomyłki doszło.
5: RCB wydało oświadczenie, w którym przeprosiło za nieprawidłowo zaadresowany alert. Noblowski tydzień na półmetku. Dziś poznamy laureata Nagrody z chemii, jutro z literatury, a w piątek ogłoszony zostanie laureat pokojowej Nagrody Nobla. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, poznamy laureata z ekonomii. Wszystkie nagrody zostaną wręczone 10 grudnia. Powrót do najwyższej dywizji mało prawdopodobny. Drugi koszyk w eliminacjach do Euro i jeszcze mniej. To konsekwencje słabych występów piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Nasz zespół z 4 meczów wygrał 1, a przedwczoraj przegrał 0-1 z Bośnią i Hercegowiną. Michał Waszkiewicz.
8: 4 punkty w 4 meczach to wynik dużo poniżej oczekiwań. O dywizji A możemy jedynie pomarzyć. Co jeszcze gorsze, to komplikujemy sobie drogę na Euro 2028, bo wszystko wskazuje na to, że będziemy losowani z trzeciego koszyka. Brak stylu i charakteru tej drużyny wydaje się w tej sytuacji kwestią drugorzędną. Jan Urban cały czas wierzy w rozwój tego zespołu, a piłkarze wierzą w Jana Urbana. Tak przynajmniej mówi Piotr Zieliński.
9: My, jak i trener, jesteśmy razem i no, nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem, bo jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
8: Pytanie, czy zmiana selekcjonera w ogóle ma sens? Przecież na końcu jest jeszcze PZPN i Cezary Kulesza, za którego kadencji nie udało się na razie zbudować nic trwałego.
5: No, będziemy się cały czas oczywiście przyglądać polskiej piłce.
6: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: Na Niemodlińskiej czy Wrocławskiej w Opolu spory ruch, jak to w porannym szczycie. Przy okazji przypomnę o zmienionej organizacji ruchu przy skrzyżowaniu Wrocławskiej z Partyzancką. To w związku z budową prawoskrętu z ulicy Wrocławskiej. Są wyłączenia pasów ruchu, wzmożona ostrożność i więcej cierpliwości na pewno się tam przyda.

0: Pogoda w Opolu.
1: Kolejny ciepły dzień przed nami w Opolu i regionie z temperaturą, która może sięgnąć nawet 22 stopni dzisiaj około godziny 15. 20 stopni będzie w południe. Druga połowa dnia ma być jednak wietrzna, przez co odczuwalna temperatura spadnie o kilka stopni. Poza tym bez deszczu, na zmianę na niebie chmury i słońce dzisiaj nad Opolem i podobnie będzie też jutro. W piątek ochłodzenie i tylko 14 stopni.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa. W środę 7 października mamy 280 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 6.47, zachód będzie o 18, a dzisiejszy dzień jest dłuższy od najkrótszego. O 3 godziny i 31 minut, no, niestety tyle jeszcze ubędzie.
2: Za naszymi oknami piękne słońce, niech to będzie dla Państwa piękny dzień, pełen fajnych wygranych. Za chwilę szybka piątka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Mario.
3: Dzień dobry.
2: Kłaniamy się. A pani uśmiechnięta chyba?
3: Tak.
2: No właśnie, tak
3: słychać. Ja tak mam. Dlatego się mnie przyjęli do klubu.
0: A skąd pani dzwoni?
3: Z Przemyśla.
0: Bardzo miło. Jak się zaczął dzień?
3: Bardzo dobrze, bo się dostałam.
2: Się dodzwoniła pani do radia, to dobrze. Pani Mario, no to chyba będzie pani zadowolona. Mamy książkę dla pani fajną, Na nogach, opowieść o chodzeniu Agaty Romaniuk. Będzie też granatowy kubek Radia Pogoda, jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na bardzo ładną literę.
3: To kochani redaktorze, dajcie wygrać.
0: No jasne, że tak.
2: ale... No staramy się codziennie.
0: Ale musi nam pani troszkę pomóc.
3: No. Dobrze, no to będziemy współpracować.
0: Dobrze, to podaję literę. Dziś będzie to litera R, ale to oznacza, że również RZ.
2: Tak, czyli na przykład Regina albo Rzepa. No.
3: Tak,
2: no.
3: Tak rozumiem.
0: Dobrze, pani Mario, wszystko jasne, możemy zaczynać? Uwaga, czas start. Rzeka.
3: Dalej.
0: Roślina.
3: Rdeszcz.
2: Rdeszcz.
0: Dobrze, zabawka.
3: Rowerek.
2: Tak,
0: w maleńki. Domu.

0: w domu radio.
1: Tak, piosenkarz.
0: Roman Gierczak.
2: Tak.
1: I tą rzekę jeszcze poprosimy.
2: Rzeka w Niemczech.
0: Ren.
2: Tak, no jasne.
0: No daliście wygrać, jak się poprosi, to jest sposób dla słuchaczy. Poproście, a dostaniecie.
2: Czyli po prostu będziemy współpracować, to pani miała na myśli.
1: To pani znakomity refleks i orientacja i znajomość geografii. No, pani Mario, to pani zasługa wszystko.
2: Tak jest.
0: Nie, to byście dali wygrać. Każdemu będę mówić. Redaktorzy dają wygrać, zgłaszamy się.
2: No dobrze. Pani Mario, oczywiście proszę każdemu powiedzieć na swojej drodze dzisiaj, co się pani przytrafiło w Radiu Pogoda. Serdecznie pozdrawiamy, wysyłamy komplet nagród do Przemyśla. No i zapraszamy państwa na jutro.

0: Pogody, poranek w Radiu Pogoda, 17 minut po godzinie 8. Proszę Państwa, przypominamy, że od poniedziałku nowa zabawa, nowy konkurs na naszej antenie. Zgadnij tę melodię. Na czym to polega? Po godzinie 9 Robert Janowski pojawia się w studiu, no i zaczyna coś nucić.
1: I to właściwie bardzo krótko jest.
0: Bardzo krótko to robi. Państwa zadaniem jest odgadnięcie oczywiście, co to za melodia.
1: Na szczęście Robert pojawia się sukcesywnie też w ciągu dnia i nuci coraz dłużej.
0: No tak, ale odpowiedź na pytanie zgadnij tę melodię, to nie wszystko. Trzeba również w telefonie opowiedzieć, czym Państwu kojarzy się ta melodia, z jakimi sytuacjami, a może osobami, i dopiero to będzie pełna odpowiedź.
1: A nagroda, bardzo fajna, bo nagrodą jest radio, proszę Państwa, białe radyjko z logo Radia Pogoda. Takie Radio Pogoda mogą mieć Państwo na własność. Pierwsze spotkanie z Robertem, no, za niecałą godzinkę. Teraz jest 7:58.
2: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie. Jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Została ostatnia reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapale, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak, mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak, mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak, mamy. Kto nie wierzy, jego żyje.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8:28. Uwielbiamy się chwalić, a właściwie chwalić naszych i zawsze to robimy,
1: tak
0: jeśli jest okazja. A okazja jest szczególna, proszę Państwa, dlatego że będziemy gratulować teraz młodym ludziom. Międzynarodowa Olimpiada Astronomii, Astrofizyki to nie jest taki zwykły konkurs wiedzy. Uczestnicy muszą wykazać się umiejętnością rozwiązywania rozbudowanych zadań teoretycznych, analizowania danych astronomicznych, prowadzenia obserwacji nieba. No i taka olimpiada odbyła się dosłownie 2 dni temu. Zakończyła się w Hanoi. Na olimpiadę przybyło 320 uczniów z całego świata. I okazało się, proszę Państwa, że nasz uczeń, Dawid Chudzik, uczeń Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Warszawie, zdobył złoty medal. Najlepszy na świecie. A poza tym mamy 3 brązowe medale. Wywalczyli je uczniowie szkół. A może wymienię, no bo czemu nie? Bo to są świetne szkoły. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej i Liceum Ogólnokształcące Stanisława Staszica w Warszawie. Także Artur, Michał, Oliwier, gratulujemy. Jesteśmy z Was dumni.
1: Bardzo jesteśmy dumni. Ja wiem, że na takich olimpiadach, na takich konkursach to chodzi między innymi o to, że uczniowie znajdują nowe ciała niebieskie. Je opisują, więc to trzeba mieć niesamowitą wiedzę, spore wyczucie i dobry wzrok.
2: A propos znajdywania, bo dzieciom to czasem się mówi, patrz pod nogi, jak idziesz.
1: A teraz nie,
2: patrz w niebo.
1: Gwiazdy, dostaniesz złoty medal. Gratulujemy.

0: dwa. No i poranny rozruch mamy z głowy.
1: Ale tato miała głos naprawdę wspaniały. Edith Piaf w pogodnym poranku Radia Pogoda, czysta energia. Zresztą Halina Kunicka z Tarantellą na niedzielę, też nie mniejsza energia. Ale proszę Państwa, rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, że bardzo mocno, nawet o 1/3, tańsze są wakacje jesienne. Polacy bardzo chętnie na te wakacje wyjeżdżają i nawet zadzwoniła do nas pani Jadwiga, żeby powiedzieć, że ostatni tydzień spędziła w Łebie ze swoim małżonkiem. Była piękna pogoda. Ja zapytałam o kąpiele. Dzień dobry.
2: Jeszcze raz Jadwiga. No nie kąpaliśmy się, aczkolwiek były osoby, które pływały. No woda była chłodna, ale na plaży było miło, opalaliśmy się i czytaliśmy książki. Pozdrawiam serdecznie.
1: Oj, pani Jadwigo, jak ja za tym tęsknię właśnie. No. Ja tak pytałam o te kąpiele, no bo wiadomo, że woda już chłodna, ale ja też mądra, przecież miesiąc temu byłam w Sopocie i chciałam się kąpać, ale nie mogłam, bo tak dużo medus i to takie jest jednak dość nieprzyjemne, więc się nie kąpałam.
0: A nie mogłaś się z nimi jakoś zaprzyjaźnić?
1: Zaprzyjaźniłam się z nimi i nawet nazywałam po imieniu, ale mimo wszystko nie dotykałyśmy się. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wyjeżdżają Państwo na wakacje jesienią, a dokąd?
3: Autopromocja. Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Utrudnienia w oporu oczywiście w związku z robotami drogowymi na ulicy Rejmonta na wiadukcie nad linią kolejową. Na razie drogowcy pracują na jezdni, ale w dalszej kolejności remont będzie prowadzony pod wiaduktem przy wyłączeniu ruchu kolejowego. Tymczasem jeździmy wahadłowo, no i jeden z chodników jest wyłączony z użytku.
1: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Za 12 minut będzie 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zachwycamy się tym, że mamy okno na świat od jakiegoś czasu w studiu. Przepraszamy, że się powtarzamy, ale po prostu bardzo się z tego cieszymy. Państwo też najwyraźniej okna mają albo już są na zewnątrz, bo takie telefony się pojawiają. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie Jasiu, dzień dobry panie Zygmuncie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie Michale. Tutaj Tomasz Gdańska. Zapowiada się piękna, słoneczna środa. Wszystkiego dobrego dla wszystkich słuchaczy i dla państwa też. Miłego, spokojnego dnia. Pozdrawiam.
2: Bardzo dziękujemy, ale możemy się pochwalić. W Warszawie też pięknie. Już widzimy, że słonko świeci i podobnie jak w Gdańsku zapowiada się piękny jesienny dzień.
0: A jak u państwa? 22 444 40 04. Zapraszamy.

0: 4,5 minuty do 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda, za chwilę wiadomości.
1: I będzie historia o kierowcach, którzy mrugali światłami, aby ostrzec innych kierowców przed drogówką. No wiemy, że tak robić nie można, bo można
0: zarobić
1: mandat.
0: I zarobili?
1: I zarobili. Ile zarobili, jak to się skończyło, szczegóły za chwilę.
0: Wiem, że to niepopularna opinia, ale właśnie bardzo dobrze. Przepis jest przepis. Natomiast mamy też tydzień noblowski i polski akcent w tym tygodniu. I to jeszcze jaki? Proszę słuchać Radia Pogoda po godzinie 9.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, to już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dużo dobrego.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
5: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie zabawa z fajnymi nagrodami, właściwie z jedną nagrodą, ale za to sztos. Zabawa Zgadnij tę melodię rozpoczyna się po godzinie 9, a teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
6: Śledztwo w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Dawid K. z zarzutami. Dziś poznamy ich szczegóły. Będzie zmiana przepisów dla młodych rowerzystów. Kary za mruganie światłami ostrzegające innych kierowców przed drogówką.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
5: Michał Pierzchała.
6: 3 miesiące po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym są zarzuty dla Dawida K., młodego lekarza milionera. Ówczesny szef SOR-u i były działacz Koalicji Obywatelskiej został wczoraj przesłuchany przez śledczych. Dziś po południu śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili lekarzowi zarzuty. Afera w warszawskim Szpitalu Południowym doprowadziła do szeregu dymisji w samej placówce i w stołecznym ratuszu. Po jej ujawnieniu Dawid K. zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Polacy wskazali, kto odpowiada za wysokie ceny paliw. W sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej niemal 65% badanych wskazało Donalda Trumpa, rząd Tuska 25%, a prezydenta Nawrockiego niespełna 1%. A dziś na stacjach zapłacimy drożej za benzynę, a nieco taniej za diesla. Maksymalna cena litra benzyny 95 to 6,86 zł, a litr oleju napędowego może kosztować najwyżej 7,80 zł. Dzisiaj minister energii określi ceny na jutro. Program CPN obowiązuje do końca roku. Mrugali światłami, aby ostrzec innych kierowców przed drogówką. Policjanci z Myślenic zatrzymali z tego powodu 47 kierowców. Do akcji mundurowi wykorzystali drona, mówi Dawid Wietrzyk z myślenickiej policji.
7: Operator drona przekazywał informacje policjantom, którzy zatrzymywali takich kierujących do kontroli. Ostrzegając przed kontrolą, możemy bowiem ułatwić uniknięcie konsekwencji osobie nietrzeźwej, będącej pod wpływem narkotyków czy rażąco przekraczającej prędkość.
6: Za nieuzasadnione użycie świateł grozi 200 zł mandatu i 4 punkty karne. Rewolucyjne zmiany dla młodych rowerzystów. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad reformą przepisów. Resort chce, żeby do egzaminu na kartę rowerową mogły podchodzić dzieci w wieku 9, a nie 10 lat.
8: Była pewna niespójność w przepisach. 9-latek, chociaż był w klasie 4, na przykład nie mógł uzyskać takiego uprawnienia.
6: Ustawa zmieni też przepis mówiący, że dziecko jedące na rowerze pod opieką dorosłego jest traktowane jako pieszy. Zamiast po chodniku będzie mogło jeździć z opiekunem po drogach dla rowerów. Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. Medyczny precedens w Stanach Zjednoczonych. Skazana na śmierć za morderstwo Krista Pike przeżyła własną egzekucję. 50-latka otrzymała 2 dawki śmiertelnego zastrzyku, ale po niemal tygodniu wybudziła się w szpitalu i zaczęła mówić. Eksperci podejrzewają, że trucizna zamiast do krwiobiegu trafiła w tkanki podskórne. To jedyna znana osoba w USA, która przetrwała taki zabieg. Władze stanu Tennessee zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. Polskie filmy nie przyciągają do kin tłumów. Wyjątkiem jest nowa ekranizacja Lalki, którą przez pierwsze 5 dni od premiery zobaczyło ponad 600 tysięcy osób i to najlepszy wynik od czasu pandemii. Dlaczego Polacy rzadziej chodzą na polskie filmy, mówi rektor Szkoły Filmowej w Łodzi Milena Fiedler.
9: Pandemia to był wyraźny powód do tego, żeby zacząć z platform korzystać. Generalnie kino jako doświadczenie, jako forma kontaktu z kulturą traci popularność na całym świecie.
6: Jak wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich, na polskie filmy chodzi do polskich kin o kilkadziesiąt procent mniej osób niż przed pandemią.
5: A tak a propos, byłeś już na lalce?
6: Nie, ale będę jutro o 17:15.
5: Jak zdobyłeś bilety na tę godzinę?
6: Wiesz, może dlatego, że to jest czwartek i jeszcze nie najpóźniejsze popołudnie.
5: Może tak.
6: Po prostu wszedłem i były.
5: Baw się dobrze, w piątek pogadamy.
6: Tak, tak.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Argentyna pożegnała Leo Messiego, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Po 21 latach rozegrał swój ostatni mecz w reprezentacji i okrasił go golem 126 w narodowych barwach. Argentyna wygrała w Buenos Aires z Beninem 3-0. Robert Lewandowski zaliczył asystę w spotkaniu Ligi MLS z Vancouver Whitecaps, a jego zespół Chicago Fire wygrał 3-1. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski pojawił się na boisku w 76 minucie. Lewandowski w piątek grał w meczu z Rumunią, z Bośnią w poniedziałek nie zagrał przez kartki.
2: pogoda.
6: Najpogodniej będzie dzisiaj na południowym wschodzie, gdzie indziej zachmurzenie umiarkowane i duże. Nad morzem lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 16 stopni na północy przez 20 stopni w centrum do 23 stopni na południu.
5: Michał Pierzchała, bardzo dziękujemy.
6: Dziękuję.
2: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
3: 9:05. Witamy Państwa.
5: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heizer. Przypominamy, jest środa, 7 dzień października, 280 dzień roku. Imieniny obchodzą Amelia, Justyna, Marceli, Marek, Maria, Tymoteusz, Mateusz i Stefan.
5: Życzymy wszystkiego najlepszego. Już za chwilę Robert Janowski wpadnie zanucić w zabawie Zgadnij tę melodię. W tej sprawie Państwo telefonują.
11: Ja mam taką prośbę do pana Roberta Janowskiego, żeby kiedy zaczyna śpiewać ten po raz pierwszy, żeby zrobił taką trochę większą przerwę.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. To jest ten moment. 11 po 9.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
2: No to jest właśnie ten moment, kiedy powinni Państwo zdecydowanie głośniej zrobić radio, bo już za chwileczkę przywitamy Roberta Janowskiego, który dla Państwa zanuci i za rozpoznanie, co nuci i jeszcze dopowiedzenie, co Państwa łączy z tą najpiękniejszą melodią, bo zdecydowanie jest to najpiękniejsza melodia i proszę to traktować jako podpowiedź. Można zdobyć fajne radio, w sensie radioodbiornik. Robert Janowski będzie nucił kilka razy dziennie, chyba że po pierwszej zagadce już Państwo odgadną. Dzień dobry, Robercie, słuchamy.
3: Dobrze, proszę Państwa, zgadujemy tę melodię.
0: Tak.
3: A jaką? A właśnie, to ja się Was pytam, jaką. Dobra, no to co? Pierwszy etap? Taka, żeby nie było ewidentnie, ale żeby już coś tam pokazać. Dobra, no to jak ja mam to zrobić? Już wiem. Wow, kombinujcie.
2: No, proszę kombinować. A ty słyszę oburzony jak słuchacze?
0: Nie, ja zaskoczony, bo to tak króciutko.
2: Jak słuchacze? Nie zrobiłeś głośniej.
0: Nie, zrobiłem, byłem skupiony naprawdę, ale po jednej nutce nie dałbym rady.
2: Można próbować zgadywać 22 444 4004, ale lepiej poczekać na to, co będzie później, a później, czyli już za godzinę u Piotra Sworakowskiego, dłuższy fragment Robert Janowski zanuci i on, że wtedy coś Państwu wpadnie do głowy. No chyba, że teraz. To oczywiście polecamy słuchanie Radia Pogoda przez cały dzień.
1: Zgadnij tę melodię.

0: Eleni w pogodnym poranku Radia Pogoda. Prawie 20 minut po godzinie 9 w sprawie pogody państwo... Właściwie to nie wiem, czy kto kulinarny telefon, czy pogodowy.
1: Dzień dobry, tutaj Dzień Paweł z Torunia. Ja się tylko zapytam, kto wylał mleko, bo u nas jest taka mgła, że naprawdę nic nie widać. Mam nadzieję, że reszta dnia będzie taka piękna jak u was.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Na pewno będzie pięknie. Na pewno będzie pięknie. A tak a propos mgły, to piękne zdjęcie i mówiliśmy o tym z Michałem Pierzchałą zaraz po godzinie 6 w przeglądzie porannej prasy dla państwa na drugiej stronie dzisiejszego wydania Gazety Wyborczej. Zdjęcie z mgłą. Chyba najchętniej odwiedzany mglisty, jeśli można tak powiedzieć, obiekt w całym naszym kraju. Jak państwo ciekawi, to oczywiście odsyłamy. A jeśli są państwo ciekawi, jakie są polskie szanse na Nobla w tym roku, to proszę słuchać Radia Pogoda już za kilka minut.
2: Radio Pogoda.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Została ostatnia reklama.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.30 się zbliża, proszę Państwa, to już jutro. Poznamy tegorocznego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. No i okazało się, że oprócz wiekuistej chwały i sławy, laureat otrzyma całkiem okrągłą sumkę. To jest 12 milionów koron szwedzkich. Asiu, ty przeliczyłaś tę kasę? Ile to tam?
1: Na polskie, na złotówki, 4 660 000 z groszami.
0: No. Jak typują bukmacherzy? Otóż na pierwszym miejscu w rankingu tych, którzy być może dostaną tę nagrodę, jest Chinka Tsan Sue. To jest autorka takich powieści, które w Polsce się ukazywały. Generalnie przedstawicielka chińskiej awangardy.
1: Jeszcze nie czytałam jakoś.
0: W czołówce znaleźli się ponadto Haruki Murakami.
1: A, to stary znajomy.
0: Tak jest, 14-1 no oceny właśnie. Bukmacherów. Gerard Marnein i Thomas Pynchon 16-1 ich
1: nie
0: szanse.
1: Znam.
0: Christina Rivera Garza 20-1 i proszę sobie wyobrazić, wśród tych, którzy być może dostaną tę nagrodę, jest Polak, którego szanse bukmacherzy określają na 33-1.
1: Niewiele, ale już liczy się bycie na tej krótkiej liście, proszę Państwa. I to jest nasz poeta, który nazywa się Ryszard Krynicki. Kim jest? Państwo być może nie znają, chociaż jak ktoś miał duże związki z opozycją PRL-owską w latach 80., to powinien i tego poetę, i tego działacza znać. Urodzony w 1943 roku, jest poetą tak zwanej nowej fali, czyli pokolenia 68, angażował się w działalność opozycyjną, a dziś jest znanym tłumaczem literatury niemieckojęzycznej i popularyzatorem takowej właśnie w Polsce. Pisze wiersze takie, które ja lubię, czyli dość lapidarne. Pozwolą Państwo, że zacytujemy jeden, cały, pełny
0: Proszę
1: wiersz
0: bardzo.
1: Pod tytułem Kto wybiera samotność? Kto wybiera samotność, nie będzie sam. Kto wybiera bezdomność, dach świata będzie mieć nad głową. Kto wybiera śmierć, nie przestanie żyć. Kogo śmierć wybierze, ten umrze zaledwie. Bardzo ładne. Moim zdaniem.
0: Ryszard Krynicki, trzymamy kciuki. Kto wie, zdarzały się niespodzianki w ostatniej chwili, więc proszę Państwa, miejmy nadzieję.
1: Jutro się okaże wszystko i o wszystkim Państwo się dowiedzą z Radia Pogoda.

to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie.

0: Wspomnienie lata. Czesław Niemen pod papugami. Tak a propos, to dzisiaj ostatni ciepły i słoneczny dzień, tak wieszczą synoptycy. No i pytamy, jaka u Państwa pogoda. W Toruniu ktoś wylał mleko, jak powiedział jeden z naszych słuchaczy. Rozumiemy. A co dalej na zachód?
1: Dzień dobry. Mówi Adam. Odnośnie pogody, ja dzwonię ze Zbąszynia, to jest województwo wielkopolskie. Tak. U nas od rana świeci słońce i zapowiada się ładny, ciepły dzień. Dziękuję, pozdrawiam całą redakcję, do widzenia.
2: Dziękujemy bardzo i należy z tego dnia korzystać, proszę Państwa, i z tego ciepłego jesiennego słoneczka i z tej aury, dlatego że troszkę się pogoda pogorszy.
0: Ale przynajmniej zacznie padać, to jest ten plus.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanie.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Pogody, poranek w radiu Pogoda, za 12 minut godzina 10, Piotr Sporakowski coś sygnalizuje.
1: Dzień dobry.
2: Że mikrofon numer 3. Ja jeszcze, bo ja tutaj rządzę dzisiaj guzikami i taka jeszcze nieobznajomiona jestem, no dopiero od tygodnia jesteśmy w nowym studiu.
1: No właśnie.
0: Ja myślałem, że Piotr fałkę pokazał na znak zwycięstwa.
1: Leszek Cichoński pokazuje 3 palce i to jest taki znak jedności wszystkiego. Leszek tłumaczy to bardzo ładnie. Gitarzysta, ten, który bije rekord świata na wrocławskim rynku.
2: Tak, z Graniu Hey Joe.
1: 1 maja.
0: No ja teraz zauważyłem, że my trochę taki zespół nastroje.
1: Właśnie. Dobrze, że nas.
2: O nie, no nastroje, bo nastrój z Radiem Pogoda
1: jak
2: zawsze
1: najlepszy, oczywiście.
2: Fantastyczny.
1: I taki będzie po 10.
2: No i proszę z nami zostać. Ale jak gwiazd, Zdzisława Sośnicka będą w Skaldowie już za chwileczkę, a później właśnie Piotr Sporakowski powie dzień dobry.
1: Nie, już powiedziałem, ale powtórzę.
2: Ale może namówisz Roberta, żeby zanucił co więcej.
1: No wiesz właśnie. Wiesz co, on ostatnio jakoś tak coraz bardziej niechętnie. Ale jestem pewien, że przyjdzie i zaśpiewa Państwu troszkę więcej niż po 9.
2: Zapraszamy serdecznie na jutro, także Zygmunt Heiser.
0: Jeszek Krupa.
2: Zygmunta jutro nie będzie, ale mam nadzieję, że Państwo się będą chcieli ze mną i z Michałem spotkać.

0: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowy 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: O.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Nasze spotkanie zaczniemy dziś od gratulacji, które złoży Cliff Richard, po czym dzięki najpiękniejszej melodii Martyny Jakubowicz znajdziemy się gdzieś między najpiękniejszymi melodiami. A teraz w Radiu Pogoda posłuchajmy wiadomości.
6: Wiadomości z Opola.
12: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W Opolu powstaje magazyn, który pomoże usprawnić działania ratownicze w sytuacjach kryzysowych. Justyna Rudzka o szczegółach.
13: Ma to być hala przeznaczona do przechowywania sprzętu i materiałów potrzebnych podczas powodzi, wichur, pożarów, śnieżyc, awarii prądu, wody i gazu, a także podczas ewakuacji mieszkańców. Magazyn ma być w znacznym stopniu niezależny energetycznie. W razie potrzeby będzie mógł też służyć jako miejsce zbiórki ludności.
12: Obiekt powstaje przy ulicy Technologicznej. O sprawie pisze portal Czas na Opole. Z kolei opolski ratusz informuje, Urząd Stanu Cywilnego w Opolu dokonał trzech pierwszych transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Dwa dokumenty dotyczyły małżeństw kobiet, jeden małżeństwa mężczyzn. W całym kraju takich transkrypcji dokonano już ponad 500. Wracamy do inwestycji w mieście. Do końca roku ma potrwać rozbudowa ulicy Bończyka oraz Czystej wraz z włączeniem do Wrocławskiej, przekazuje Miejski Zarząd Dróg. Prace kosztują blisko 3 miliony złotych. Październik jest w Opolu miesiącem zdrowia psychicznego. Więcej na ten temat za godzinę.
6: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
12: Kolejny pogodny i ciepły dzień w Opolu z temperaturą, która sięgnąć może w najcieplejszych godzinach nawet 22 stopni, ale to dopiero około godziny 15 czy 16 przed południe jeszcze z temperaturą do 20 stopni. Jeżeli chodzi o perspektywę na kolejne dni, to jeszcze jutro słonecznie, ciepło i pogodnie. Od piątku jednak ochłodzi się o kilka stopni, do 14 stopni maksymalnie będzie w piątek i może przelotnie popadać.
6: Radio Pogoda 104,1 FM.
11: Kolejny dzień zabawy w odgadywanie melodii nuconych przez Roberta Janowskiego rozpoczęty, więc zaraz sprawdzimy, jak Państwu idzie odgadywanie dzisiejszej zagadki zanuconej przez Roberta niespełna godzinę temu, a za około pół godziny małe sprawozdanie naszej słuchaczki z występów podczas trwających cały czas wrocławskich Dni Seniora, ale oczywiście pierwszeństwo mają najpiękniejsze melodie. Na początek przeboje Cliffa Richarda, Martyny Jakubowicz i Czerwonych Gitar. Dzień dobry.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: czerwone gitary w Radiu Pogoda. Od poniedziałku trwa nasza nowa zabawa, w której Robert Janowski nuci najpiękniejsze melodie, a Państwo je odgadują i wygrywają sobie piękne, przenośne radia z limitowanej serii Radia Pogoda. Wczoraj Robert nucił najpiękniejszą melodię tercetu egzotycznego Pamelo Żegnaj, co odgadła między innymi pani Aleksandra.
1: Niebo skąpi suchej ziemi kropli deszcz.
2: Pani Olu, okazało się, że naprawdę wiele osób ma z tą piosenką wspomnienia i pani nam się bardzo spodobało, także wręczam pani nasze radio.

0: z oczywiście logo Radia Pogoda.
1: Cieszę się bardzo, dziękuję pięknie i ściskam wszystkich serdecznie.
2: Tak wyglądała ceremonia wręczenia nagrody, czyli Pogodnego Radia. A jak Państwu dzisiaj idzie rozwiązywanie dzisiejszej zagadki Roberta?
3: Dzień dobry. Z tej strony Maryla. Wydaje mi się, że to jest piosenka serialu 40-latek.
4: Dla mnie to zabrzmiało jak najtrudniejszy pierwszy krok Anny Jantar.
5: Piosenka to jest Nie ma wody na pustyni, Beaty Kozidrak.
6: To piosenka Roya Orbisona, Pretty Woman.
7: Według mnie jest to piosenka Partity, 3-2-1-0 start.
8: Ja myślę, że to jest piosenka Na deptaku w Ciechocinku.
9: Czy to była piosenka Raindrops Keep Falling, Tomasz? Pozdrawiam.
2: Również pozdrawiam Państwa bawiących się z Radiem Pogoda. Fajne propozycje, bardzo nawet, ale to nie była żadna z tych najpiękniejszych melodii. Z tym, że proszę zachować spokój, podpowiedź Roberta na pewno się pojawi dziś po południu. I proszę pamiętać, że Państwa skojarzenia, wspomnienia z tą piosenką także są ważne.

0: Montand pięknie opisywał to, co się działo pod niebem Paryża przed laty. To, co się dzieje między bohaterami książki Ordynat Michorowski, opisuje co wieczór Wojciech Masiak, czytając tę powieść Heleny Mniszkówny na antenie, Radia Pogoda. Jej kolejnych fragmentów słuchamy na naszej antenie od poniedziałku do czwartku, między 22 a 23, ale potem te wyemitowane już fragmenty trafiają do archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl i tam także można ich posłuchać w dogodnym dla Państwa czasie.
1: Radio Pogoda. A tak już.

0: Autopromocja.
1: Jeden nocący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
5: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Została ostatnia reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.

0: Piotr Szczepanik w Radiu Pogoda. Za moment Hanna Banaszak, a teraz wrocławskie Dni Seniora, które ciągle trwają w całym Wrocławiu i Państwo biorą w nich udział. Dzień dobry.
1: Witam Radio Pogoda. Tak, słucham Dni Seniora we Wrocławiu.
0: No właśnie.
1: Właśnie 3 października gościliśmy u seniorów we Wrocławiu w dzielnicy Kuśniki. Bardzo miłe przyjęcie było. Dziękujemy tym paniom, a na zespół Atena Związowa, skrzydła Ateny. Śpiewaliśmy tam, zabawialiśmy tam wszystkich mieszkańców. Było bardzo dużo ludzi. Pogoda nam dopisała. Były piosenki, były zabawy, były konkursy. Dzieci pięknie z przedszkola przedstawiały również. Dziękujemy bardzo za miły, za smaczny obiad, za poczęstunek, za kawę, za ciasto i za miłe przyjęcie. Tak nam było miło spędzić te dni seniora we Wrocławiu, że chyba powrócimy jeszcze. A jak nie za rok, to trochę wcześniej. Pozdrawiam Anna Związowa z Fundacji Atena.
0: No, to była poważna zapowiedź, pani Anno. Wzajemnie pozdrawiam i dziękuję za tę relację. Dzisiaj w Złotnickim Centrum Spotkań przy ulicy Wielkopolskiej 7 we Wrocławiu od 10 trwa przegląd amatorskich chórów senioralnych. Myślę, że można spokojnie się tam wybrać, bo przegląd potrwa do 16. A czy państwo wzięli albo wezmą udział w którymś z wydarzeń Dni Seniora?

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się, ale i ciebie

0: Daniel Santa Cruz Ensemble i ich przebój z 76 roku. Za chwilkę sięgniemy po dekadę wcześniejszą piosenkę w wykonaniu Mieczysława Wojnickiego, a potem ruszymy w tango ze Sławą Przybylską. W tango notturno.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: Autopromocja. Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
1: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
0: Tak.
1: Nie.
0: Tak.
1: Tak? To ja już puszczam sobie.
0: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
9: Została ostatnia reklama.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
11: Save all your kisses for me. Przebój zespołu Brotherhood of Man zabrzmi w Radiu Pogoda za parę minut. Potem usłyszymy Halinę Kunicką śpiewającą piosenkę Marionetka. Teraz mamy dla Państwa wiadomości w Radiu Pogoda.
12: Wiadomości z Opola.
13: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Październik jest w Opolu miesiącem zdrowia psychicznego. Spotkania z psychologami będą odbywać się do końca miesiąca. Są spotkania indywidualne i warsztaty grupowe.
14: Te spotkania dotyczą budowania poczucia własnej wartości, bycia asertywnym, właśnie jakiejś dyskusji filmowej związanej z emocjami.
13: Mówiła Agnieszka Bąkowska z Fundacji Spinacz. Psycholodzy będą dostępni m.in. w Centrum Aktywizacji Społecznej. Tymczasem osoby z niepełnosprawnościami będą mogły otrzymać wsparcie asystentów osobistych do 25 października. Trwa w Opolu nabór wniosków do programu asystencji osobistej. Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie, pocztą lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Na koniec coś dla studentów, którzy dopiero zaczynają się urządzać w Opolu, powinni zajrzeć do reużytkowni. Miejska Przestrzeń Wymiany Rzeczy do końca października prowadzi akcję, w ramach której na hasło student można za darmo zaopatrzyć się w naczynia czy inne przedmioty niezbędne na co dzień. Kto nie studiuje, musi przynieść inną rzecz na wymianę. A ja wracam za godzinę. Będzie o zatrzymaniu za kradzież w kościele.
12: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
13: Ochłodzenie już powoli widać na horyzoncie w Opolu i regionie, ale to jeszcze nie dzisiaj i jeszcze nie jutro. Na razie spodziewamy się temperatury na poziomie 22 stopni. To ta maksymalna wartość prognozowana na dzisiaj dla Opola około godziny 15 czy 16. Przewaga słońca w najbliższych godzinach. Zachmurzenie lokalnie może rosnąć. Jutro wciąż powyżej 20 stopni w najcieplejszej porze dnia, ale od piątku już tylko 14 maksymalnie.
12: Radio Pogoda 104,1 FM.
11: Piotr Sorakowski, dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda. Lada moment, za pół godziny w cyklu Pogodne Lata pojawi się kilka wspomnień z roku 1993, a teraz mam do Państwa proste, choć chyba niełatwe pytanie. Jak często Państwo sprawdzają swoje szczęście? Za chwilkę troszkę więcej o tym, skąd mi przyszło do głowy takie pytanie, a teraz posłuchajmy przebojów zespołów Brotherhood of Man, Haliny Kunickiej i Wałów Jagiellońskich.

0: Córka Rybaka.
1: Dziękujemy.
0: Jeden z Państwa ulubionych przebojów grupy Wały Jagiellońskie. Za moment wracamy do najpiękniejszych melodii, ale najpierw zdanie, na które natknąłem się, przeglądając internetowe strony w poszukiwaniu ciekawostek i tematów do naszych rozmów. Otóż w latach 50. i 60. był taki amerykański piosenkarz country, aktor, prezenter Jimmy Dean. I on między innymi miał powiedzieć coś takiego. Człowiek nie wie, którego dnia będzie mieć szczęście, więc trzeba to sprawdzać codziennie, żeby potem się nie okazało, że tego akurat dnia, kiedy ono przyszło, jesteśmy zajęci innymi sprawami. Czy Państwo ostatnio sprawdzali, czy mają szczęście? A jeżeli tak, to w jaki sposób? 22 444 40 04. Ja owszem, sprawdzam i wiem, że mam szczęście się z Państwem spotykać na falach Radia Pogoda i spędzać czas w Państwa towarzystwie, słuchając najpiękniejszych melodii. Na przykład takich jak piosenka Eugeniusza Bodo, Umówiłem się z nią na 9, którą teraz sobie posłuchamy w Radiu Pogoda.

0: Jeśli chodzi o najbliższe plany dotyczące najpiękniejszych melodii, to dwóch Andrzejów za chwileczkę posłuchamy. Najpierw myśmy byli sobie pisani Andrzeja Zauchy, a potem zielono mi Andrzeja Dąbrowskiego. No a później zajmą nas wspomnienia z roku 1993.
1: Radio Pogoda.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Jeśli chcesz...

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
10: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1993.
2: Gazeta z 93. Protest Chin przyczyną rozwiązania ONZ? Zadłużenie USA. Odsprzedaż Alaski dla... Matko Boska. Bomba M w masowej produkcji...
1: Na szczęście to był tylko film Seks Misja z lat 80. Rzeczywistość, przynajmniej fragmentami, była lepsza. 3 stycznia odbył się pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
3: I kochani, ponownie my, Studio 5, drugi program Telewizji Polskiej. Jesteście tam, dajcie znać? Cały czas tutaj jesteśmy, tutaj jesteśmy. Kochani, nasza aktualna suma 6 miliardów 117 milionów!
1: Sukces zbiórki na leczenie dzieci był tak duży, że na początku marca powstała Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej i Pomocy, która do dzisiaj zajmuje się stroną finansową finałów. W sierpniu ukazało się ostatnie wydanie Świata Młodych, a 17 września ostatni żołnierze Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej opuścili terytorium Polski.
4: Gazeta Północnej Grupy Wojsk wydrukowała wiersz oficera. 13 miesiąc do dnia eszelony, smutkiem w ojczystym kraju witane. Po cóż na zachód rwały bataliony? Dziś garnizony bez strzału oddane.
1: Tak. Od początku wycofywania wojsk rosyjskich łącznie nasz kraj opuściło 60 tysięcy żołnierzy, ponad 1,5 tysiąca czołgów i wozów bojowych, 400 dział i moździerzy, ponad 300 samolotów i śmigłowców oraz 500 tysięcy ton pozostałych środków walki. W 1993 roku powstało ugrupowanie Bezpartyjny Blok Wspierania Reform, do którego nawiązała Hanka Bielicka, obchodząc w tym samym roku 55-lecie swojej pracy scenicznej.
5: Przypomnę, że towarzyszyłam naszej historii od pierwszej brygady do pierwszego korpusu. Od BBWR-u do PZPR-u i znowu do BBWR-u. Tak ci się udało.
1: A wśród płyt, które ukazały się w 93 roku, był drugi album Grzegorza Turnała Pod Światło, na którym artysta zamieścił m.in. piosenkę Cichosza.

0: Albano i Romina Power w Radiu Pogoda. Za chwilkę Krzysztof Krawczyk, a po 15 Krystyna Giżowska po raz kolejny będzie opowiadać o wybranej przez siebie piosence. I tym razem z przecieków wiem, że pani Krystyna opowie o jednej z piosenek Zbigniewa Wodeckiego. W sumie nie wiem, czy przecieki się potwierdzą, ale będzie to można sprawdzić osobiście za kilka godzin po 15 w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Reklama.

0: autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Została ostatnia reklama.
9: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: Reklama. Popołudnie zacznie się od sztormowej pogody w przeboju Krzysztofa Klęczona i zespołu Trzy Korony, a potem usłyszymy wesołą piosenkę zespołu Bonnie M. Brown Girl in the Ring. Teraz w Radiu Pogoda pora posłuchać wiadomości.
8: Wiadomości z Opola.
11: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Jest podsumowanie wczorajszych policyjnych kontroli prowadzonych w ramach akcji pod nazwą Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Mundurowi w województwie opolskim ujawnili ponad 220 wykroczeń kierowców, ponad 80 wykroczeń popełnionych przez pieszych i prawie 300 naruszeń prawa spowodowanych przez kierujących rowerami i hulajnogami. Kontrolę prowadziło niemal 150 policjantów. To teraz kryminalna historia z Ozimka, gdzie dwie osoby odpowiedzą za kradzież pieniędzy i sprzętów liturgicznych z kościoła. Straty oszacowano na ponad 4000 zł. Zatrzymani to 56-latek i 47-letnia kobieta. Grozi im 8 lat więzienia. Skradzione przedmioty zostały odzyskane. Na koniec opolski ZUS i zachęta dla studentów, którzy pracowali w wakacje, do sprawdzenia stanu ubezpieczenia zdrowotnego, bo może trzeba je będzie odzyskać.
12: Jeśli po wakacyjnej pracy wracasz na uczelnię, to warto sprawdzić swoją sytuację ubezpieczeniową, bo jeśli jesteś studentem, nie ukończyłeś 26 lat, to możesz ponownie zostać zgłoszony jako członek rodziny.
11: Mówi Sebastian Szczurek z ZUS-u w Opolu. To, podkreślam, ważne dla studentów, którzy pracowali w wakacje.
8: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
11: Popołudnie przed nami z temperaturą maksymalną do 22 stopni w Opolu. Tyle ma być jednak dopiero po godzinie 15. Na razie jeszcze nieco niższe wartości dominują na termometrach na Opolszczyźnie. Po południu zachmurzenie zmienne, bez deszczu. To samo dotyczy zresztą jutrzejszego dnia. Dopiero w piątek pogoda ma już się zmienić. Zrobi się chłodniej, 14 stopni i niewykluczony przelotny deszcz. To prognozy na piątek.
8: Radio Pogoda. 104,1 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry. Moje pytanie o to, jak często Państwo sprawdzają swoje szczęście i w jaki sposób jest ciągle aktualne. Jak można to sprawdzać? To grając w Totka na przykład. Jestem pewien, że warto, żeby potem nie zmarnować tego szczęśliwego dnia. To znaczy warto sprawdzać, niekoniecznie trzeba od razu grać w Totka. Jeden ze sposobów sprawdzania, czy dzisiaj szczęście dopisuje, pojawia się ostatnio codziennie w Radiu Pogoda. O nim za chwilkę troszkę więcej, bo Robert Janowski z drugą podpowiedzią pojawi się dopiero za jakąś godzinkę. A teraz pojawi się przebój Krzysztofa Klęczona i Trzech Koron. 10 w skali Beauforta.

0: Jacek Skubikowski nagrał tę piosenkę w 1982 roku i myślę, że troszkę się od tego czasu pozmieniało w polskim hotelarstwie. Za chwilkę usłyszymy Jerzego Połąckiego w piosence Mała Błękitna Chusteczka, a teraz ten sposób na sprawdzenie, czy się ma dziś szczęście. Po prostu należy wziąć udział w naszej zabawie Znajdź tę melodię. Robert Janowski sobie nuci rano, od rana właściwie, a Państwo odgadują, co to za najpiękniejsza melodia i potem dzwonią z rozwiązaniem zagadki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wydaje mi się, że pan Robert nucił piosenkę Marka Grechuty Dni, których nie znamy.
0: Nie.
2: Według mnie jest to Jane Brown i Feel Good.
0: Też nie.
2: Czuję się dobrze.
3: Moim zdaniem piosenką zanuconą dzisiaj przez pana Roberta to piosenka Marylii Rodowicz Niech żyje bal.
4: Taki mam pomysł, że to śpiewa Stania Kozłowska i Ja nie tęsknię za nikim.
0: To nie ta piosenka.
5: Myślę, że jest to Dziewczyna z chłopakiem, coś takiego właśnie. Lucy Prus.
0: Nie.
6: Jak na moje ucho. To jest walc Ambara w wykonaniu Ireny Santos.
0: Niestety.

0: Serdecznie ściskam, pozdrawiam wszystkich.
1: Wzajemnie Państwa pozdrawiam i znów świetne piosenki, ale nie było wśród nich prawidłowego rozwiązania naszej zagadki. Proszę pamiętać, że równie ważne jak samo rozwiązanie jest Państwa skojarzenie, wspomnienie związane z tym utworem, który za około godzinę Robert Janowski zanuci na antenie Radia Pogoda w nieco dłuższym

wieczorem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż błaga mnie wróć lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klą.

Nie wiem jak, taki fakt, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

0: No więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki.
1: Bogdan Niewinowski o tym, jak gorące uczucie dezorganizuje życie. No, między innymi o tym. Najpiękniejsze melodie wrócą za chwilkę w przebojach Steni Kozłowskiej i zespołu Rick Epower i można powiedzieć, że to będzie czas tanecznego treningu do potańcówki Radia Pogoda, którą zwykle zaczynamy weekend. Co prawda potańcówka dopiero pojutrze, czyli w piątek od 18, ale co szkodzi potrenować kroki już teraz? Oczywiście, jeżeli jest czas, miejsce i ochota do tańca.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda. We'll be right back.

0: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Przesiądź się na oszczędności!
5: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny. Reklama.

0: wizycie w Acapulco, dzięki zespołowi Ricky Epower i proponuję chwilowy powrót do porannego programu Radia Pogoda, kiedy Asia Kruk i Zygmunt Heiser proponują rozruszanie szarych komórek za pomocą zabawy Szybka Piątka. Oni podają literę, na którą powinny się zaczynać Państwo odpowiedzi, a Państwo w ciągu 30 sekund odpowiadają słowami należącymi do kategorii, które podaje Zygmunt. Dzisiaj odpowiedzi miały się zaczynać na literę R i pani Maria poradziła sobie z nimi raczej bez problemu, co spotkało się z entuzjazmem prowadzących.
1: Tak, no jasne.
2: No daliście wygrać, jak się poprosi, to jest sposób dla słuchaczy. Poproście, a dostaniecie.
1: Czyli po prostu będziemy współpracować, to pani miała na myśli.
3: To pani znakomity refleks i orientacja i znajomość geografii.
2: Nie, to byście dali wygrać. Każdemu będę mówić. Redaktorzy dają wygrać, zgłaszamy się.
1: No dobrze, dobrze.
0: Dobrze, dobrze, ale co można wygrać? Już mówię, za sam udział w Szybkiej Piątce na antenie Radia Pogoda zdobywają Państwo książkę Na Nogach, opowieść o chodzeniu autorstwa Agaty Romaniuk, a gra toczy się o granatowy kubek Radia Pogoda. Szansa dla Państwa na takie wygrane nadarzy się jutro, chwilkę po 8:00, ale warto słuchać wcześniej, bo prowadzący wyraźnie powiedzą, kiedy można dzwonić do Radia Pogoda w sprawie Szybkiej Piątki. Która to godzina? O 12:30 minęła, w sam raz pora na rosołek.

0: Katarzyna Wowery w Radiu Pogoda. Przed chwilką mówiłem o nagrodach w porannej zabawie Szybka Piątka i wspomniałem, że jedną z nich jest książka Agaty Romaniuk Na nogach, opowieść o chodzeniu. Tak się składa, że autorka tej książki, czyli pani Agata Romaniuk, pojawi się jutro w Alei Sław Radia Pogoda o 18:00. Także będzie okazja, żeby poznać autorkę trochę lepiej i zapewne dowiedzieć się nie tylko tego, co skłoniło ją do napisania powieści o chodzeniu.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
1: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej masz.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Została ostatnia reklama.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
4: Thank you.

0: autopromocja.
1: Jeden nocący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Reklama.
14: Przebój Heleny Majdaniec i Czerwono-Czarnych rozpocznie kolejną część naszego spotkania. To będzie Czarny Alibaba, a potem usłyszymy Annę Jantar, przebojowo uzupełniającą ewentualne niedobory słońca. Usłuchacie Radia Pogoda. Wszystko razem usłyszymy zaraz po tych najważniejszych wiadomościach.
15: Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Jest wielu rannych. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z chemii. Rządowi przybywa krytyków. Jest nowy sondaż.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
15: Miriam Lipińska. Atak nożownika w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Jak podają lokalne media, rannych zostało 8 osób. Do ataku doszło dziś przed południem. Sprawca to 19-letni uczeń tej szkoły. Został już zatrzymany. Na miejscu są służby, pogotowie i policja. Prezydent Ostrołęki podjął decyzję o natychmiastowym zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół. Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Suai zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z chemii. Jak poinformował Komitet Noblowski.
16: Za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej.
15: Nagrodzeni naukowcy zajmują się stereochemią, czyli dziedziną badającą przestrzenne ułożenie atomów w cząsteczkach. Ich odkrycia pomogły lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre cząsteczki występują w dwóch niemal identycznych, ale lustrzanie odbitych formach. Jutro poznamy laureata Literackiego Nobla. W Izraelu od świtu trwają uroczystości upamiętniające rocznicę ataku terrorystów z palestyńskiego Hamasu. 7 października 2023 roku członkowie tej organizacji przeprowadzili największy atak terrorystyczny w historii Izraela. Terroryści zabili blisko 1200 osób, 251 zostało porwanych do Strefy Gazy. Tak wspominają ten dzień ci, którzy przeżyli.
16: Używali pocisków przeznaczonych do niszczenia czołgów, by strzelać do cywilów. Mieli karabiny maszynowe. Z nieba spadali spadochroniarze.
15: Mówił jeden ze świadków ataku. Terroryści zaatakowali z zaskoczenia z terenu Strefy Gazy. Celem ataku był m.in. festiwal muzyczny, kibuce i obiekty wojskowe. Do tej pory pojawiają się wątpliwości, czy izraelskie władze wiedziały o planowanym ataku. Według dziennika Haaretz, premier Benjamin Netanyahu został ostrzeżony o zamiarach Hamasu 10 dni przed atakiem. Rząd Donalda Tuska ma więcej przeciwników niż zwolenników. Tak wynika z najnowszego sondażu Cebosu. W badaniu 45% pytanych określiło się jako przeciwnicy rządu, a przeciwne stanowisko zajęło 33% ankietowanych. Ponad połowa, 55%, oceniła też negatywnie to, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Cebos ocenia, że wrzesień przyniósł lekkie zachwianie ocen rządu i większy odsetek krytycznych głosów. I na koniec zmieniamy temat. Poranki w ostatnich dniach są mgliste. O tej porze roku ostrzeżenia od synoptyków przed gęstą mgłą nie są niczym niezwykłym. O ostrożność do kierowców i pieszych apeluje policja, zwłaszcza, że także coraz szybciej zapada zmrok, mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
17: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia, przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję. Ten apel jest zarówno dla pieszych, jak i dla osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych, na rowerach. Apelujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych, a zarówno rano, jak i po południu, późnym wieczorem, gdzie faktycznie dużo szybciej już zaczyna robić się ciemno.
15: Piękna aura ma utrzymać się już tylko do jutra. Potem zrobi się chłodno i deszczowo.
9: Pogoda.
15: Dziś już przynajmniej na razie ostatni akord złotej polskiej jesieni. W całym kraju dużo słońca, a na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Podlasiu, 21 na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce, do 22 na Opolszczyźnie i Śląsku.
9: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
14: Dzień dobry. Kto czekał cierpliwie, ten się niedługo doczeka. Za kilka minut Robert Janowski pojawi się w studiu Radia Pogoda. Obiecał, że zaśpiewa odrobinę więcej nutek niż dziś rano, ale uprzedził, że tak całkiem łatwo to jednak nie będzie. To się oczywiście okaże, ale na razie czekamy na Roberta, słuchając najpiękniejszych melodii Heleny Majdaniec z Czerwono-Czarnymi i Anny Jantar.

0: Zgadnij te melodie w Radiu Pogoda.
1: To jest taka zabawa, w której Robert Janowski przychodzi do studia Radia Pogoda i nuci. A Państwo za odgadnięcie tego, co nuci Robert, mogą wygrać piękne, przenośne radyjko z limitowanej serii Radia Pogoda. Tylko jeszcze trzeba powiedzieć, jakie skojarzenia mają Państwo z tym nuconym przez Roberta utworem. Informacja, która może się przydać Robertowi, nikt dotąd jeszcze nie rozpoznał, co właściwie zanuciłeś rano, więc mógłbyś chociaż troszkę ułatwić tę sprawę, żeby Państwo mogli sobie wykombinować, co to za piosenka, dobra?
2: Dobrze, to ja też kombinuję dalej. Nie wystarczyło, no muszę dośpiewać dalej. Mhm. No już chyba teraz, co? Już wiecie? Jak wiecie, to dzwońcie, szybko.
1: Szybko niekoniecznie. Ważne, żeby dobrze dopasować te kilka nutek do najpiękniejszej melodii, a następnie powiedzieć, z czym się ona Państwu kojarzy, jak ją Państwo wspominają. 22 444 4004. Oczywiście, jeżeli ta sztuka się nie uda, mamy obiecane, że będzie dziś jeszcze jedna podpowiedź Roberta, więc warto słuchać Radia Pogoda, jeżeli chcą Państwo rozwiązać tę dzisiejszą zagadkę.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: To była wczorajsza piosenka Zagadka w naszej zabawie Zgadnij tę melodię. Dzisiaj Robert Janowski nuci już inną piosenkę. Kto słuchał, ten się pewnie domyśla rozwiązania tej zagadki. Najłatwiej byłoby pewnie, gdyby ta melodia należała do Państwa absolutnie ulubionych, bo wtedy zna się takiej melodii każdy dźwięk. No ale nie wszyscy lubimy to samo. A co lubią słuchacze Radia Pogoda, można usłyszeć w każdą niedzielę między 14 a 16. Asia Kruk rozmawia wtedy z członkami Klubu Pogodnych Ludzi właśnie o ulubionych albo ważnych dla nich piosenkach. One często kryją różne fascynujące historie. Dlatego jak już się zacznie słuchać programu Moje Najpiękniejsze Melodie, to czas mija tak szybko, że chciałoby się, żeby program był ze dwa razy dłuższy. Kto słuchał choć raz, ten pewnie potwierdzi moje słowa. Kto nie słuchał, proszę zarezerwować sobie czas w niedzielę między 14 a 16. Nie pożałują Państwo.
1: Radio Pogoda.

0: Reklama. Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Została ostatnia reklama.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

Edith Piaf nagrała oryginał tej piosenki w 1945 roku i od tamtej pory bardzo różni wykonawcy po nią sięgają. Oprócz Dalidy te najsłynniejsze wersje to, jak myślę, wykonania Binga Crosby'ego, Dina Martina czy Louisa Armstronga.

0: Troszkę bardziej współczesną wersję zaproponowała w latach 80. jamańska modelka, aktorka i piosenkarka Grace Jones. Ale warto jeszcze odnotować polską wersję tego utworu w wykonaniu Wiery Gran.
1: A on w ramiona bierze mnie, bym zapytała znów, czy kocha mnie.
0: Moim zdaniem La Vie en Rose należy do tego rodzaju piosenek, które niełatwo zepsuć, więc na pewno doczekamy się kolejnych wersji tego utworu. Tymczasem posłuchajmy Filipinek.

0: świetna piosenka na początek listu, tylko trzeba by go chyba napisać na pocztówce dźwiękowej. A propos pocztówek, to na nich najpierw się pojawiały przeboje docierające do nas z zagranicy przed laty. Wśród nich Sweets for My Sweet zespołu The Searchers, który usłyszymy w Radiu Pogoda za chwilkę, a o 14 pojawi się u nas Wojtek Babiarczyk, by dotrzymać Państwu popołudniowego towarzystwa. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Nie 3 z rabatem na kartę oraz wszystkie suche makarony 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Została ostatnia reklama.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
14: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.

bajce to nie będzie cud, że księcia noc z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś

Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. A żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno.

Nieważne, ile jest dni w twoim życiu, ale ważne jest, ile życia jest w twoich dniach.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Reklama.
11: Popołudnie w samym środku tygodnia spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Na zegarach 14, a przed nami wiadomości.
12: Nożownik z Ostrołęki zatrzymany przez policję. Mowy końcowe w procesie Sebastiana M. po śmiertelnym wypadku na A1. Sprawdzimy też praktyczne wykorzystanie odkrycia tegorocznych noblistów z chemii.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Miriam Lipińska. 8 osób zostało rannych, w tym 2 poważnie, w wyniku ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. 19-letni napastnik jest już w rękach policji, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
13: Już po 25 minutach ten 19-latek został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce. Cały czas na miejscu znajduje się kilkudziesięciu policjantów. Zabezpieczamy miejsce, wykonujemy czynności procesowe, przesłuchujemy świadków.
12: Wiadomo, że napastnik to uczeń tej szkoły. Służby podają, że wśród rannych są 3 osoby dorosłe i 5 nastolatków. Prezydent Ostrołęki zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych, a zespół szkół zawodowych, w którym doszło do ataku, został zamknięty. W Urzędzie Miasta zwołano sztab kryzysowy. Państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą ciężarowi tej tragedii, mówił dziś w piotrkowskim sądzie prokurator o śmiertelnym wypadku na autostradzie A1. Prokurator zażądał dla Sebastiana M. 8 lat więzienia. To maksymalny możliwy w tej sprawie wymiar kary. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sebastian M., jadąc ponad 300 km na godzinę, uderzył w drugi samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli na miejscu. W trakcie dzisiejszej rozprawy głos zabrała matka kobiety, która zginęła w wypadku, Małgorzata Duda.
14: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę święcia jedynego najkochańszego uczucia.
12: Sebastian M. przekazał rodzinom ofiar wyrazy współczucia i przeprosił za przekroczenie prędkości, ale nie przyznaje się do winy, a jego obrona cały czas podważa opinię biegłych. Utrzymuje, że to drugi samochód zajechał oskarżonemu drogę i chce uniewinnienia Sebastiana M. Wyrok 21 października. Już wiadomo, ile zapłacimy jutro maksymalnie za paliwo. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,83 zł. Benzyna 98, 7,71, a olej napędowy 7 zł i 74 grosze za litr. To oznacza, że z tankowaniem warto wstrzymać się do jutra, bo wszystkie rodzaje paliw będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suwaja za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w symetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydadzą się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
15: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Pąsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
12: Tydzień noblowski trwa. Jutro poznamy laureata literackiego Nobla.
7: Pogoda.
12: W całym kraju dużo słońca, deszcz nam dziś nie grozi, a na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Podlasiu i na Warmii i Mazurach, 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 w Małopolsce i na Śląsku.
11: Prawie 4 minuty po godzinie 14. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam na to popołudnie w samym środku tygodnia do Radia Pogoda. Już jeszcze w tej godzinie pojawi się kolejna, trzecia podpowiedź w naszej zabawie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Szczegóły już za moment. A na dobry początek coś, co mam nadzieję doda Państwu energii na te kolejne godziny środowego popołudnia. Nie zadzieraj nosa i czerwono.

Albert Hammond o cudownej i słonecznej Kalifornii. No i wszystko się zgadza, bo w Kalifornii dzisiaj piękne słońce. Tam już teraz na termometrach, drodzy Państwo, 24 stopnie. A u nas 11 minut po godzinie 14. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie. To teraz pora na gwiazdę, która była jedną z największych polskich gwiazd muzyki rozrywkowej lat 50. Współpracowała z wybitnymi postaciami polskiej sceny muzycznej. Między innymi piosenki pisał dla niej sam Władysław Szpilman. Przed Państwem Natasza Zylska.

0: Marianna z bijącym sercem.
1: Marianna.
0: Marianna. Biegnie znów nad morze.
1: Marianna.
0: Marianna ze swoim chłopcem. Marianna.
2: Radio Pogoda. Im się kończą najpiękniejsze melodie.
3: Tobie kończy się urlop dziekański i już myślisz, że skończysz marnie i już skamlesz jak pies.

że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ tę nowennę i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki, pluń na

gdy na zmartwienia nie ma rady. Zamiast dzień stracony gonić, zamiast tronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie, i znów wszystko układa się marnie, i znów skamlesz jak pies bezpański, że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne.

0: więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjeźdźcie w Bieszczady.
1: Gdyby była taka możliwość, to powiem Państwu szczerze, że z chęcią wyjechałbym w Bieszczady, bo Bieszczady o tej porze roku, czyli jesienią, są naprawdę piękne. To był Wojciech Młynarski w Radiu Pogoda, 16 minut po godzinie 14, a już za kilka minut kolejna, ostatnia, trzecia podpowiedź w zabawie Zgadnij tę melodię. W Radiu Pogoda pojawi się w studiu Robert Janowski, no i będzie nucił ten ostatni, trzeci fragment. Proszę zatem koniecznie być z nami.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnica.pl.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
11: Nie. Jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
11: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
12: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: A cappuccino też za piątkę?
21: Też.
20: A flat white?
21: Też.
20: A...
21: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
22: Została ostatnia reklama.
23: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na ikea.pl.

0: Popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w radiu. Pogoda na zegarze 27 minut po 14.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
0: No właśnie, Robert Janowski nuci, a Państwo dzwonicie pod 22 444 4004. No i zgadują Państwo, co ten pan Robert może dzisiaj nucić. Posłuchajcie.
2: Dzisiejsza piosenka, którą próbował nucić pan Robert, to jest piosenka o Karol Nila Sedaki.
3: Myślę, że tą piosenką to jest Rasputin zespołu Boniem.
0: No niestety, drodzy Państwo, to nie są te tytuły, to nie są ci wykonawcy, ani wokaliści, ani zespoły. No to przed nami kolejna, trzecia podpowiedź. Robercie, no bardzo Cię prosimy, żebyś dalej nam ponucił jakiś taki cudowny przebój, który cały czas nucisz od samego rana. Robercie, jesteś? Robert, z tego co widzę, to przestało mu działać tutaj. Co ci przestało działać? Mikrofon? Robert, spróbujmy jeszcze raz. Robercie drogi, spróbujmy jeszcze raz. To może tutaj podejdziesz do tego mikrofonu. To się wszystko, drodzy Państwo, dzieje na żywo, więc teraz Robert musi podejść tutaj do naszego mikrofonu i za chwileczkę usłyszą Państwo ten oto ostatni fragment. Robert, to może ten mikrofon będzie idealny. Posłuchaj.
4: Mogę dalej śpiewać, ja mogę śpiewać całą piosenkę. No te dwa fragmenty niestety nie wystarczyły. Nie martwcie się. Ja bym to usłyszał też, być może bym nie odgadł od razu. No to śpiewam troszeczkę więcej. La la la la la la la ta la la da. No, cała fraza poszła. No to czekam na same dobre odpowiedzi.
0: Robert, dzięki wielkie. 22 444 4004. Jeśli wiedzą Państwo, jaka to piosenka, to już teraz proszę dzwonić.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.

zanim całkowicie oddała się muzyce, ukończyła prestiżowe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. To była Halina Kunicka. Chyba jedna z jej najpiękniejszych piosenek, takich ballad z końca lat 70. Od nocy do nocy. Prosto, drodzy Państwo, z filmu Noce i Dnie. Za 22 minuty będzie 15, już po 15 spotkamy się z kim? Doskonale Państwo znaną gwiazdą, czyli Krystyną Giżowską. W studiu również pojawi się Monika Tarka. Panie wspominać będą kolejny najpiękniejszy przebój Krystyny Giżowskiej. Proszę zatem koniecznie być bardzo blisko Radia Pogoda.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgo.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Została ostatnia reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

że mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: ran. Nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran. Nie dla mnie już na pryskiem.
1: Autopromocja.
2: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Została ostatnia reklama.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Środowe popołudnie spędzają państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Maria Koterbska, a także Irena Jerocka. A teraz zapraszam państwa na wiadomości, bo na zegarach 15.
13: Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nic nie zagraża. Koniec z zabiegową turystyką lekarzy, zmiany od nowego roku. Zachorował kolejny pracownik laboratorium w Irkucku. WHO chce od Rosji dodatkowych wyjaśnień.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
13: Miriam Lipińska. Ostrołęcka policja bada okoliczności dzisiejszego ataku nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych. Co najmniej 8 osób jest rannych, w tym 2 poważniej. Wśród poszkodowanych są nauczyciele, uczniowie i osoby postronne. Życiu żadnej z tych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcą ataku jest 19-letni Jakub Z., mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
14: 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do budynku i zaatakował niebezpiecznym narzędziem uczniów i nauczycieli. Po czym uciekł.
13: Funkcjonariusze po zaledwie 25 minutach od zdarzenia znaleźli napastnika na plaży miejskiej około 500 metrów od szkoły. Był ranny. Policja ustala dokładny przebieg zajścia oraz motywy sprawcy. Władze Ostrołęki podjęły decyzję o zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół w mieście. Lekarze walczą o życie 3-latka, który wypadł z okna mieszkania na 4. piętrze w Rydułtowach w powiecie wodzisławskim na Śląsku. Medycy określają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja bada szczegółowo okoliczności wypadku. Wstępnie wiadomo, że chłopiec wykorzystał nieuwagę matki, która była w tym czasie w mieszkaniu. 43-latka była trzeźwa. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od 1 stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienia się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
15: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
13: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnego zachorowania na, jak twierdzi Rosja, ciężkie zapalenie płuc. Wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadku dżumy i śmierci z jej powodu laborantki z Instytutu Badającego Dżumę w Irkucku w Rosji. Drugim chorym jest inny pracownik tego laboratorium. I na koniec wracamy do kraju. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą pojawią się dwa odcinkowe pomiary prędkości. Będą najdłuższe w kraju. Między Koszajcem a Michałówkiem oraz Dzierzgówem a Niesułkowem. W sumie prawie 80 km. Pomiar trafi na A2 z powodu budowy trzeciego pasa i ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę. Mówi Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
16: Te urządzenia będą miały na cel przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu, no tak, żeby kierujący stosowali się do zapewne wprowadzonych w tym czasie limitów ograniczenia prędkości.
13: Odcinkowy pomiar prędkości zostanie też zainstalowany na S7 w Gdańsku, na obwodnicy miasta.
2: Co jest grane w Opolu?
17: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Dwie nastoletnie przyjaciółki z dzieciństwa wpadają do fantastycznej krainy pełnej stworzeń z filipińskich legend. Film o sile przyjaźni to pierwsza wielka hollywoodzka animacja tak głęboko zakorzeniona w kulturze filipińskiej, wykorzystująca filipiński folklor, lokalne legendy, potwory i unikalną kulturę. Wizualnie to animacja 3D stylizowana na malarski, komiksowy styl, połączona z wyraźnymi elementami tradycyjnej animacji dwuwymiarowej inspirowanej anime, z dużą dozą neonowych, wyrazistych kolorów. Zapomniana wyspa jest na ekranach opolskich kin Helios. W kinie Helios Solaris także Mroki, film wyreżyserował Bartosz Szyszko, to kolejny seans należący do programu Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. Rozpocznie się o 20, a po nim spotkanie poświęcone filmowi. I na koniec wydarzenie sportowe. Odra Opole, Miedź Legnica na Itaka Arenie. Ten mecz w najbliższą niedzielę.
2: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda.
13: W całym kraju dużo słońca i taką pogodą trzeba się nacieszyć, bo w kolejnych dniach zacznie się psuć, przyjdą chmury i deszcz. Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Podlasiu, 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu.
12: Pięć minut po godzinie 15. Z wielką radością zaczynam wspólnie z Państwem kolejną godzinę tego środowego popołudnia z najpiękniejszymi melodiami. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco, a już za kilka minut opowiem Państwu, jaka niespodzianka czeka na Państwa w tej godzinie. A na dobry początek Maria Koterbska.

0: już Państwo wiedzą, o kogo chodzi. Wanda Warska w to środowe popołudnie i najpiękniejsze melodie cały czas razem z Państwem. To już prawie 12 minut po godzinie 15. Już za kilka minut, drodzy Państwo, spotkamy się z niezwykłą polską gwiazdą, czyli Krystyną Giżowską. Tutaj w studiu również pojawi się Monika Tarka. Panie wspominać będą, jak rodził się taki wielki, cudowny przebój pewnego, równie znanego polskiego artysty. O kim mowa? Szczegóły już za kilka minut. No a teraz pora na artystę, który był właścicielem stacji radiowych, linii lotniczych, a także współwłaścicielem drużyny koszykarskiej. Przed Państwem Pat Boone.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Przez lata plotkowano o jej płomiennym romansie z Andrzejem Kopiczyńskim, z którym zagrała w filmie Motylem jestem, czyli romans 40-latka. W rzeczywistości między nimi nigdy nie było głębszego uczucia. Irena Jarocka w Radiu Pogoda to są najpiękniejsze melodie w środowe popołudnie, 19 minut po godzinie 15, a już za kilka minut w tym studiu pojawi się Krystyna Giżowska, Monika Tarka. Panie opowiadać będą o kolejnym najpiękniejszym przeboju. Proszę zatem koniecznie zostać z nami.
1: Radio Pogoda.

0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Media Expert. Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
2: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Została ostatnia reklama.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: takich najpiękniejszych melodii proszę, drodzy Państwo, czerpać tą pozytywną energię w to środowe popołudnie. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie, na zegarach 15:30, a w studiu Monika Tarka i Krystyna Giżowska.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
2: Krystyna Giżowska, oczywiście w Radiu Pogoda. Krysiu, jakoś tak się złożyło, że w każdym tygodniu wybierasz też jedną piosenkę swojego muzycznego przyjaciela. Kto to będzie dziś?
3: Tym razem, proszę Państwa, wybrałam Zbyszka Wodeckiego. Tak nam go brakuje wszystkim, bo oprócz tego, że był to muzyk pełną gębą, jak to się mówi, dostał tego talentu tak dużo od Boga, to jeszcze przy okazji miał taką wyjątkową łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Był tak lubiany w środowisku i przez wszystkich nas również artystów.
2: Niezwykle inteligentny, dowcipny, tak, do zdolność miał opowiadania,
3: dystans do siebie miał wielki.
2: Ten dystans. Tak.
3: I wspaniały przyjaciel. Ja miałam to wielkie szczęście, że wiele koncertów wspólnie ze Zbyszkiem Wodeckim, no może nie w duecie, ale chociaż nie, raz w jednym programie dla dzieci, on był księciem, a ja królewną śnieżką. I śpiewaliśmy. A w Oksi pracowali za krasnoludki.
2: O, proszę.
3: Tak. Także zdarzyło się, ale nigdy więcej. I raz chyba na estradzie śpiewałam To była Izolda.
2: Izolda.
3: Ale to miłe zawsze były nasze spotkania. Dlaczego? Bo było wesoło za kulisami. On wpadał po prostu, no, o, jak ja weź kanapeczkę. Krysia, no, masz kanapeczkę? Dobrze, masz, Zbyszek. Po prostu taka fajna.
2: Coś taki był bezpośredni.
3: Bezpośredni, a przy tym no, był pełen uroku. I powiem szczerze, to była taka, to jest to ogromna strata, że go nie ma, bo on jeszcze mógł naprawdę wiele zrobić, pokazać. Wiele serc jeszcze połaskotać. Także cieszę się, że miałam chociaż w małym stopniu, ale przyjemność z nim współpracować, go poznać, przebywać z nim. I dlatego proponuję Państwu również jego piosenkę.
2: No i słuchamy Lubię wracać tam, gdzie byłem, czyli jeden z jego najpiękniejszych utworów
3: tak.
2: W Radiu Pogoda. Krystyna Giżowska wraca jutro ze swoimi najpiękniejszymi melodiami. Do zobaczenia, Krysiu.

Należy wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, milszy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

dziwnie, na deszczy kuty skiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

0: A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych nastawi. Chlap, flum, flum, to mi chlap, chlap, chlap. To i flum, flum, flum, to mi kap, kap, kap. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Kiedy pojawiała się na scenie, czy nawet w telewizji, w jakimś serialu, czy też w filmie, to od razu czuło, ona pojawiał się u nas uśmiech. Barbara Kraftówna, Wesoły Deszczek w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. Za 22 minuty będzie 16, a po 16, drodzy Państwo, emocji na pewno u nas nie zabraknie, bo pojawi się finał zabawy. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Proszę zatem koniecznie być z nami, no ale jeszcze przed 16 pojawią się takie gwiazdy jak choćby Zbigniew Rawicz.
2: Autopromocja.
3: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
4: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
5: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
4: No, ale taki produktywny.
3: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie!
14: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
17: Janie, skarpeta na pieniądze.
18: Się rozpadła.
17: Noż do 100.
18: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
19: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
13: Została ostatnia reklama.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie

0: to promocja.
1: Jeden nocący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Została ostatnia reklama.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Wojewoda mazowiecki o rannych w ataku nożownika w Ostrołęce. Prokuratura ujawniła, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner Dawid K., nauczyciel roku 2026 wybrany. Kto nim został?
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
13: Miriam Lipińska. Zaczynamy od najnowszych informacji po ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, poszkodowanych zostało łącznie ze sprawcą 10 osób, a 9 jest w szpitalach. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. To 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z. Przed budynkiem szkoły gromadzą się zszokowani mieszkańcy Ostrołęki.
14: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no... Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, no. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
13: Poszkodowani to, jak przekazał wojewoda, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Motywy działania sprawcy nie są na razie znane. Z kolei w sprawie innego nożownika, Ichora M., który zaatakował w opactwie benedyktynek w Jarosławiu, prokuratura powołała po raz trzeci biegłych psychiatrów. Mają ocenić stan zdrowia 31-latka i zdecydować, czy może już zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Poprzednio biegli stwierdzali u Ichora M. ostre zaburzenia psychotyczne. Prokuratura ujawnia, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner ze Szpitala Południowego w Warszawie. Jak przekazali śledczy, Dawid K. ma odpowiadać za popełnienie oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Chodzi o czas, gdy były radny KO i młody medyk bez specjalizacji był zatrudniony w szpitalu, któremu wystawił kilkadziesiąt faktur. Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju. Śledczy przekazali, że poręczenie zostało już wpłacone. Warszawska prokuratura okręgowa prowadzi 2 śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Koniec akcji nurków minerów w Świnoujściu. Zneutralizowali już wszystkie 5 min morskich z czasów II wojny światowej, odnalezione podczas budowy przyszłego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Akcja trwała od poniedziałku, w jej trakcie obowiązywał zakaz wchodzenia do wody, ale można było spacerować po plażach. Plan ogólny dla Gdańska powinien zostać uchwalony w ciągu 3 miesięcy. Samorząd ogłosił zakończenie etapu konsultacji i przekazał projekt dokumentu do dalszych uzgodnień. Wypracowanie planu ogólnego jest nowym obowiązkiem dla wszystkich polskich samorządów. To kluczowy dokument wyznaczający kierunki zagospodarowania przestrzennego. Było to wielkie wyzwanie, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
15: Spłynęło niemal 5,5 tysiąca wniosków, różnych uwag ponad 4 tysiące, ale te uwagi bardzo często także dotyczyły różnych spraw. Także w sumie tematów, obszarów, którymi zajmowali się pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, było niemal 12 tysięcy.
13: Przyjęcie planu ogólnego powinno się odbyć na pierwszej styczniowej sesji Rady Miasta. Tomasz Ordza, nauczycielem roku 2026, zwyciężył w konkursie honorującym nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne. Tomasz Ordza uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Jak podkreślono, tegoroczny laureat konsekwentnie buduje model edukacji, w którym wiedza prowadzi do działania.
1: Co jest grane w Opolu?
16: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Przed nami w Opolu 10. Festiwal Kultur i Języków Świata Japonia. Pierwsze wydarzenie w piątek o 17:00. Wernisaż wystawy fotografii. Tatuaż japoński, sztuka czy rzemiosło. To w Bibliotece Obcojęzycznej przy Kośnego. A na razie można oczywiście wybrać się do kina. W opolskich kinach Helios, Verity, Coraz większy mrok. To amerykański thriller psychologiczny, ekranizacja globalnego bestsellera Colleen Hoover. Początkująca pisarka w tej roli Dakota Johnson ma dokończyć bestsellerową serię autorstwa znanej pisarki Verity. Tę sławną pisarkę gra Anne Hathaway i to już jej 5. film w tym roku w kinach. Na koniec Humor spod celi, czyli Kryminał Tango, premierowy wykład humorystyczny przy kawie i herbacie w Teatrze Eko Studio. W piątkowy wieczór będą opowieści literackie z dreszczykiem i przymrużeniem oka oraz piosenki i ballady z wyraźną nutką kryminalną.
1: Radio Pogoda, 104.1 FM. Pogoda.
13: Do końca dnia w całym kraju słonecznie i ciepło, na termometrach od 17 stopni na Pomorzu przez 19 na Podlasiu, 20 na Dolnym Śląsku, 21 na Mazowszu, do 22 w Małopolsce.
17: Pięć minut po godzinie 16:00 zaczynamy, drodzy Państwo, kolejną godzinę tego środowego popołudnia, na którą gorąco zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam pięknie, a jeszcze w tej godzinie finał zabawy Zgadnij tę melodię. Proszę zatem koniecznie być z nami, ale dobry początek zrobi nam się filmowo, bo to będzie piosenka, która pojawiła się w kultowym polskim filmie Małżeństwo z rozsądku. Daniel Olbrychski i Elżbieta Czyżewska.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

Panek Zdzisław Sośnicki z lat 80. A kto się kocha w tobie w Radiu Pogoda? Warto dodać, że pani Zdzisława Sośnicka zagrała także w filmie Akademia pana Kleksa. Wystąpiła tam w roli smutnej księżniczki. 12 minut po godzinie 16, no ale z tego, co tutaj widzę, co przygotowałem dla państwa, to chyba jeszcze nie wyjdziemy z tej strefy filmowo-serialowej. Bo teraz mam dla państwa piosenkę, która pojawiła się w filmie Jego Ekscelencja Subiekt, a przed państwem już teraz Eugeniusz Bodo.

Nie wierzysz mi, że kocham cię. Wiem, myślisz na pewno to słowa, o nie. I gdybym mógł ci należycie wyrazić to, co w piersi wrę, wiesz, oddałbym życie.

0: Cudowno, teksty, jeszcze piękniejsza muzyka. Marek Grechuta, muzykę do tej piosenki skomponował sam Jan Kanty, Pawluszkiewicz. 20 minut po godzinie 16, tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodia. Już za niespełna, drodzy Państwo, 8 minut, finał naszej codziennej zabawy z Państwem, czyli zgadnij tę melodię. To już za moment, emocji na pewno nie zabraknie.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.

0: Co chodzi Komax?
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Została ostatnia reklama.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
15: Reklama.

0: Fajna piosenka na poranek. Z taką muzyką idealnie zaczyna się dzień. A jutro pogodny poranek startuje punktualnie o godzinie 6. Asia Kruk i Zygmunt Heizer gorąco Państwa zapraszają. A na zegarach w radiu pogoda 16:30.
1: Zgadnij tę melodię w radiu pogoda. Nuci Robert Janowski.
0: Pora na finał naszej zabawy. Zgadnij tę melodię. Przez cały dzień Robert Janowski nuci jakiś jeden najpiękniejszy przebój. No a Państwo muszą po prostu rozszyfrować, jaka to piosenka, krótko mówiąc. Po drugiej stronie telefonu powinna być już teraz razem z nami pani Agata. Dzień dobry, pani Agato.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Pani wszystkich słuchaczy.
0: Witamy panią bardzo gorąco. Pani jako pierwsza dodzwoniła się do nas, nagrała pani prawidłową odpowiedź, ale żeby to nagrać, ale pani to pięknie zaśpiewała. Pani Agato, to teraz ma pani swoje 15 sekund w Radiu Pogoda. Proszę nam zaśpiewać ten przebój, o którym mowa.
2: Jaka róża te... Ojej, ja się słyszę. Jaka róża taki cierń. Nie dziwi mi.
0: To jest tytuł,
2: jaka
0: a kto
2: róża
0: śpiewa?
2: Taki cierń. Halina Frąckowiak.
0: Nie.
2: Nie.
0: Edyta.
2: Edyta Geppert.
0: No przecież pani się nagrała z prawidłową odpowiedzią. No. Edyta Geppert.
2: Ja normalnie z nerwów tak powiedziałam źle.
0: No oczywiście, że tak. Na szczęście mamy to wszystko w naszych archiwach, że pani nagrała nas się z prawidłową odpowiedzią. A jak przyjdzie to na żywo, to człowiek dostaje lekkiego stresa. Zgadza się?
2: Zgadza się. No a piosenka właśnie. Jest piękna.
0: Piosenka jest piękna. Pani jako pierwsza się nas zadzwoniła, nagrywając prawidłową odpowiedź. Edyta Geppert, jaka róża, taki cień. A teraz uwaga, uwaga, jeszcze musimy zapytać Roberta, czy to jest prawidłowa odpowiedź. Jeszcze tak się nie cieszmy.
3: Ja oczywiście, że tak. I jaka róża, taki cień, nie dziwi nic. Ale patrzcie, jak się śpiewa na la la la, jak to zupełnie inaczej, nie? Jest dopiero, ale świetnie podłożyliście sobie tekst i oczywiście Edyta Geppert. Jaka róża, taki cierń. Brawo, dziękuję.
0: Dzięki, Robert, że to jeszcze podkreśliłeś. Edyta Geppert, właśnie, Edyta Geppert. W takim razie, pani Agato, z wielką przyjemnością wręczam pani nasz cudowny wynalazek, czyli radio z logo Radia Pogoda.
2: Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę.
0: Ja się również cieszę. To są właśnie te emocje związane na żywo. Człowiek wie, a podaje całkiem coś innego, chociaż doskonale wie, kto śpiewa ten przebój, prawda?
2: Tak, prawda. No jakaś głupota mnie naszła.
0: To jeszcze na koniec, żeby wszystko było jasne. Kto wykonuje ten przebój?
2: Edyta Geppert.
0: No i cudownie. Pani Agato, cudownego wieczoru życzę pani także z najpiękniejszymi melodiami.
2: Dziękuję bardzo i wzajemnie.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
0: Na kolejne melodie, te najpiękniejsze w naszej zabawie. Zgadnij tę melodię. Powrócą jutro po 9 rano. Proszę zatem być koniecznie razem z nami. No a teraz Andrzej Dąbrowski. Do zakochania. Jeden krok.

0: promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Została ostatnia reklama.
17: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Reklama.
18: Drogowskaz Radia Pogoda.
19: Jeśli gdzieś się może pojawić się przelotny deszcz, to nad morzem, w pozostałych regionach pogodnie i słonecznie i dość ciepło cały czas, bo dziś do 23 stopni w południowej Polsce, tutaj najcieplej, nocą za to chłodno, bo od 7 do 12 stopni. Spore utrudnienia na krajowej 70C8 na odcinku Poręba-Turza na Śląsku. Tutaj zderzyło się 8 samochodów. Utrudnienia w kierunku Siewierza.

0: Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Reklama.
13: Późne popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda na zegarach. 17:00, pora na wiadomości.
14: Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika w szkole. Od jutra pogoda zacznie się psuć. Czas wyciągnąć parasole.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
14: Miriam Lipińska. A na początek ważna wiadomość dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tym samym główna stopa procentowa nadal wynosi 3,75%. 9 osób zostało rannych w wyniku ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. 19-letni uczeń wszedł dziś przed południem do placówki, atakując ostrym narzędziem innych uczniów i nauczycieli. Podczas ucieczki ranił jeszcze dwie kolejne osoby postronne. Sam także jest ranny. Napastnik został złapany krótko po ataku. Ważne jest, by wesprzeć w tej sytuacji mieszkańców miasta, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
16: W tej trudnej bardzo sytuacji najważniejsze jest dzisiaj to, co się wydarzyło, czyli bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo uczniów. No i kluczowe będzie też wsparcie psychologiczne, które już jest udzielane i będzie udzielane w kolejnych dniach.
14: Nie są jeszcze znane motywy sprawcy, ale o tym, co mogło nim kierować, mówi jedna z uczennic.
17: Interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził w spodniach typu Moro. Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin, które są dzisiaj.
14: Sprawca trafił do szpitala i jest pod nadzorem policji. Zarzut popełnienia oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych dla byłego lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie i byłego radnego KO Dawida K. Ze zgromadzonych danych jasno wynika, że medyk miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, a faktycznie był poza placówką, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
18: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego. Mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
14: Dawid K. nie przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Dostał dozór policji, zakaz opuszczania kraju i 200 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które już wpłacił. Zmieniamy temat. Od jutra idzie zmiana pogody. Złota polska jesień zmieni się w tę chmurną i deszczową, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
19: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przy przymrozki.
14: I jeszcze jedna informacja. Według prognoz tegoroczna zima ma być ciepła, ale pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy. Po ponownym wejściu w życie pakietu ceny paliwa niżej, seria dotkliwych podwyżek na stacjach została zahamowana, stwierdzili analitycy portalu epetrol.pl. Dodali, że litr benzyny 95 kosztuje dziś średnio 6,79, a jeszcze tydzień temu 8,19. Jutro paliwa będą nieco tańsze niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,83 zł, za benzynę 98 7,71, a za olej napędowy 7,74 zł za litr.
15: Pogoda.
14: Jutro pogoda zacznie się już psuć, choć będzie jeszcze ciepło. Od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 20 w Wielkopolsce, 22 na Opolszczyźnie, do 24 na Mazowszu i 25 na Podkarpaciu. Na zachodzie już sporo chmur i przelotny deszcz. Popada też przelotnie na południu. Słonecznie jeszcze na wschodzie.
13: Pięć minut po godzinie 17:00. Zaczynamy, drodzy Państwo, ostatnią godzinę tego środowego popołudnia, na którą oczywiście gorąco zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo pięknie. To zaczynamy z takim polskim big beatem, Trubadurzy, Kiedy dzień za nocą goni. To był 75. rok.

niedawno na próbę zespołu Mazowsza potrafiła przychodzić zupełnie na boso, jak wielokrotnie w wywiadach przypominała tą historię. Oczywiście Irena Santor w Radiu Pogoda to są najpiękniejsze melodie, nie wiem czy Państwo wiecie, ale pani Irena Santor również pojawiała się w polskich filmach w latach 60., choćby w filmie Przygoda z piosenką. To już prawie 12 minut po godzinie 17 i to teraz pora na artystkę, którą nazywano polską Marilyn Monroe. Była też genialną kucharką, podobno jej danie, takie, które polecali jej aktorzy znani i lubiani, to był kurczak według własnego przepisu, którego podobno nigdy nie zdradziła. No to już teraz w Radiu Pogoda Kalina Jędrusik.

Trochę słońca wpuściłem Państwu przez głośniki dzięki tej piosence, a to, drodzy Państwo, był wyjątkowy duet, który zadebiutował razem na planie włoskiego musicalu komediowego Nel Sole, czyli W słońcu, w 1967 roku, a karierę muzyczną jako duet oficjalnie rozpoczęli w 1975 roku. Wtedy wydali swój pierwszy wspólny

0: album. Przez wiele lat mieszkali w cudownej okolicy, bo w Apulii, w słonecznej Italii. Albano i Romina Power w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. To już prawie 18 minut po godzinie 17, a już za kilka minut podpowiem Państwu, jak mogą Państwo dołączyć do klubu pogodnych ludzi. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

I jedna z najważniejszych piosenek tego artysty z lat 70. Za zdrowie pań Edward Hulewicz. To był dokładnie 76 rok. 28 minut po godzinie 17. Drodzy Państwo, zachęcamy Państwa bardzo gorąco, żeby Państwo dołączyli do tego naszego ekskluzywnego klubu, czyli klubu pogodnych ludzi, a mogą to Państwo uczynić na dwa sposoby. Przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo wystarczy do nas po prostu zadzwonić pod 22 444 4004. Klub pogodnych ludzi czeka na Państwa, czeka także nasza wyjątkowa legitymacja. A w Radiu Pogoda powracamy do tych najpiękniejszych melodii w to późne środowe popołudnie. To teraz Halina Frąckowiak.

0: Daniel Sadaka w Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Za 25 minut będzie 18, a o 18 rusza Aleja Sław Tamary Pawlik-Lipskiej. Dziś spotkanie z niezwykłą artystką, zanim na dobre podbiła sceny wokalne, ukończyła szkołę baletową. Jest śpiewaczką operetkową, musicalową oraz operową. Grażyna Brodzińska będzie gościem Alei Sław parę minut po godzinie 18 na to cudowne wieczorne spotkanie. Gorąco Państwa zapraszam do Radia Pogoda. A jeszcze przed 18 u nas m.in. Anna German, a także Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski.
1: Reklama.
2: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
14: Stał też wrześniowy 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
15: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Mamo, źle się czuję.
17: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
18: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
19: Została ostatnia reklama.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: Reklama.
19: Drogowskaz Radia Pogoda.
1: To ostatnie dni takiej ładnej, słonecznej jesieni. Przed nami zmiana pogody. Dziś jeszcze można się cieszyć pogodnym popołudniem i wieczorem w większości regionów, tylko na północy możliwy przelotny deszcz. Na S5 natomiast między węzłami Krynicno-Widawa-Wrocław utrudnienia po zderzeniu osobówki z ciężarówką i zablokowana trasa w stronę Wrocławia.

dam, myślcie dam, myślcie dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Zenon Laskowik.
1: Na ryby każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod wargę.
1: Na ryby, by zielony wdychać

0: może i na grzyby.
1: Na grzyby, aromatów pełen las.
0: Na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
1: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik,
1: wściekły na mnie, dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
1: Bo gdyby
0: lęk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy?
1: Na lwy by.
0: Na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by.
0: Gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
1: A tu lwica.
0: Co?
1: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już lupa trupią.
0: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
0: A, aha, aha.

0: Autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Reklama.
8: Na zegarach godzina 18, a to oznacza, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A potem zaczynamy Aleje Sław.
9: Lekarz Dawid K. usłyszał zarzuty oszustw finansowych. Nie ma zagrożenia życia rannych po ataku nożownika w Ostrołęce. Przyznano Nobla z chemii. Zaraz powiemy za co.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Były lekarz Szpitala Południowego, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych. Dawid K. miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, gdy faktycznie był poza granicami Warszawy, a nawet kraju. Grozi mu 10 lat więzienia, ale nie ma potrzeby tymczasowego aresztowania, mówi prokurator Piotr Skiba.
11: Prokurator podjął decyzję w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu.
9: Dawid K. nie przyznaje się do winy. Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. 9 osób zostało rannych. Mężczyzna jest zatrzymany. Sprawa jest już komentowana także w Sejmie. Politycy obozu rządowego twierdzą, że to dowodzi, że nie należy rozszerzać dostępu do broni. Dariusz Wieczorek z Lewicy.
12: To jest duży problem. Służby widzą też ten problem. To się wszystko dzieje w sieci, w cyberprzestrzeni. Młodzi ludzie często to są właśnie poddawani tam tego typu pokusom, żeby się gdzieś pokazać, żeby ich pokazali w telewizji. Robią tego typu rzeczy.
9: Co innego poseł Konfederacji Wojciech Tumanowicz mówi, by nie łączyć tematu rozszerzania dostępu do broni z dzisiejszym atakiem.
13: Liczba sztuk broni na przeliczeniu na pojedynczą osobę jest jedna z najmniejszych, więc wydaje się tutaj, że jest raczej pole do poszerzenia tej dostępności. Oczywiście to nie wyklucza także kwestii tego, żeby uczyć kultury, jak się z taką bronią posługiwać.
9: Dostęp do broni palnej w Polsce jest oparty na systemie pozwoleń. W ostatnich latach liczba wydanych decyzji systematycznie rośnie. Światowa Organizacja Zdrowia domaga się od Rosji więcej informacji o przyczynach kolejnych zachorowań na tzw. ciężkie zapalenie płuc. Kreml zaprzecza, że pojawił się drugi przypadek, a wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadkach dżumy i śmierci jednej osoby w Irkucku. Jutro taniej maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 83 grosze, a olej napędowy maksymalnie 7,74 grosze za litr. To odkrycie zmienia nasz sposób myślenia o tym, jak powstawało życie. Przyznano Nobla z chemii. Wyróżnieni zostali Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Odkryli tak zwane efekty nieliniowe i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Spróbuje to wytłumaczyć profesor Jacek Imielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.
14: W środowisku asymetrycznym te dwa możliwe związki, obiekt i jego odbicie lustrzane, zaczynają się bardzo różnicować i często chcemy otrzymać tylko jeden z tych produktów i te zjawiska opisane przez noblistów wspomagają te planowanie takich procesów.
9: W każdym razie było to odkrycie godne Nobla i nagrody po 100 milionów koron szwedzkich. A jutro poznamy laureata lub laureatów Nagrody Nobla z literatury.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek jest już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Pekinie. Dała jej to dość gładka wygrana z utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Świątek wygrała 6-1-6-3 i o półfinał zagra pojutrze z Belgijką Elise Mertens. Panowie rozpoczęli tysięcznik w Szanghaju. Kamil Majchrzach już w pierwszej rundzie przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6-6-7-6-7. Zgrupowanie opuścił przedwcześnie, dzięki czemu zdążył na mecz ligowy. Robert Lewandowski niewiele ponad dobę po meczu Polaków z Bośnią i Hercegowiną, w którym go zabrakło, wszedł na boisko w 76. minucie meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps i nawet zaliczył asystę, a jego drużyna wygrała 3-1.
3: Pogoda.
9: Po słonecznej środzie pogoda zacznie się zmieniać. Jutro na północy i północnym zachodzie Polski pojawi się więcej chmur. Miejscami możliwy deszcz przelotny, raczej słaby. A na pozostałym obszarze kraju dużo słońca, od 18 do 23 stopni. Ciśnienie już spada, wiatr na razie umiarkowany.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.
8: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj Grażyna Brodzińska będzie moim i Państwa gościem. Będziemy rozmawiać o operze, o operetce, o pięknych piosenkach, ale też i o tematach poza muzycznych. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Z tej strony Tamara Pawlik-Lipska, a dzisiaj ze mną w studiu Grażyna Brodzińska.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie moich słuchaczy i Panią bardzo serdecznie.
1: Bardzo mi miło, że przyjęła Pani nasze zaproszenie do Radia Pogoda.
2: Ja się bardzo cieszę, że tutaj jestem, bo przyznam szczerze, że bardzo często słucham Radia Pogoda. Chociażby dlatego, że tam jest piękna muzyka puszczana, piękne teksty do zapamiętania, do nucenia i bardzo

0: Forów chętnie? Wracam, oczywiście, że wracam, bo w zależności od zapotrzebowania, jaki ma być ten koncert, czy on ma być tylko operetkowy, stricte klasyczny, czy właśnie ma być piosenka międzywojenna, czy w ogóle taki miszmasz, że i operetka, i musical, i piosenka, no to śpiewam wszystko i nawet coś tam, zresztą są takie też utwory, które odłożyłam na jakiś czas, no i właśnie wróciłam.
1: Jakie to są na przykład utwory, które gdzieś tam na chwilę musiały wylądować na półce?
0: Na przykład kiedyś przymierzałam się do takiej piosenki Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, quando, quando. Tak, bardzo piękna piosenka, no i tak sobie do niej wróciłam. Czy si bone, io te quiero, io me muero por tu amor. Czy, no bo klasyka, operetka, to są cały czas śpiewane te moje arie, ale piosenki, niektóre odkładam, do niektórych wracam, niektóre usłyszę w Radio Pogoda i myślę sobie, o, przecież ja to śpiewam. Wracam do tego utworu.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: błagali. Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Została ostatnia reklama.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.

0: Kategoria Sław, Radia Pogoda.
1: Czy gdy pani jest na koncercie, widzi pani, że na przykład my Polacy lubimy bardziej jakieś piosenki te operetkowe, a inne trochę mniej, czy jednak ten odbiór zawsze jest taki sam?
2: Nie, że my Polacy, po prostu zależy od publiczności. Są na przykład tacy rodzice, którzy od małego swoje dzieci prowadzą do filharmonii, na spektakle operetkowe, czy operowe, czy musicalowe i później ten młodzieniec sobie wybiera, co mu najbardziej odpowiada. Ale jest tak wychowany muzycznie, co jest bardzo dobre, mi się wydaje. I zaraz pytanie było...
1: Czy te wszystkie piosenki operetkowe tak samo lubimy? Czy na przykład mamy taki zestaw, który lubimy najbardziej?
2: A to właśnie powiedziałam, że ta publiczność wychowuje, rodzice wychowują swoje dzieci i później albo dzieci dorośleją i nadal przychodzą na spektakle czy koncerty klasyczne, albo zmieniają swoje upodobania kompletnie i właśnie zaczyna ich interesować muzyka rockowa. Czekaś inna, bo ja miewam takie przypadki, kiedy ostatnio miałam coś takiego, że przychodzi do mnie młodzieniec, na scenę wszedł z różą po koncercie i mówi: proszę pani, to ja jestem ten mały Piotrek, który... Ja mówię: Boże, mały, a to wysoki chłopak, przystojny, do mnie podchodzi. Troszkę urosłem, ale to ja ten mały Piotrek, który przychodziłem na pani z mamą, przychodziłem na wszystkie koncerty, bo jestem pani wielbicielem. No to fantastyczne, że nie poprzestał... Że nie zmienił swoich upodobań muzycznych i nadal chodzi na te koncerty. Ale to różnie bywa. Przeważnie średnie pokolenie i starsze pokolenie lubi tę klasykę. Chociaż zdarzają się też młodzi, którym ta muzyka jest, dla których jest ta muzyka kompletnie obca. Na przykład są zmuszeni przyjść. Miałam też taką sytuację w Filharmonii Krakowskiej, kiedy podeszło do mnie dwóch młodych młodzieńców, dwudziestoparoletnich, i z takim tekstem: a wie pani, to fajna muza, podobało nam się.
3: Oho.
2: To znaczy, że byli, ja mówię, byliście na koncercie? No tak, no byliśmy, bo przyjechaliśmy, ciotka przyjechała z Australii, no i wie pani, no... Więc byli zmuszeni zaopiekować się ciocią, na szczęście, bo tak by sami nie przyszli nigdy. A muszę pani powiedzieć, że to było dla mnie ogromne szczęście, satysfakcja, że udało mi się tych rockowców jakoś złamać i żeby oni, no, żeby im się ta muzyka właśnie spodobała. Nie wiem, może kiedyś przyjdą na taki koncert, może już byli i nie pokazali się. Nie wiem, może będą również takie muzyki słuchać.
1: A ja chwilowo przypominam, że państwo słuchają Ale i Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i państwa gościem jest Grażyna Brodzińska. Będziemy jeszcze i o tej muzyce rockowej i oczywiście przede wszystkim o operetce rozmawiać.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych do finansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
11: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
13: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
14: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
15: A w dodatku można go podać również na noc.
14: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
13: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
16: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
19: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
18: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
19: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: W nocy w wielu regionach już poniżej 10 stopni, a w perspektywie są noce z przymrozkami. To lokalnie w ciągu najbliższych dni. Jutro jeszcze dość ciepło, bo powyżej 20 stopni w południowej Polsce. Na S6 noga z gazu między węzłami Damnica-Bobrowniki. Tutaj awaria ciężarówki spowodowała utrudnienia na jezdni w stronę Gdańska.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Właśnie, bo czasami też myślę sobie o tym, że ktoś słyszy słowo operetka, no i myśli, a nie, to nie dla mnie. A potem się okazuje, że no na przykład, nie wiem, chociażby Usta milczą, dusza śpiewa, zna prawie cały tekst.
2: No więc właśnie, to jest piękna muzyka, bo to jest, tak jak powiedziałam, muzyka ponadczasowa. Strauss, Lehar, Kalman, Offenbach, to są wieczni kompozytorzy. I operetka jest optymistyczna, kończy się happy endem, o miłości, oni się poznają, rozstają, później znowu schodzą i żyją długo i szczęśliwie. I jesteśmy pięknie ubrani, bo teraz jest taka moda, że no i właśnie w operach i w teatrach dramatycznych, że się jest tak właściwie z ulicy, się przychodzi, można przyjść z ulicy w dżinsach, w koszulce, pod koszulce i się wchodzi na scenę. To nie, bo spektakl jest z jakiejś tam epoki, gdzie kiedyś tam napisane, w jakichś tam czasach i publiczność siedząca na widowni chce zobaczyć, i jakie kostiumy by, jak się wtedy ubierało, prawda? Poza tym, jak jesteśmy ładnie ubrani, umalowani, mamy ładną biżuterię, no to przyjemnie spędzić i jeszcze piękna muzyka, przyjemnie spędzić czas na widowni właśnie z operetką. I jeszcze chciałam powiedzieć właśnie o operetce. Nie bójcie się państwo, ci, którzy powiedzieli, nie, ja tego nie lubię, ale nigdy nie byli, że operetka jest najbardziej wymagającym gatunkiem muzycznym, gatunkiem sztuki, ponieważ trzeba bardzo dobrze śpiewać, by być bardzo dobrym aktorem, bardzo dobrze tańczyć, ruszać się. No i jeszcze tam wygląd też by się przydał. Także to jest trudny gatunek, bardzo, ale piękny i nie wyobrażam sobie życia bez tego gatunku, chociaż uprawiam również inne.
1: No właśnie, dokładnie pomyślałam sobie dzisiaj, przygotowując się do tej rozmowy, że w operetce nie wystarczy tylko śpiewać, tylko że właśnie trzeba jakby właśnie i to aktorstwo, i ten taniec, to wszystko,
2: to wszystko
1: jedna
2: jest
1: osoba musi
2: tak
1: opanować.
2: To wszystko jest połączone, że śpiewamy i za chwilę musimy mówić tekst. Z tekstu śpiewać, śpiewając tańczyć, ruszać się. No ale coś się dzieje przynajmniej.
1: No ale właśnie zdarza się, że na przykład któraś z tych dziedzin trochę nie domaga u jednej osoby w operetce? Czy rzeczywiście są to zazwyczaj osoby wykształcone absolutnie w każdym z tych kierunków?
2: No niestety
1: zdarza się.
2: Zdarza. Wie pani, ja uważam, że jeżeli ktoś marzy w ogóle o scenie, o śpiewaniu, o graniu, o śpiewaniu, zwłaszcza kobiety, dziewczyny, powinny zaczynać od baletu. Ja na szczęście zaczęłam od baletu, od szkoły baletowej i przez to choreograf nie ma ze mną problemów żadnych. I jakoś tak jest lepiej się, no nie chcę mówić o sobie, ale aktorka czy śpiewaczka, która umie tańczyć, to ładnie się porusza i w kostiumie ładnie chodzi i nawet prywatnie też ładnie chodzi. No.
1: Zdradzę państwu, że to nie koniec rozmowy o kostiumach. Będziemy jeszcze i do tego tematu wracać. Naszym gościem w Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Grażyna Brodzińska.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: informacje.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Reklama.
18: Sprawdźmy, co słychać w wiadomościach i prognozie pogody, bo na zegarach już za moment 19.
19: Raty kredytów nie wzrosną, stopy procentowe zostały bez zmian. Jastrzębie-Zdrój wreszcie doczeka się pociągów za 2 lata. Poznaliśmy nauczyciela roku, pochodzi z niewielkiej podstawówki.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
19: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. W tym roku stopy prawie w ogóle się nie zmieniły. Tylko raz doszło do obniżki o 0,25%, czyli raty minimalnie spadły. Ostatnio więcej się mówiło o ewentualnym podniesieniu stóp niż o obniżaniu. To największe polskie miasto bez kolei pasażerskich. Być może już niedługo. Za 2 lata pociągi mają dojechać do Jastrzębia-Zdroju. To przełomowa decyzja, bo jeszcze w ubiegłym roku pojawiła się informacja o zaniechaniu tego projektu. Teraz jednak PKP PLK ogłasza, że za kilka dni ogłosi przetarg. Jacek Stefaniak, rzecznik Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
8: Mówimy o odbudowie blisko 8 km torów z elektryfikacją, nowym peronem przy dworcu Jastrzębie-Zdrój Górny i 2 przystankami w mieście.
19: Powrót kolei jest teraz priorytetem Jastrzębia.
8: Około 50 minut do Katowic oznacza łatwiejszy dojazd do pracy, na studia czy do szkoły, bez konieczności korzystania z samochodu. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli powód, aby zostać tutaj albo wrócić po zakończonej nauce.
19: Jastrzębie-Zdrój ma 90 tysięcy mieszkańców. Pociągi nie jeżdżą tu od 25 lat. Rosyjski atak rakietowy na ukraińskie Łuki pochłonął już 13 ofiar, w tym 4 dzieci. Pocisk uderzył rano w blok mieszkalny, gdy większość mieszkańców jeszcze spała. Ratownicy nadal przeszukują gruzy, bo pod zwałami betonu mogą znajdować się kolejni ranni, a część poszkodowanych walczy o życie w szpitalach. Ukraińskie władze ostrzegają, że w najbliższych dniach Rosja może przeprowadzić kolejne zmasowane ataki na największe miasta. 88 pracowników szkół i 215 licealistów zostało dotąd rannych w wyniku uczniowskich protestów we Francji. Uczniowie domagają się poprawy finansowania placówek i samego stanu szkół. Zwracają uwagę na przeładowanie klas i programu nauczania. Policja ma czasowo wstrzymać używanie gumowych kul i granatów hukowych przeciwko nastolatkom do czasu wyjaśnienia sprawy z poniedziałku, kiedy jeden z licealistów został ciężko ranny.
20: Nie ma miejsca na gumowe pociski na protestach, ani licealistów, ani żadnych innych. Za dużo ludzi zostało oślepionych albo ma połamane ręce. Tego nie można nazwać przywracaniem porządku. To nie jest dbanie o spokój, to okaleczanie i tworzenie chaosu. Zebraliśmy się dziś rano, bo czuliśmy, że to, co widzimy w internecie czy w mediach, jest nieakceptowalne. Na przykład licealista, który stracił wzrok w prawym oku, czy inny, który stracił dłoń. Jesteśmy z nimi, robią im krzywdę. Jesteśmy z nimi w tej sprawie, popieramy postulaty. To dla wszystkich studentów i całej Francji.
19: W samym Paryżu protestowało ostatnio 40 tysięcy młodych ludzi. Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli, którzy sami usprawiedliwiają ich nieobecność w szkołach. W polskiej szkole zdecydowanie spokojniej. Przyznano właśnie tytuł nauczyciela roku. Został nim Tomasz Ordza ze szkoły podstawowej w Dąbrówce na Mazowszu. Uczący biologii i chemii pedagog został doceniony za nowoczesne metody nauczania, projekty terenowe i zachęcanie uczniów do samodzielnego odkrywania świata. Laureata ogłoszono podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Sam nauczyciel podkreśla, że najważniejsze w edukacji jest rozbudzanie dziecięcej ciekawości.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Słabe wyniki Lidze Narodów sprawiły, że Polska spadła o jedną pozycję w najnowszym rankingu FIFA. Zajmujemy aktualnie 37 miejsce, a wyprzedziła nas Szwecja, która ma na koncie 10 punktów w naszej grupie i m.in. zwycięstwo z naszą reprezentacją 3-1. W czołowej czwórce nie zaszły zmiany, prowadzi mistrz świata Hiszpania przed wicemistrzem Argentyną, Francją oraz Anglią. Elise Mertens będzie rywalką Igi Świątek w piątkowym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwejowi 3-1 i do 3.
1: Pogoda.
19: Mieszkańcy Małopolski, Podkarpacia i Śląska mogą liczyć na więcej przejaśnień. Temperatura od 21 do 22 stopni w tych regionach. W centrum nadal ciepło, choć pojawi się trochę więcej chmur, a na północy i na zachodzie niebo mocno pokryte chmurami, miejscami może padać.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
22: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Grażyna Brodzińska. Muzyka i scena bardzo szybko pojawiły się w jej życiu i dzisiaj o tym również trochę w programie rozmawiamy, choć oczywiście tematów związanych z operetką także nie zabraknie. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejną część naszego dzisiejszego spotkania. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No właśnie, no bo operetka, no to trzeba ten głos, mówiąc tak trochę pewnie potocznie, postawić, tak? Do tego chyba
2: musi być
1: praca przepony
2: głos, tak?
1: Jest bardzo konieczna.
2: Wiele lat pracy, tak?
1: Ale też nie wyobrażam sobie, że wtedy na przykład gorset mocno uciska.
2: No to nie mamy aż takiego obciskającego gorsetu, takiego mocno. No bywają gorsety oczywiście też, ale teraz raczej nie.
1: Ale czy to takie trochę spełnienie takich dziewczynkowych marzeń, żeby występować w takiej sukni pięknej na scenie?
2: Ja myślę, że tak, że małe dziewczynki uwielbiają piękne suknie. Zresztą no, mnie się zawsze podobał teatr, właśnie scena, przez to, że moi rodzice również byli artystami wspaniałymi. Mama śpiewała przepięknie i była znakomitą aktorką i tancerką i była piękną kobietą, no i tata też. Ale się chwalę teraz. Świetnym śpiewakiem i reżyserem, dyrektorem teatru również. Także wtedy, kiedy rodzice byli na scenie, a ja na przykład na widowni albo za kulisami, no to byłam po prostu wtedy szczęśliwa, najszczęśliwsza, już będąc malutką dziewczynką, chociaż jeszcze nie malutką dziewczynką, bo jeszcze pod sercem mamy, już wtedy, kiedy mama była na scenie, to śpiewałam z mamą już na pewno w duecie. I jak tata był na scenie, to już był tercet. Już pewnie wtedy wiedziałam, o czym marzę, co będę robiła w życiu, co będzie moją pasją.
1: Czy rzeczywiście było tak od początku, że chciała pani występować się na scenie?
2: Tak, ja już chciałam od początku występować. Wychowywałam się za kulisami. Na widowni, na kolanach cioć, wujków. Oczywiście do momentu pójścia do szkoły, no to byłam codziennie na wszystkich próbach, na wszystkich spektaklach i chłonęłam tę wspaniałą muzykę i na widowni, na spektaklu uciszałam wszystkich kaszlących, kichających. Wtedy, kiedy rodzice byli na scenie, musiała być idealna cisza na widowni. Mój debiut był też na prawdziwej scenie, kiedy miałam lat chyba 7 i to był czerwony kapturek. Byłam piątym, ostatnim ptaszkiem w czerwonym kapturku. Ale to była już prawdziwa scena. I wtedy pochłonęła mnie ta scena i teatr. W ogóle kocham scenę teatralną. Oczywiście koncerty przecież też koncertuję, bardzo dużo koncertuję, ale jednak kiedy się wychodzi na scenę, bo też miałam i taki epizod w serialu, tak, Barwa Szczęścia, ale jednak wtedy, kiedy wychodzę na scenę, jest ta adrenalina, jest ten taki, ja się denerwuję oczywiście bardzo przed, ale w momencie, kiedy już wejdę na scenę, to już jestem, ja mówię, już jestem pewna siebie, czołg i robię to, co kocham najbardziej, ale przed wejściem oczywiście bardzo jestem skupiona, nie można ze mną rozmawiać. No i ta scena, idzie kurtyna w górę, nie ma zmiłuj się, albo ktoś jest dobry, albo nie. Nie ma dubla.
1: No to prawda.
2: Nie ma dubla i dlatego teatr jest tak ważny w życiu artysty, że pewnie, że można i film, i koncerty, ale żeby jednak nie zapominać o teatrze, i jeżeli są te możliwości oczywiście, i móc zagrać piękną rolę na scenie, a jeszcze duża scena, jak jest, uwielbiam duże sceny, duże widownie.
1: Czy ta scena teatralna jakoś bardzo ma dla pani znaczenie, czy to jest właśnie ta scena teatralna, czy scena koncertowa? Bo na przykład z takiej naszej publiczności perspektywy mogłoby się wydawać, że scena, tak? Wszystko jakby, czy pani śpiewa, czy pani gra, no to, że to jednak jest, powiedzmy, nadal bardzo ważne, ale jednak wydarzenie artystyczne, tak? Jakiś wykon tak zwany.
2: Tak, właśnie.
1: I nie wiem, i czy na przykład właśnie z pani perspektywy ten teatr jednak jest dużo wyżej niż takie koncertowe tylko wykonanie?
2: No jest to wyzwanie, teatr, absolutnie teatr, bo tutaj wychodzę na jedną arię, schodzę, żeby się przebrać, wchodzę na drugą. Natomiast tutaj w momencie, kiedy wchodzę na scenę w spektaklu, to jest, wcielam się w

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku.

0: dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Reklama.

0: Aktorka, śpiewaczka, tancerka, człowiek orkiestra, Grażyna Brodzińska. Dzisiaj jest moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda.
1: Aleja Sław Radia Pogoda.
0: Zdradzę trochę naszym słuchaczom. Próbowałam z pani menadżerką umówić rozmowę z panią. No to bardzo dużo pani koncertuje. Trudno było panią złapać.
2: Tak, bardzo dużo. Rzeczywiście bardzo dużo. Na razie przestałam grać, bo operze podlaskiej w Białymstoku. No tam jest ogromna scena, ogromna widownia. Śpiewałam w Wesołej Wdówce Hanny Glawarii główną rolę. No i na razie nie ma tych spektakli. No to mam sporo koncertów rzeczywiście. No ale tych ról zagrało się całą masę i wcielałam się w te cudowne postaci, co daje ogromną satysfakcję. I ogromną, chyba, no nie wiem, czy największą satysfakcję dała mi rola. Tak przeskakuje z tematu na temat troszeczkę.
0: Czyta mi pani trochę w myślach, bo właśnie zobaczyłam ten błysk wokół i pomyślałam, że zaraz będzie jakaś opowieść o roli i bardzo na nią
2: właśnie
0: czekam.
2: O takiej cieszę się, że właśnie tę rolę zagrałam, bo jest to moje przeciwieństwo. Jest to w związku z tym wyzwanie, bo jest to Dolly w musicalu Hello Dolly. Kiedyś był film nakręcony ze wspaniałą Barbrą Streisand. I w związku z tym, że ona zagrała tę główną rolę, ja bardzo bałam się
0: porównań.
2: Znaczy nie porównań, tylko w ogóle zagrania, bo mi się wydawało, bo prywatnie jestem na scenie, tak jak powiedziałam, jestem bardzo silna, ale prywatnie to wydaje mi się, a może nie, a może, czy na pewno to jest dla mnie, czy na pewno ja to zrobię, bo przecież, bo jestem bardzo wymagająca, bardzo ambitna i no nikt nie lubi porażek, ale ja zawsze pracuję tak, żeby to było to na najwyższym tym stopniu. I nie byłam pewna, czy to mi się uda. No, ale rzeczywiście wyzwanie aktorskie i wokalne, i aktorskie, zwłaszcza aktorskie. I tutaj się sprawdziłam aktorsko. No przede wszystkim, jak powiedziałam, rola tam jest, to nie, ja nie jestem prywatnie, jestem, jak powiedziałam, raczej skromną osobą, a tam jest pewna siebie, swatka, szukająca miłości dla innych, dla siebie nie może znaleźć, ale dla innych robi to z ogromnym wdziękiem, pewnością siebie, no jest bardzo dużo tekstu, świetna rola aktorska, no jestem szczęśliwa, mam nadzieję, że może mi jeszcze będzie dane kiedyś ją zagrać, bo na szczęście nie jest to młoda osoba, no bo ona wiele przeszła i teraz ratuje inne związki w tym spektaklu, więc może się kiedyś uda. Jedno z marzeń,
0: tak. A jakie są inne?
2: inne marzenia, wie pani, na przykład u nas raczej się nie robi filmów muzycznych, bo u nas się trzeba bać, musi się kreflać. Muszą zabijać. Muszą być brzydkie słowa, ordynarny język i albo śmiesznie, no właśnie. A ja sobie tak myślę, no i nie robi się tych filmów muzycznych. Zresztą kiedyś miałam taką propozycję, pojechałam na casting i reżyser powiedział, że wszystko jest dobrze, tylko że on lubi wysokie blondynki. No a ja ani blondynka, ani wysoka. Więc po prostu śmiesznie nie udało się. A była to Zula Pogorzelska i myślę sobie, no dziewczyna, akurat no, jesteśmy bardzo podobne. Bardzo podobne i ona i śpiewająca, tańcząca, grająca. No to miałam nadzieję, że uda mi się zagrać w filmie. No ale nie udało się. I w związku z tym jedno z moich marzeń jest takie, że jak wygram w Totolotka bardzo duże pieniądze, to będę miała najlepszą obsadę z najwyższej półki do filmu muzycznego, najlepszych realizatorów z najwyższej półki, a siebie obsadzę w głównej roli. O, i się spełni moje, wreszcie zagram w filmie muzycznym.
3: Przed chwilą rozmawiałyśmy o tym, że pani skromna jest.
2: No, a tutaj, no wie pani, jak już się będzie miała takie duże pieniądze, no, to
3: można
2: trzeba
3: wszystko.
2: Jakieś marzenie swoje spełnić, a ja jestem ciągle... ciągle mam apetyt na życie, na granie, na wyzwania jakieś, chociaż się ich boję prywatnie, ale jak już one są realizowane, to się cieszę, że w ogóle są.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Oela. Ej,

0: Radio Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: To, co wspomniałyśmy wcześniej, ciągle pani podróżuje. Czy to nie męczy stan w takiej właśnie wiecznej podróży? Z jednej strony koncerty, spektakle, super, fajnie, realizacja zawodowa, ale z drugiej strony taka chyba trochę niekończąca się podróż.
2: Same podróże męczą, bo praca uskrzydla i to nigdy mnie nie będzie męczyła praca, mój zawód, ale te przejazdy, jeżeli trzeba przejechać te 5 godzin z południa, czy 7 godzin na północ i po drodze jeszcze tam w połowie drogi się zatrzymać, no to na pewno tak, ale ja o tym nie myślę. Po prostu w momencie, kiedy już się zbliża spektakl czy koncert, ja się już maluję, ubiorę, już jestem w swoim żywiole. No i publiczność najważniejsza, bo przecież bez publiczności nas nie ma. Cieszymy się, jak są pełne widownie i widzę uśmiechnięte twarze. I w to, a propos usta milczą, dusza śpiewa, to jak słyszę, że cała widownia śpiewa, to jest miło.
1: Zapytam o to, czy to trochę nie jest tak, że jednak w większości przypadków to jednak publiczność zna tylko ten jeden utwór operetkowy?
2: Może dlatego, że usta milczą, dusza śpiewa, czy wielka sława to żart, czy przetańczyć całą noc.
1: Czyli jest trochę tego więcej.
2: Tak, jest troszkę tego i to bardzo dużo kolegów śpiewa, kolegów, koleżanek, prawda? No więc to publiczność zna już prawie na pamięć wszystkie teksty. Ale ponieważ są to tak zwane hity, piękna muzyka, właśnie kiedyś tam napisana, nie teraz, tylko kiedyś, to wpadająca w ucho i do zapamiętania i może dlatego publiczność z wielką radością wychodzi z naszych koncertów też właśnie z uśmiechem na ustach i z pięknymi melodiami. O to nam właśnie chodzi.
1: Czy gdy była pani mała, to rodzice uczyli panią śpiewać?
2: Chyba byłam za mała, żeby mnie uczyli. Nie, moi rodzice nie byli szaleńcami, bo ja wiem, że są mamy, które chcą, żeby moja córeczka była już wielką artystką, wspaniałą. Nie, moi rodzice byli normalni, nawet tata nie chciał, żebym ja uprawiała ten zawód. Do momentu, kiedy zobaczył mnie na scenie, w pierwszej roli, to była Kraina Uśmiechu, wtedy śpiewałam księżniczkę Mi, to była moja pierwsza rola i rzeczywiście, to jest jedyna operetka chyba, która się źle kończy i wtedy bardzo się wzruszył na widowni i stwierdził, że tak, że to jest, że ja muszę uprawiać ten zawód, bo mama zawsze chciała, żebym była jej przedłużeniem, bo uważała, że ten zawód jest moją pasją, bo też był mamy pasją, też kochała to, co robiła.
1: Ale to tata nie chciał, żeby pani śpiewała, widział więcej cieni tego zawodu?
2: Widział więcej cieni, tak, bo to jest ciężka praca, to tak nie jest, pstryki przychodzi. Jeżeli ktoś chce mieć ten grunt taki mocny pod stopami, ja mówię ogólnie, to jest wiele wyrzeczeń i wiele lat ciężkiej pracy i pracujemy cały czas, ja pracuję cały czas i wcale nie chciałabym być na tym ostatnim stopniu drabiny i nie chcę być jeszcze na szczycie, bo ja mam ogromny apetyt i chciałabym więcej i więcej i może jeszcze pójdę trochę w górę.
1: To ma pani takie poczucie, że nie jest pani jeszcze na szczycie? Bo ja na przykład myśląc o pani, myślę sobie, że to są absolutne szczyty.
2: No, pewnie są to szczyty, ale ja gdzieś tam wewnętrznie, ja się cały czas uczę, bo mnie się wydaje, że na przykład słucham znakomitych śpiewaków, śpiewaczek. Naprawdę, jeżeli idę na jakiś spektakl, czy gdzieś jadę za granicę, żeby kogoś usłyszeć, to musi być to znakomity śpiewak, czy śpiewaczka, prawda? Bo wtedy mogę się czegoś nauczyć. Chociaż wszystko już wiem o tym zawodzie, ale, Ale tak sobie myślę, a może jeszcze czegoś nie wiem.
1: Ale
2: człowiek uczy się całe życie przecież.
1: No tak, ale będę tak dopytywać takiego ze śpiewania raczej, nie wiem, technicznego, czy może chodzi o interpretację?
2: No, interpretację nie, bo nie można nikogo naśladować, kopiować. Trzeba być sobą po prostu. I dlatego ta rola dlatego ta rola Dolly w tym musicalu była dla mnie od początku bardzo trudna. Ja nie mogłam wtopić się w tę postać, bo to trzeba nie grać. Na przykład nie mogę grać Dolly, tylko nią być. Być tą postacią. I wtedy ona jest prawdziwa. Ale to muszę przetrawić przez siebie, a nie po prostu skopiować, być taką jak... Nigdy nie będę taka jak Barbara Streisand, bo ona jest jedyna, najwspanialsza, najcudowniejsza. I wielu artystów takich jest. Po prostu muszę to być ja. I wtedy to będzie prawdziwe.
3: Jedyna, najwspanialsza i najcudowniejsza to także Grażyna Brodzińska, która dzisiaj gości w Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
1: garść inspiracji,
2: szczypta ciekawostek
1: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
0: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
9: Ja nie mam nic.
10: Ty nie masz nic.
11: On nie ma nic.
9: To razem właśnie mamy tyle,
11: w sam raz tyle,
12: żeby założyć wielką fabrykę!
13: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
18: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
17: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
19: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
23: Włączamy niskie ceny.
3: Reklama.
24: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsze

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak, słucham pani i właśnie zastanawiam się, bardzo podziwiam pani pokorę, że jednak pani mówi, że jeszcze się pani czegoś uczy i po prostu to jest dla mnie aż takie wow, że...
2: Ja się uczę, bo ja chcę się jeszcze uczyć.
1: No tak, ale absolutnie można być... No diwą, primadonną, nie wiem, nie chcę tutaj, też wiem, że czasami może te słowa takie wielkie niekoniecznie mogą być odebrane dobrze, to absolutnie nie mam tutaj niczego złego na myśli, ale myślę sobie o tym, że no nie jedna osoba chciałaby śpiewać tak jak pani, dojść do takiego poziomu, a pani mówi skromnie, że jeszcze się pani uczy, no to jest w ogóle...
2: Ja znam swoją wartość, ja wiem co potrafię, bo tego wszystkiego... To, co potrafię, to tego wszystkiego chciałam się nauczyć właśnie. Mm-hmm. Znakomicie śpiewać, znakomitą być aktorką, to co powiedziałam, ale teraz się chwalę. Znowu się
1: bardzo
2: chwalę.
1: Dobrze, bardzo dobrze.
2: I świetnie tańczyć, bo uczyłam się nawet i stepowania, i pantomima, to wszystko było. Tego wszystkiego chciałam się nauczyć i w związku z tym teraz w zależności od zapotrzebowania otwieram poszczególne szufladki i po prostu wykonuję to, co muszę, co powinnam. Ale nie chciałabym usiadać na laurach. Mhm. I na przykład wykonywać ciągle to samo, te same arie czy piosenki. Albo wracam do starych, albo przygotowuję coś nowego. Oczywiście, no często śpiewam te przetańczy całą noc, albo jak nie śpiewam arii ze śmiechem, to publiczność, ale aria ze śmiechem, dlaczego nie ma? Ja mówię, nie mogę na każdym koncercie, żeby się państwu nie znudziła, a też ta aria ze śmiechem jest już śpiewana bardzo często, a ja śpiewając w spektaklu Pericola, była prapremiera właśnie w operetce, kiedyś ówczesnej operetce warszawskiej i śpiewałam tam tę główną rolę właśnie Pericole i tam była ta aria ze śmiechem. I ja tę arię ze śmiechem wyciągnęłam ze spektaklu i zaczęłam wykonywać na koncertach. I ona bardzo przypadła do gustu publiczności. No i do dzisiaj ją wykonuję. Już tyle lat.
1: A czy też tak jest, że wykonawcy czasami może się znudzić jakiś utwór? Że już jak właśnie publiczność na przykład domaga się, że ale aria ze śmiechem, to ma pani taką myśl, że ojej, już ten utwór nie, dziękuję.
2: To znaczy, ja może gdzieś tam też tak mówię, że może nie za często, żeby się nie znudziła dany utwór, żeby się nie znudził publiczności, bo ja myślę tylko o publiczności. Ja jestem nieważna w tym momencie, tylko jeżeli będę za często coś śpiewała, no to oj, znowu to samo śpiewa. A tak jak zrobię przerwę i publiczność się domaga czegoś, no to znaczy, że już powinnam wrócić do danej arii, ale też nie na chwilę, też nie na długo. Tak od czasu do czasu tak wrzucać ten brylancik i cieszyć publiczność, no bo o to tylko chodzi.
1: Która z tych rzeczy, mówi pani o szufladkach, które teraz już pani otwiera i tam są skarby, z których można skorzystać, to która z tych szufladek, śpiewanie, aktorstwo, taniec, co było najtrudniejsze dla pani do nauczenia się?
2: Oj, wszystko było trudne, bo wszystko jest trudne na początku. Nieraz miałam ogromne obiekcje i denerwowałam się i płakałam, bo mi jakieś dźwięki nie wychodziły. Ja mówię, nie, to ja, czy ja to potrafię? Nie, chyba nie. I na szczęście moja profesorka mówi, wszystko będzie dobrze, tylko stopniowo, nie może być od razu. Ja nie miałam głosu z natury, ja musiałam ciężko to wszystko wypracować. Ale przez to śpiewam cały czas, mam formę, bo mam ten grunt i jest to właśnie wypracowane, a nie tak sobie przyszło pstryk i jest. I przez to, że cały czas sobie ćwiczę, śpiewam również od czasu do czasu Mozarta, bo Mozart jest bardzo wymagający. I tak sobie te struny nie tylko w jednym gatunku rozgrzewam, ale też w różnych. Bo w moim repertuarze jest również opera, ale publiczność ciągle chce właśnie, żebym ja śpiewała operetkę i utwory, w których daję publiczności radość, szczęście, uśmiech. Tak mi powiedziała kiedyś moja pani profesor Zofia Janukowicz-Pobłocka, moja pierwsza pani profesor, mówi, wiesz, nie, no w operze, nie, ty masz tyle radości w sobie, tyle uśmiechu, że ty musisz właśnie to przekazywać publiczności. No to tak też zrobiłam, jestem szczęśliwa.
3: Mówi Grażyna Brodzińska, która dzisiaj jest gościem Alei Sław. Do naszej rozmowy wracamy dosłownie za kilka krótkich chwil. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: jabłuszko, pełne snu.
1: Autopromocja.
2: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
3: Jeszcze pamiętam.
2: Czas, na który czekam cały tydzień.
4: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
2: Tak.
4: Nie.
2: Tak.
4: Tak?
2: Tak.
4: To ja już puszczam sobie.
2: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Reklama.
15: Aleja Sław, Radia Pogoda.
16: A przed Państwem jeszcze godzina. Alej Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj naszym gościem jest Grażyna Brodzińska. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejną część spotkania z naszą gwiazdą. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
15: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A czy któryś z tych gatunków bardziej pani w duszy gra?
2: Wszystkie mi grają duszy.
1: Czyli to nie jest tak, że wszystkie. Śpiewam operetkę, ale jednak wolałabym operę.
2: Nie, wszystkie mi grają, bo jest bardzo dużo pięknych arii operowych oczywiście, ale przez to, że osiadłam w tej operetce, to jest mi bliższy, najbliższy gatunek sztuki. Przez to, że jest najtrudniejsza.
1: Czy jeszcze teraz w Polsce tworzy się coś operetkowego, na co warto zwrócić uwagę?
2: Na pewno tak. Na pewno tak, bo są w teatrach grane operetki. Oczywiście, że tak.
1: Ale są już operetki grane na podstawie tekstów, które powstały dawniej, czy powstają na przykład jakieś właśnie nowe melodie, nowe teksty? Jak to wygląda?
2: Nie, wie pani, nie wiem, czy lepiej nie piszmy teraz operetki żadnej. Opierajmy się na tych klasykach, na tym, co było wcześniej napisane, bo to jest wieczne, tak jak powiedziałam na początku.
1: No właśnie, ale dlatego o to pytam, no bo wydawać by się mogło.
2: Zawsze będzie dobre. Po prostu, tylko przepraszam, że używam, po prostu tylko, bo muzyka, tak jak powiedziałam, jest wieczna, ponadczasowa, a tekst trąci myszką, to stary tekst, no to można go odkurzyć, pozmieniać troszeczkę i nadal będzie pięknie.
1: No tak, ale to wtedy się wydaje, że jakby, że to jest trochę taki zamknięty gatunek, skończony w pewnym sensie, skoro gdzieś tam nie powstają na przykład, nie wiem, nowe libretta, nowe jakieś jeszcze rzeczy operetkowe.
2: Jeżeli powstanie fantastyczne libretto, no to będziemy się cieszyć. Na razie jeszcze nie powstało.
1: Tak, dyplomatyczna odpowiedź, rozumiem. Powiedziała pani, że pani nie ma z natury głosu, że pani go wypracowała. Aż się wierzyć nie chce, bo jednak geny, no to tutaj wydawać by się mogło, że miała pani łatwiej, no bo rodzice.
2: No tak, ja byłam bardzo muzykalna, ale i śpiewałam sobie, wie pani, śpiewać każdy może i ja miałam i tam wysoki, ale tak nuciłam sobie coś tam. No, mi się wydawało, że to było taki mały głosik, ale trzeba było go rozwinąć i to się rozwija na utworach, na nic samo nie przyjdzie. I jeszcze raz powtarzam, praca, ponieważ zawsze lubiłam tę pracę. No to tak sobie właśnie wypracowałam, że w tej chwili nie mogę zaśpiewać każdej arii, bo to w zależności od głosu, jaki mam. Bo ja nie mam małego głosu, nie mam wielkiego głosu. Taki głos, taki jak trzeba właściwie. Tak, jaki powinna mieć.
1: Odpowiedni.
2: Tak, ale nie jest to sopran dramatyczny, mocny jakiś taki. Ja mam sopran liryczny, zawsze nie sprawiała mi problemu koloratura, ale również w tej chwili i średnica, i niskie dźwięki, wysokie dźwięki. No, ponieważ jest to wypracowane, to mogę powiedzieć nieskromnie, że nie mam problemów.
1: Nieskromnie i bardzo dobrze. W końcu tutaj przechodzimy do odpowiednich zachwytów nad własną osobą.
2: Ojejku.
1: To się pani absolutnie należy, jak to się ostatnio mówi popularnie. Ale pomyślałam sobie o tym, gdyby ktoś na przykład chciał śpiewać operę, operetkę, to trzeba zacząć dość wcześnie? Czy to jest możliwe, żeby na przykład w dorosłym życiu zacząć w ogóle dopiero pracować nad głosem?
2: No i pani, dlatego idziemy na studia po maturze, prawda? Idzie się na studia, bo wtedy mi się wydaje, żeby nie za wcześnie, bo na przykład u chłopców jest mutacja głosu, zmienia się im głos, więc może śpiewać, może być 11-letni chłopiec, może ślicznie śpiewać, a później mając 19 lat zupełnie jest inna barwa głosu. Może się wszystko zmienić. Także trudno mi powiedzieć.
1: Zapytałam o to w kontekście tego, że pani śpiewa rzeczywiście od najmłodszych lat.
2: Śpiewa to duże słowo, że śpiewam. No sobie tam podśpiewywałam, może tak. Podśpiewywałam sobie. A zaczęłam się tak naprawdę uczyć, właśnie po maturze. Poszłam na studia, no i wtedy naprawdę tak już tak jak
1: na poważnie.
2: Na poważnie, tak. Na serio to było, na serio, tak.
1: Występowała też pani na jednej scenie z mamą. To, o, no czy tak. To jest takie... Zastanawiałam się nad tym. Ja na przykład chyba bym, nie wiem, tak nie uniosłabym presji mojej mamy na scenie.
2: To było ogromne przeżycie i to było marzenie właśnie mojej mamy, żeby zaśpiewać razem. I akurat był taki spektakl Machiavelli, gdzie mama grała mamę, ja grałam córkę. I była prawdziwa mama, prawdziwa córka na scenie. Miałyśmy taką jedną scenkę, kiedy... pyskowałyśmy strasznie do siebie, tak wymyślałyśmy sobie. A byłyśmy obie śmieszkami, więc była, raz się tak zdarzyło, że właściwie całą tą scenkę stałyśmy plecami do siebie, bo nie mogłyśmy patrzeć sobie w oczy. No byłyśmy w szampańskim nastroju akurat, znaczy szampańskim, no bez alkoholu oczywiście, ale nie mogłyśmy tego zaśpiewać do siebie. Bardzo lubiłyśmy razem grać, bo byłyśmy jednak bardzo podobne na scenie.
1: A czy to wtedy jest trochę inna presja, jeśli gra się z rodzicem, niż jak gra się z obcymi jednak osobami?
2: Ja wtedy tego nie odczuwałam. Po prostu byłam szczęśliwa. Mama też była szczęśliwa, że gramy razem. Dla publiczności było to coś niesamowitego. Zawsze były pełne widownie, bo mama, prawdziwa córka. Także cieszę się, że tak się zdarzyło. Chociaż raz.
1: Moim i państwa gościem jest dziś aktorka, śpiewaczka, tancerka Grażyna Brodzińska. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdy tak pani myśli sobie o tych wielu rolach, które pani zaśpiewała, no to już wiemy, że jedną z takich ulubionych była Dolly. Czy jeszcze ma pani takie sentymenty związane z jakąś inną postacią?
2: Naprawdę trudno mi powiedzieć, bo każdą rolę, którą mam do wykonania, uwielbiam. Mhm. I właściwie nie ma roli, której bym nie lubiła, bo pewnie

0: o nie dbam i staram się właśnie śpiewać wszystko to, co im odpowiada.
1: No właśnie, to jak pani dba o głos? Na co dzień jakby robi pani jakieś szczególne rzeczy, żeby zadbać o głos?
0: Nie szaleję. Nie szaleję. Oczywiście, jeżeli jest, no nie piję zimnych, lodowatych, jakiś prosto z lodówki wody czy jakiegoś innego napoju. To na pewno nie. Mam okryte gardło szalikiem, jeżeli jest zimno. No nic szczególnego. No.
1: Czyli nie krzyczy pani na koncertach rockowych?
0: Nie chodzę na koncerty rockowe.
1: No ale właśnie, bo tutaj rozmawiałyśmy też o tym, że czasem się zdarzy, że komuś się zmieni gust muzyczny, albo że właśnie taki rockman dotrze w końcu na koncert operetkowy. Mhm. Czy pani zdarzyło się dotrzeć na jakiś rockowy koncert?
0: Znaczy, wie pani, no nie, na koncercie nie byłam, ale nieraz udało mi się gdzieś tam słyszeć, czy w telewizji. Mhm. No, muszę mieć pojęcie o każdym gatunku muzycznym. Więc oczywiście tak, jeżeli jest świetne wykonanie, to dlaczego nie? Mogę też posłuchać, ale to musi być świetne wykonanie. Mhm.
1: Ale jednak nie zagrało w sercu na tyle, żeby wybrać się na koncert rockowy.
0: Nie zagrało.
1: To rozumiem, że... Jeżeli pani wybiera koncerty...
0: No przepraszam właśnie tych młodych dwóch chłopaków, bo oni byli na moim, a ja na ich nie. No ale jeżeli mnie zaproszą, jeżeli tak się zdarzy, to pójdę.
1: Panowie, słyszeliście? Tutaj padło zapewnienie. To na jakie koncerty pani chodzi? Jeśli pani chodzi jeszcze.
0: Jeżeli, no właśnie, nie za bardzo z tym czasem. Mm-hmm. Bo przeważnie wtedy, kiedy jest jakieś coś dobrego, to ja w tym czasie też pracuję. No to jest taki zawód.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że weekendy to nie są wolne dla pani.
0: Nie. Właśnie pracujemy w weekendy. Mhm.
1: Jak to się stało, że pani znalazła się w ogóle w obsadzie Barw Szczęścia?
0: Ach, to był przypadek. Moja menadżerka rozmawiała z szefową. No i szefowa mówi, ale to jest pani Grażyna Brodzińska, to jest śpiewaczka. A Iwonka mówi, no tak, ale ona jest również aktorką. No tak, ale to jest śpiewaczka, więc to dla niej było niemożliwe, że jest śpiewaczką, to nie może być dobrą aktorką. Ale proszę spróbować. No i miałam być w 3 odcinkach, a byłam prawie 2 lata.
1: No właśnie,
0: w wielu odcinkach. No i tam już i zaśpiewałam, i tańczyłam, miałam nawet swoją szkołę tanga. Także już wszystko zrobiłam, co mogłam w tej roli. No i już, to była taka cudowna przygoda. Bardzo się cieszę, że otarłam się o tę przygodę. Było cudownie. No i są miłe wspomnienia po prostu.
1: Czy gdyby pani na przykład dostała kolejną propozycję zagrania w serialu, zagrałaby pani jeszcze w serialu?
0: Ale na pewno nie w Tasiemcu, na pewno w wieluś tam odcinkach. Aha. Bo na to też nie mam czasu, ale tak... No chętnie bym zagrała w filmie muzycznym jakimś po prostu.
1: To tu już wiemy, czekamy teraz na wygraną.
0: Na wygraną tylko, absolutnie czekam. Ale ponieważ nie gram, muszę zagrać w tego Totolotka. Bo jak nie będę grała, to nie wygram.
1: Rozumiem. Dobrze. Czyli jednak tutaj nie doprecyzowałam wcześniej, że pani nie gra w Totolotka.
0: No właśnie nie gram, ale dobrze, to dzisiaj zaczynamy skreślać.
1: Przygodę z loterią.
0: Tak.
1: No właśnie, ale to tak jak i w tym serialu, tak jak pani mówi, że... produkcja stwierdziła, że jest pani bardziej śpiewaczką. Czy pani się czuje bardziej śpiewaczką?
0: Nie, ja się czuję również aktorką. Absolutnie tak, bo tego się uczyłam.
1: No właśnie.
0: Tego się uczyłam i nieraz miałam kiedyś taką recenzję, bo nie wiadomo było, gdzie mnie ulokować, w której szufladce, czy ja właśnie, czy jestem aktorką, czy jestem śpiewaczką, czy jestem tancerką, co się ze mną dzieje. Ale stwierdzono, że właściwie mogę zagrać każdą rolę, a ja uważam, że prawie każdą może. Może nie każdą, może prawie.
1: Ale to też jest bardzo ciekawe, no bo czy na przykład aktorstwo pomaga pani podczas koncertów?
0: Też, bo
1: czy wtedy jest pani tylko śpiewaczką?
0: Nie. Ja bardzo zwracam uwagę na interpretację, bo ja muszę wiedzieć, o czym ja śpiewam. I jeżeli mam jakąś arię do wykonania, czy piosenkę, to najpierw czytam tekst, żeby wiedzieć, o czym jest ten tekst. I ja wtedy nie muszę nic grać. To po prostu musi być, moje wnętrze musi się ukazać i musi być cała prawda. Nie oszukujmy publiczności.

0: I... No i ojej, znowu się wątek skończył.
1: Rozmawiamy o tym, czy to aktorstwo pomaga też w śpiewaniu.
0: Znaczy w śpiewaniu, no w wykonaniu danej arii czy piosenki. To na pewno tak, bo zawsze młodym ludziom przekazuję. Pamiętajcie, że to musi być prawdziwe i interpretacja musi być. Nie można stanąć i odśpiewać. Trzeba przekazać treść poprzez dźwięk. Po prostu publiczności.
2: Jeszcze więcej treści pojawi się też w naszej rozmowie za parę chwil, bo tutaj dopiero stawiamy przecinek. Definitywna kropka dopiero przed godziną 21. Zostańcie Państwo z nami. Zapraszam. Gościem Alei Sław jest Grażyna Brodzińska.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Mam ochotę na safari.
9: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
9: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
9: No to w drogę.
10: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Została ostatnia reklama.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Cichnie gwar, wieczór już, wyszedł mrok z kamiennych bram. W sercach znowu ożył nam sewilskich kastanietów rytm.

0: Grażyna Brodzińska jest dziś gościem, ale i sław Radia Pogoda. Przed przerwą rozmawiałyśmy o tym, że bardzo ważne w trakcie wykonania arii operowej jest przekazanie treści. No, ale przy tym przekazywaniu treści mogą też pojawić się pewne wyzwania.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: To jak jest wtedy na przykład ze śpiewaniem w obcych językach? No bo jednak
2: muszę wiedzieć, o czym śpiewam.
0: Tak.
2: Muszę wiedzieć, o czym śpiewam i później porządnie się przygotować w danym języku. To przecież ile spektakli w języku niemieckim. Przecież myśmy bardzo często wyjeżdżali z teatrem do Niemiec, do Holandii. Wszystko było w języku niemieckim. No to oczywiście też siadamy z kimś, kto doskonale zna język i przygotowujemy sobie taką całą rolę. Mhm.
0: Czy
2: pod każdym względem.
0: Czy w jakimś języku było się bardzo trudno przygotować?
2: Nie ma trudno. Jak jest trudno, trzeba więcej pracować. Co znaczy trudno? Jeżeli jest coś do wykonania, to trzeba to wykonać jak najlepiej się potrafi, po prostu więcej pracować.
0: A to jest akurat bardzo ciekawe podejście, bo jednak wielu ludzi teraz to tak by chciało, żeby było łatwo, szybko, przyjemnie.
2: I duże pieniążki trzeba zarabiać, prawda?
0: Tak.
2: I szybko i od razu być gwiazdą.
0: Tak. A to tak się nie da.
2: Nie ma tak, nie, bo pamiętam też swoje początki. I bardzo się cieszę, że miałam właśnie takie, bo były też sytuacje, kiedy miałam właśnie malutki pokoik służbowy, teatralny, w którym stał piec, no i musiałam stawać o tej 6 rano, schodzić do piwnicy po węgiel, przynosiłam, rozpalałam w piecu i później leciałam na próbę czy zajęcia w studio aktorskim. No ale to dzisiaj na przykład cieszę się, dostanę ładny ołówek i cieszę się z tego, no po prostu może dlatego, że po tych stopieńkach sobie wchodziłam.
0: Ale to jest aż wręcz nieprawdopodobne.
2: Że nie miałam od razu wszystkiego.
0: Ale to jest aż wręcz nieprawdopodobne, że tutaj wieczorem w teatrze gwiazda na scenie, a rano trzeba było rozpalić się.
2: No tak, ale to były moje początki na Wybrzeżu i mam miłe wspomnienia, naprawdę. Dzisiaj nie mogę patrzeć na margarynę i salceson, bo wtedy było to najtańsze i wtedy się to jadło. Ale to naprawdę miłe wspomnienia. Byłam młoda, bardzo młoda i zaczynałam. Więc widocznie mi się wydawało, że tak musi być. Trzeba zacząć z niczego.
0: Myśli pani, że teraz też młodzi wykonawcy, którzy zaczynają przygodę z teatrem, z operetką, zaczynają trochę z niczego? Czy jednak ten pułap startu jest trochę inny?
2: Ja myślę, że inny chyba. Ale może na pewno są też osoby, które są bardzo ambitne i nie denerwują się, kiedy dostaną najpierw małą rulkę. Bo najpierw trzeba poczuć tę scenę, poznać ją dokładnie i później się jakoś tak lepiej po niej stąpa, a nie jak od razu się dostaje główną rolę i człowiek, młody człowiek jest taki nieporadny. Nawet jeśli jest dobry, daj Boże, dobry reżyser, no to wtedy też musi dużo pracować, no bo to nie przychodzi sam. No trzeba się tego wszystkiego nauczyć w tym zawodzie. A piosenkarze, no śpiewać każdy może, jak już mówiłam wcześniej.
0: Gdyby pani też zaczynała tak naprawdę jako dziecko na scenie, czy to jakoś w ogóle wtedy kolidowało ze szkołą, z innymi zajęciami?
2: Jak już zaczęłam szkołę, to już nie byłam tak codziennie w teatrze. Nie. To tylko do momentu pójścia do pierwszej klasy.
0: No tak, ale jednak były spektakle. Miała pani 10 lat, też występowała pani na scenie. I wtedy co ze szkołą?
2: No udawało się. Byłam dobrą uczennicą, taką ambitną uczennicą rzeczywiście.
0: Też pewnie rodzice nie na wszystko pozwalali, jeśli chodzi o teatr.
2: O nie. Jeżeli chciałam od taty jakiś zaskórniaczek, to pisałam, tata wracał z teatru wieczorem i zastawał przy stoliku karteczkę. Pisałam wiersz i między wierszami w tym wierszu właśnie, że przydałoby mi się 10-20 zł może, jakiś taki zaskórniaczek, ale tata był zawsze wzruszony tą moją poezją, że jednak się postarałam, a nie po prostu tata potrzebuje zasłużyć.
0: Ale działało zawsze, czy tylko czasami?
2: Działało. Nie, działało. Był dumny, że udało mi się takie ładne wiersze pisać. No nawet kiedyś chciałam być dziennikarką też. Ale to był taki epizodzik malutki. Szybko mi przeszło, jednak artystka została. Głęboko w sercu miałam ten teatr.
0: Przyznam się szczerze, nie znam tego epizodziku.
2: No.
0: Opowie pani o nim trochę więcej?
2: Znaczy, tak sobie pomyślałam, a może dziennikarka, będę właśnie przeprowadzać wywiady ze znanymi ludźmi. Mhm. To takie cudowne, tylu rzeczy się dowiem. Nie, no ale jednak ta scena jednak dla mnie najważniejsza.
0: Tak sobie teraz pomyślałam, że z jednej strony my dziennikarze stresujemy się jednak tym, że rozmawiamy z ludźmi sceny, ale też pomyślałam sobie, że będąc człowiekiem sceny i odpowiadając na pytania, to też czasami chyba może być trudne zadanie.
2: No tak, no na pewno tak. A propos tremy, miałam ostatnio, śpiewałam z Alą Majewską duet Być kobietą i miałam taką tremę, niesamowitą, a przecież my się znamy tak długo. Ja mówię, ale ja mam taką tremę. Ona mówi, no przestań, błagam cię, co ty mówisz? Bo jeszcze ten korcz. Ja mówię, słuchaj, jak coś mi nie wyjdzie, on mówi, przestań, no to jest okropne. Oczywiście wszystko było okej, ale wiem, że no, to jest piosenka i to jest świetna piosenka Ali, a ja tutaj wtrącam się. No ale to był bardzo miły duet, więc wszystko poszło bardzo dobrze, ale mówiła się, że też ta pokora, prawda, że... gdybym może była pewna siebie, taka więcej pewności siebie miała, no to może bym więcej jeszcze zrobiła, nie wiem. Ale ktoś kiedyś mówi, dlaczego nie wyjechałaś za granicę? No jak wszyscy powyjeżdżamy za granicę, no to co tutaj, kto tutaj zostanie? No, ja tu jednak miałam ten dom i no zostałam tutaj. I bardzo się cieszę, bo jestem dla mojej publiczności tylko.
0: Ale wracając do tego duetu z Alicją Majewską, to stremowała panią wtedy jakby osoba Alicji Majewskiej, czy utwór do
2: nie,
0: wykonania?
2: Nie, tylko czy czegoś nie popsuje jej. czy wszystko będzie, czy ona będzie zadowolona. A ona ma też dużo pokory, też jest cudowną dziewczyną, no świetnie śpiewa, cały czas jest świetna. Po prostu cudowna.
0: Ale tak samo jak i pani.
2: A, dziękuję.
0: Więc dlatego dziękuję. Tak się zastanawiam, bo no, jednak... Setki razy wychodziła pani na scenę i zdarzają się takie momenty, że wychodzi pani jeszcze trochę jednak zestresowana?
2: Ja jestem za kulisami, tak jak powiedziałam wcześniej, zestresowana. Nic z nikim nie rozmawiam, jestem bardzo skupiona, ręce mi się trzęsą, pośladki mi się trzęsą, ale w momencie, kiedy wychodzę, to jest to, co kocham. No i już nie mam żadnej tremy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Grażyna Brodzińska jest dziś naszą sławą w Alei. Rozmawiałyśmy przed przerwą między innymi o stresie towarzyszącym artystce przed wyjściem na scenę. Jak już Państwo słyszeli, gdy tylko pojawi się ona na scenie, no to już cały ten stres odchodzi w niepamięć.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Czyli tutaj jest w duecie z Alicją Majewską też tylko przed wyjściem, tym
2: tak, tak.
0: To się działo.
2: Tak,
0: okej.
2: Okay. Tak.
0: Zresztą no, tak sobie pomyślałam o tym, że przypuszczam, że też ludzie, którzy...
2: Ale jeszcze coś, przepraszam, że przerywam. Jeszcze była taka sytuacja, że śpiewałam walsa Ambara i siedziała Irenka Santor w pierwszym rzędzie. Więc więc jak skończyłam to śpiewanie, ja mówię: Irenko, żebyś ty wiedziała, jak ja się potwornie denerwowałam, żeby nie zepsuć ci tej piosenki, że ty siedzisz, ty byłaś, zawsze śpiewałaś, bo on po prostu w ogóle to cudowna i osoba i no śpiewała fantastycznie. Każda piosenka to hit, śpiewała tak czyściutko i z taką interpretacją, z takim wyrazem. Właśnie to jest tak potrzebne, żeby nie udawać czegoś na scenę. Irena Santor, ona nigdy nie udawała. Ona była prawdziwa. I chodzi o to, żeby to było z serca, z wnętrza naszego, żeby to było prawdziwe. No, ale chciałam i tego walsa Ambara chciałam zaśpiewałam po swojemu, tak jak ja czuję. I Irenka właśnie wtedy powiedziała: słuchaj, fantastycznie, że ty zrobiłaś to tak, jak ty to czułaś. I to było twoje. Także byłam pochwalona. Udało się.
0: Ale to są takie tremy właśnie przed wielkimi osobami, a przecież ja też coś tam znaczę, prawda, kimś jestem, a jednak ta ogromna pokora, czego się nie wstydzę i może dlatego ciągle pracuję nad sobą i dlatego to jest takie trwałe. I cały czas jest, i jest, i jest, oby jak najdłużej.
2: No ale dlatego, co jest dla mnie właściwie bardzo fascynujące, jak pani opowiada o tym, że właśnie pani ma tremę, że zobaczy pani panią Irenę Santor albo panią Alicję Majewską, że pani zestresuje trochę jednak, no bo to jest dla mnie aż nieprawdopodobne. Wydawać by się mogło, że no, taki artysta jak pani to wychodzi po prostu...
0: Wręcz jest.
2: Klękajcie, tak. Narody, ja tak. Śpiewam, tak?
0: Teraz ja. Nie, no ale ja się tego nie wstydzę wcale. Najważniejsze jest, że to, co wykonuję, musi być na najwyższym poziomie po prostu. No. A to, czy ja mam tremę, czy nie. Moja trema jest mobilizująca, na szczęście.
2: Zdarzyło się pani, że ktoś z muzyków, pani powiedział, że jakby stresowało go to, że śpiewa właśnie z panią?
0: Któryś z muzyków.
2: Tak, że na przykład wykonuje pani z kimś dany utwór i to właśnie ta druga osoba przyszła i powiedziała, że pani Grażyno, pani mnie stresuje.
0: A nie, może tak było. Pewnie tak, no może tak było.
2: Nie przyzna się pani.
0: Nie pamiętam.
2: No dobrze, ale też jakby wracając trochę też do operetki i do tego, co pani lubi najbardziej śpiewać, to tak jak pani mówi, ma pani bardzo szeroki repertuar. Raz śpiewa pani operetkę, raz dwudziestolecie międzywojenne, raz operę.
0: Musical.
2: No tak. Czy jest coś takiego, że rzeczywiście całym sercem pani do tego wraca? Bardzo chętnie. Jeden utwór.
0: Czy tak? Do jakiegoś utworu? Tak. Naprawdę trudno mi powiedzieć, bo wszystkie są mi bliskie. Bo gdyby nie były, to bym nie wykonywała, nie śpiewała tego.
2: Czy kiedyś pani się zastanowiła, jak wiele utworów w swoim życiu pani zaśpiewała?
0: Oj, tak dużo, jak dużo mam sukien.
2: Aha, czyli tutaj przychodzimy jeszcze do jednego wątku.
0: Tak. Bo zawsze padają takie pytania. A ile pani ma tych sukien swoich pięknych? Mówię, nie wiem, dużo.
2: Ale one się mieszczą jakoś w domu, czy są w różnych miejscach?
0: Ciężko. Są w różnych miejscach, tak. Bo nawet to już mówiłam wiele razy na ten temat, że musieliśmy dokupić małe mieszkanko, które było dosłownie za ścianą, takie malutkie i widocznie czekało na mnie. No i tam są suknie, jeszcze w garażu są suknie i w piwnicy wielka szafa zrobiona. Piwnica, która należała do tego małego mieszkanka, jest ogromna szafa i tam jeszcze też są takie troszkę starsze suknie, do których pewnie też wrócę, je troszkę odświeżę. Pozmieniam może, nie wiem. ale rzeczywiście dużo ich, bardzo dużo.
2: I pani wraca do tych strojów, czy czasem jednak ta suknia jest jednorazowa i ona po prostu wisi?
0: Nigdy nie jest jednorazowa, bo one są bardzo klasyczne i w zależności od tego, jaki utwór śpiewam, czy jest to coś hiszpańskiego, no to musi być odpowiednia suknia. Nawet mam jedną, którą kupiłam za granicą w Sewilli i właśnie ona jest taka prawdziwa hiszpańska i śpiewam te moje hiszpańskie, czy czardasze, jeśli chodzi o operetkę, czy piosenki czardaszowe, hiszpańskie jakieś hiszpańskie. A tak to z klasycznych rzeczywiście mam ich bardzo dużo i wracam. Mam na przykład moja pierwsza suknia, która ma lat bardzo, bardzo, kilkadziesiąt, bardzo dużo, jest wieczna. Jest tak klasyczna, ponadczasowa, że mogę do niej, w niej być do końca życia, właściwie śpiewać, dopóki oczywiście będę śpiewać, no wiadomo.
2: Czy rozstaje się pani czasami z jakimiś sukniami, sprzedaje je dalej albo komuś oddaje, czy to już jest takie pani
0: nie,
2: i tylko
0: to jest
2: pani?
0: Moje, to jest moje ukochane, to są moje dzieci.
2: Czyli jednak troszkę taka kobieca próżność, jeśli chodzi o suknię, się włącza.
0: Tak, bo ja do nich wracam. Odkładam i później po latach wracam, więc to nie jest tak, że ja ciągle mam nową i zostawiam, bo one są tak świetne, tak świetne projekty i tak świetnie uszyte, że no, nie miałabym serca się z nimi rozstawać. Kiedyś może będzie jakaś wystawa.
2: A zdarzyło się pani na przykład być zdziwioną, że ma pani jakąś suknię w szafie, skoro jest tyle już tych strojów? Bo czasami nam kobietom zdarza się tak, że na przykład odkrywamy coś trochę na nowo i tak, o, zapomniałam, że mam taką zieloną, piękną.
0: Nie, no ja mniej więcej wiem, jakie ja mam, bo muszę wracać do niektórych, ale ciągle myślę o jakiejś nowej może. Że jakaś nowa by się
2: to bardzo
0: przydała.
2: Zdrowy objaw
0: bardzo
2: jest.
0: Bardzo babski taki.
2: To jeszcze w takim razie tylko dopytam, czy w parze z sukniami idzie... No wręcz nie liczba, a ilość butów.
0: No są buty do danej sukni, wszystkie tak. I biżuteria też. I wszystko jest naprawdę bardzo dobre, no bo publiczność jednak często do mnie przychodzi do garderoby, rozmawiam i, no i z bliska patrzy na mnie, więc to nie może być pleco.
2: Grażyna Brodzińska, aktorka, śpiewaczka, tancerka, jak słychać też i miłośniczka pięknych ubiorów. Była dzisiaj moim i państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda.
0: Ale jeszcze miłośniczka, bo jak pani powiedziała miłośniczka, jestem miłośniczką włoskiej kawy.
2: Okej.
0: Wiedeńskiego strudla.
2: Robi się smacznie.
0: I nalewki z pigwy. Jeśli chodzi o miłośniczkę, bo akurat mi to słowo, tak, to ja jestem miłośniczką.
2: To o tej nalewce z pigwy to już po 22.
0: Dobrze.
2: Bardzo pani dziękuję
0: bardzo
2: za
0: dziękuję,
2: to spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio.

dziewczyna i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiatę naszych ciał. Porwał dziewczę z

0: za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ.
1: Radio Pogoda.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Ja nie mam nic.
13: Ty nie masz nic.
14: On nie ma nic.
12: To razem właśnie mamy tyle.
14: W sam raz tyle.
15: Żeby założyć wielką fabrykę!
16: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
11: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
17: Czas rozpocząć środowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej sprawdzimy, co jest grane w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
18: Mówimy tutaj o problemie chorób psychicznych, depresji wśród młodych ludzi.
17: Zachęcimy Państwa także, abyście udali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, aby wypożyczyć obraz.
19: Sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej będzie idealnym miejscem, żeby spróbować pobawić się właśnie w taką galerię.
17: W pierwszej kolejności sprawdzimy, co jest grane w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, bo zaplanowano tam sporo wydarzeń w październiku. Już 8 i 9 października na scenie Sztuka Kochania, czyli spektakl o miłości, bliskości i relacjach z odrobiną humoru. Przedstawienia odbędą się 8 października o 11 i 19 oraz 9 października o 11. 10 i 11 października zobaczymy natomiast Ziemię Obiecaną, historię wielkich ambicji, pieniędzy i walki o sukces. Spektakle 10 października o 16.15 i 19. 11 października o 18. Następnie 16, 17 i 18 października. Wyszłam z siebie, zaraz wracam. Opowieść o emocjach, relacjach i poszukiwaniu własnego miejsca. 16 października o 19, 17 października o 19 i 18 października o 18. 22 i 23 października na scenie Sprawiedliwe, Studium Przypadku. Spektakl stawiający pytania o moralność, odpowiedzialność i granice dobra. 22 października o 11 i 19, a 23 października o 11 i 19. Wieczorny spektakl 23 października będzie z tłumaczeniem na polski język migowy. Po nim o 20.30 odbędzie się także dyskusja o tym, czy akt okrucieństwa można usprawiedliwić w imię wyższego dobra. Następnie 24 i 25 października oraz 29 i 30 października wraca POV Masz 12 lat i Przekichane. Spektakl o dorastaniu, problemach młodych ludzi i próbie odnalezienia się w świecie. A o tym właśnie właśnie spektaklu. Jego reżyserka Marta Strecker opowie Państwu teraz coś więcej. Posłuchajmy.
13: Na deskach teatrów.
18: Przede wszystkim nasz spektakl jest skierowany do widza 12+. Czyli jest to taki moment w życiu, kiedy właśnie masz te 12 lat, 12+, i nie jest kolorowo. Kiedy świat magii trochę znika, odchodzi w zapomnienie, świat magii dzieciństwa, a w jego miejsce wchodzi realność ze swoimi ciemnymi stronami. Więc przede wszystkim kierujemy ten spektakl do młodych dorosłych, którzy właśnie są na takim etapie, kiedy trochę żegnają się już z dzieciństwem i kosztują tego, z czym mierzą się, bądź z czym będą się mierzyć w dorosłym życiu. Głównym bohaterem spektaklu jest Arek, który ma 12 lat i właśnie przekichane. Ale nie ma przekichane, ma dużo gorzej. Stąd to niecenzuralne słowo, bo ono rzeczywiście emocjonalnie oddaje bardzo dobrze to, z czym on się mierzy. I oczywiście mówimy tutaj o problemie chorób psychicznych, depresji wśród młodych ludzi, ale przede wszystkim mówimy o takim momencie, kiedy nie radzimy sobie ze swoimi emocjami, kiedy te emocje się w nas pojawiają nowe, emocje, których nie rozumiemy, myśli, których nie rozumiemy, i po prostu w środku głowy wszystko nam buzuje i czasami przeczy samo sobie. No jego świat oczywiście składa się z tego, co w środku i z tego, co na zewnątrz. W środku to jest właśnie ten taki moment rozpoczynającej się burzy hormonalnej, która no jakby zamiata cały system, układ nerwowy i tak dalej, i tak dalej. Więc jedna rzecz to jest to, co w środku, ale druga rzecz to jest to, co na zewnątrz, czyli dorośli, którzy nie odpowiadają na potrzeby młodych dorosłych, którzy nie potrafią z nimi rozmawiać, którzy nie potrafią dać im przestrzeni na to, żeby oni mogli te swoje emocje wyrazić na zewnątrz. No i oczywiście też grupa rówieśnicza, która no jednak w tym okresie życia jest bezwzględna, więc ten główny bohater rzeczywiście spotyka się, trzeba to nazwać po prostu, z hejtem ze strony grupy rówieśniczej. Lubię myśleć, że dlatego, że ta jego wrażliwość jest na tyle wyjątkowa i delikatna, że po prostu nie spotyka się z jakimś ogólnie przyjętym wizerunkiem kogoś bardzo silnego, kogoś, kto potrafi być w pozycji kata, a nie w pozycji ofiary. Myślę, że on ma problem z tym, że nie dostał takiego wiatru w żagle jako nastolatek, wsparcia od dorosłych też, i po prostu nie mógł ukształtować swojej siły, tak żeby móc na równi z tymi rówieśnikami swoimi wejść w dialog. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby pokazać, bo ten spektakl może nie daje takich edukacyjnych rozwiązań, to znaczy zrób tak, a nie inaczej, twoje życie będzie wyglądało pięknie. Nie o to nam też chodzi. Chodzi nam bardziej o to, żeby pokazać, że jest ktoś, kto ma tak jak ty, i to, co teraz się na przykład dzieje z twoim ciałem, dzieje w twojej głowie, dzieje w twoim otoczeniu, nie jest tylko i wyłącznie twoim problemem, że problem tego osamotnienia i tego braku swojego miejsca w świecie jest problemem, który dotyczy po prostu większość nastolatków. I myślę, że to jest taki rodzaj wsparcia w tym osamotnieniu, że Arek ma dokładnie tak jak ty. Ja myślę, że zdecydowanie ten spektakl jest również dla osób dorosłych. Myślę, że szczególnie dla rodziców. Myślę, że też dla pedagogów i nauczycieli. Ponieważ ta perspektywa, czyli punkt widzenia też tytułowy, tego dwunastolatka jest tak silna i wyrazista, że myślę, że dla nich to będzie też ciekawe spojrzeć właśnie z tego punktu widzenia dwunastolatka znowu na ten świat i zrozumieć, jak on tak naprawdę ten świat widzi i jak też widzi ich, i jak oni mogą zareagować i jakich narzędzi używać, żeby takiego nastolatka czy młodego dorosłego wspierać, a nie właśnie doprowadzać do stanów jeszcze gorszej ciemności. Na pewno da się nauczyć pewnego rodzaju empatii, ale z tym się mierzyliśmy, mierzymy i będziemy mierzyć, bo świat tak po prostu wygląda, to znaczy nie będzie tak, że wszyscy będą siebie akceptować i nie będziemy mieli z tym problemu. Myślę, że to, co jest najważniejsze, co próbujemy też opowiedzieć w tym spektaklu, to jak samotna jednostka i gdzie ta samotna jednostka może szukać pomocy. I może rzeczywiście to może tak zadziałać, że jeżeli ktoś jest w tej pozycji kata, a nie ofiary, to się rzeczywiście zastanowi, jaką krzywdę wyrządza drugiej osobie. I zanim następny raz zachowa się podobnie, to mam nadzieję, że gdzieś zobaczy obrazy z tego spektaklu i się zastanowi po prostu nad tym. Nasz spektakl nie porusza całej tej kwestii mediów społecznościowych, TikToka, Facebooka, Messengera i tak dalej. Za to rzeczywiście główny bohater gra w gry. Gra w gry komputerowe. Aczkolwiek myślę, że autorowi tekstu, Mariuszowi Gołoszowi, udało się rzeczywiście to tak pięknie emocjonalnie rozpisać i tak jakby głęboko emocjonalnie, że rzeczywiście widzimy dramat tego nastolatka, który gra w te gry nie dlatego, że jest pustym nastolatkiem, który jest uzależniony od gier, tylko dlatego, że ilość bodźców, które są w grach, pozwalają mu wyłączyć ilość natrętnych myśli, które ma w głowie. To znaczy tylko coś, co jest dużo bardziej przebodźcowane niż nasza głowa, jest w stanie wyłączyć naszą głowę, tak? Więc ta ocena tego, czy on jest uzależniony od grania w gry, czy nieuzależniony od grania w gry, jest trudna. Po prostu wejście w świat przebodźcowania daje na chwilę ulgę od własnych myśli. I jest to oczywiście olbrzymi dramat, tak? Ale nie można powiedzieć, nie można tu użyć takiego sformułowania, że on jest po prostu uzależniony, że jest tym takim głupim nastolatkiem, który po prostu siedzi z nosem cały czas wklejonym w telefon. Nie, jeżeli on siedzi z tym nosem wklejonym w telefon, to z jakichś przyczyn i te przyczyny są przerażające.
17: Mówiła Marta Streker, reżyserka spektaklu POV Masz 12 lat i Przekichane. Zachęcam Państwa więc bardzo serdecznie, abyście udali się w październiku na ten spektakl, jeśli jeszcze go nie widzieliście. A teraz przeniesiemy się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ponieważ tam możecie Państwo wypożyczyć obrazy. Czym jest Artoteka i jak zrodził się pomysł na utworzenie jej? Na to pytanie odpowie Państwu Wojciech Mieczysławski. Posłuchajmy.
13: Ciekawe Opole.
19: Są to obrazy, które w ramach współpracy właśnie z Plastyczniakiem postanowiliśmy udostępniać troszeczkę podobnie jak książki użytkownikom biblioteki. Projekt Artoteka polega na tym, że Państwo mogą do nas przyjść, znaleźć obraz, który się spodoba, zrobi wielkie wrażenie. Taki obraz będzie można sobie po wpłaceniu niewielkiej kaucji pożyczyć na 2-3 miesiące. I jeżeli będzie przyozdabiał ścianę w domu w sposób idealny i Państwo się w tym obrazie zakochają, to oczywiście taki obraz można też zakupić.
17: Jak zrodził się w ogóle pomysł na utworzenie takiej artoteki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu?
19: Żeby być w pełni uczciwym, muszę przyznać, że był to pomysł pani dyrektor Plastyczniaka. Po rozmowie z naszym dyrektorem, panem Marcinem Dudą, uznali, że sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej będzie idealnym miejscem, żeby spróbować pobawić się właśnie w taką galerię. Nie tylko dlatego, żeby Państwo mogli obcować ze sztuką, bo te obrazy są naprawdę piękne, ale żeby Państwo mogli je też zabierać do domu. No i jeśli to będzie ten akurat obraz, zatrzymać go już na zawsze.
17: Jak w ogóle przebiega taki proces wypożyczenia obrazu? Czy on wygląda mniej więcej tak jak wypożyczenie książki, czy jednak jest nieco bardziej zawiły?
19: Nieco inaczej, ale procedura nie jest trudna. To znaczy, Państwo odwiedzają nas, obrazy są rozwieszone u nas na pierwszym piętrze i na trzecim piętrze. Miało być ich około 30, ale kilka się już sprzedało. Sam kupiłem jeden. No i Państwo wybierają taki obraz, spisujemy sobie taką umowę użyczenia obrazu. Wpłacają Państwo tą kaucję, o której wspomniałem, to jest kaucja w wysokości 100 zł, ona oczywiście jest zwrotna. No i mają Państwo ten obraz w domku przez 2-3 miesiące. Potem staramy się zadzwonić, przypomnieć, że to już jest ten moment, kiedy obraz powinien wrócić na ścianę. I albo proszą Państwo o jeszcze jakiś przedział czasu, chcieliby Państwo jeszcze z nim poprzebywać, wtedy przedłużamy po prostu okres wypożyczenia. No albo Państwo go oddają, albo, tak jak powiedziałem, decydują się Państwo na zakup. Ceny obrazów są zróżnicowane ze względu na format i wielkość tego obrazu. Zanim się go kupi, trzeba jeszcze raz zapytać autora, autorkę obrazu, czy wciąż jest zdecydowana na sprzedaż. Do tej pory nie zdarzyło się, żeby ktoś zrezygnował z tej opcji. No i dostają Państwo po prostu numer konta tej osoby i wpłacają pieniążki. Wtedy obraz jest już Państwa.
17: A tak mniej więcej, o jakich kwotach mówimy?
19: Kwoty są moim zdaniem śmiesznie małe, bo to jest od 250 do niecałych 400 zł. W niektórych przypadkach trzeba też dopłacić 70 zł za płótno i ramę, bo to są rzeczy, które bardzo często liceum plastyczne sponsoruje po prostu swoim absolwentom. To chcielibyśmy też te pieniążki, żeby wróciły do szkoły na materiały dla kolejnych uczniów i młodych malarzy. No ale tak jak wspomniałem, to nie są wielkie sumy, a myślę, że część z tych absolwentów będzie kiedyś bardzo znana i te obrazy na pewno będą na wartości jakby zdobywać, rosnąć.
17: A jeśli chodzi o zainteresowanie, czy ono jest duże? Mówimy teraz o samym wypożyczaniu, nie tylko o kupnie, ale o wypożyczaniu obrazów.
19: Tak, ale to bym powiedział, że zainteresowanie zakupem chyba przerasta to zainteresowanie samym pożyczeniem. Dlatego, że bardzo często jest tak, że ktoś przychodzi, widzi obraz i wie już od razu, że chce go kupić, tak? Tak naprawdę obrazów teraz pożyczonych jest zaledwie kilka i myślę, że kilka z nich już do nas nie wróci. I to nie dlatego, że ktoś się zatrzyma, tylko po prostu zostaną kupione. Jeden obraz został w ogóle wysłany do Krakowa, bo mieliśmy gościa, panią z Krakowa i po prostu tak się zakochała w obrazie, że poprosiła, czy nie moglibyśmy go wysłać. Także to jest ten aspekt, którego się tak naprawdę nie spodziewałem do końca, czyli sprzedaż tych obrazów jest fenomenalna. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam do Miejskiej Biblioteki Publicznej na ulicy Minorytów. Myślę, że oni mieją Państwo patrząc na te obrazy. No ja o nie miałem i jeden z nich wisi już u mnie w domu. Tak, piękny pejzaż z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, cudowny. Także serdecznie zapraszam.

0: 2005 roku było 284 biblioteki.
1: W pierwszej kolejności Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu, zachęci Państwa, abyście udali się na koncerty Orkiestry Filharmonii Opolskiej.
2: Czas wolny w Opolu.
3: 9 października, klarnet w barwach jesieni. Rzeczywiście kolejne dni, kolejne tygodnie przypomną nam, że czas mija szybko, a jesień nieubłagalnie pojawia się nie tylko w kalendarzu, ale też za naszymi oknami. Zapraszamy na spotkanie z klarnetem w wykonaniu Jakuba Drygasa, ale w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Opolskiej i maestro Szymonem Makowskim w programie jesiennym. Klarnetowi będą towarzyszyć, czy też klarnet będzie brzmiał w utworach Roberta Schumana, Geralda Finci i Joachima Raffa. I jak to jesienią, będziemy słuchać opowieści trochę o samotności, trochę o wewnętrznym rozdarciu. Jesień jest takim czasem, który chyba może nie tyle sprzyja refleksji, ale gdzieś nas tak refleksyjnie nastraja. Ale też będzie troszkę radości, trochę poszukiwań i w tym czasie, o którym czujemy się, że jest coś zwalnia, coś może się kończy, też troszkę zmieniających się barw krajobrazu w tym utworze, chociażby Joachima Raffa w symfonii o wdzięcznej nazwie Jesienna, żeby też wybrzmiało, ale cechą i ludzkiego życia, i kalendarza naszego jest to, że się zmieniają i pory roku, zmieniają się i nastroje, ale w każdym nastroju możemy odkryć takie dobre tony, które nam uświadamiają właśnie to, że zmieniały się nurty muzyczne, zmieniali się kompozytorzy, utwory i symfonie, ale każda jest czymś nowym w naszym życiu, więc nawet proponujemy, żeby tą jesień odkryć razem z nami i też się nią paradoksalnie ucieszyć. Wreszcie 16 października o godzinie 19 ponownie w sali koncertowej Opolskiej Szkoły Muzycznej zapraszamy na kilka głosów i na kilka utworów wiadomo. Koncert 6 głosów, 3 światy. I ten nasz tytuł 3 światy jest troszkę przewrotny, ponieważ jeżeli się Państwu kojarzy określenie 3 światy z czymś takim problematycznym, trudnym i ojejku, to w Filharmonii Opolskiej będzie wręcz przeciwnie, ponieważ koncert jest taki jesiennie zaskakujący. Wybrzmią skrzypce, altówki, wiolonczele i kontrabas. W programie utwory Mozarta, Karłowicza i Brahmsa, który już w programie się pojawiał i na pewno się jeszcze w tym roku pojawi. Kompozytorzy niemieccy i kompozytor polski. Taka przeplatanka i przypomnienie chociażby Mieczysława Karłowicza i takiego określanego jako najtragiczniej zgasły promień młodej Polski, ponieważ jeżeli się zastanowimy, Karłowicz był faktycznie diamentem nieoszlifowanym. Był kompozytorem, owszem, i w Filharmonii wybrzmi jako kompozytor, natomiast pasjonował się też górami, przemierzał, przecierał pierwsze szlaki, był fotografikiem, pasjonatem, pisał też felietony i odbiegając troszkę od muzyki, ale też pokazując Państwu wielobarwność, czy pory roku, czy koncertu, czy samego Karłowicza, zwrócę Państwa uwagę, gdy Państwo się w Tatrach znaleźli, wędrowali gdzieś w górach, zobaczą Państwo w okolicy Czarnego Stawu wielki kamień, jest taki dość zauważalny z daleka, jest to kamień poświęcony właśnie Mieczysławowi Karłowiczowi, który zginął tragicznie w lawinie i to ta śmierć bardzo drastycznie przecięła i jego muzyczną karierę i jakby kompozycje muzyczne w kraju, to co po sobie zostawił, ma taki wyraźny ślad, że wiele rzeczy jeszcze powstać mogło, nie powstało. Więc również przynosimy Państwa tak troszkę melancholijnie, jesiennie w te dźwięki. Natomiast te trzy utwory będą, myślę, zawierały naprawdę maestrię wspomnianych już skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu. Dlatego zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w piątek 16 października o 19, aby posłuchać tych utworów i Mozarta, i Karłowicza, i Brahmsa, które razem dają piękną całość pomagającą troszkę radośniej może, mimo historii nieszczęśliwej Karłowicza, spojrzeć w najbliższy nadchodzący czas.
1: Filharmonia Opolska pamięta także o najmłodszych melomanach.
3: Pamięta o najmłodszych i przy tych wszystkich zmianach, które w repertuarze

0: Rytuarze naszym następują, jest parę rzeczy niezmiennych i wśród tych rzeczy i koncertów niezmiennych jest magiczny kuferek dźwięków. To jest pierwszy z naszych koncertów rodzinnych, których mamy kilka, 18 października, tym razem w niedzielę, ale również w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. O godzinie 12:30 Orkiestra Filharmonii Opolskiej, maestro Szymon Naściszewski i zwłaszcza Magdalena Wójcik-Gugulska, prowadząca te koncerty. Zapraszam najmłodszych z rodzinami. Ja tylko wspomnę, że dzieci lat 4, które będą siedziały na kolanach rodziców czy opiekunów, mają wstęp bezpłatny i to wydarzenie jest dostępne również w abonamencie, gdyby się Państwo zdecydowali na kupno czy karnetu, czy abonamentu. I nasza wróżka, jak prowadząca się zawsze podpisuje, zaprasza bardzo serdecznie na kolejne muzyczne podróże i odwiedzanie zakątków bardzo egzotycznych, ponieważ wróżka wspomina przy koncercie 18 października o podróży, czy to na słoneczne Hawaje, czy ewentualnie do mroźnej Arktyki, a jedno i drugie zapewne będzie do naszego jesiennego października pasowało, ponieważ pogoda zawsze jest zmienna, my się przyzwyczajamy do deszczu, a potem się okazuje, że parasolka w torbie tylko ciąży, ponieważ jest zdecydowanie chłodniej albo właśnie cieplej, także zapraszamy 18 października na pierwszy koncert rodzinny, aby zajrzeć do pierwszego magicznego kuferka, sprawdzić jakie dźwięki wróżka tym razem z nich wydobędzie i jeżeli się spodoba, zapraszamy na kolejne koncerty z cyklu Magiczny Kuferek Dźwięków, a dodam, że spodoba się na pewno, ponieważ frekwencja, jaką mieliśmy w minionym sezonie, sprawiła, że pieczołowicie przygotowywaliśmy w naszym repertuarze właśnie te koncerty rodzinne, aby te niedzielne spotkania, które często różnie nam się udaje, czy spotkać w gronie rodzinnym, czy spędzić, to żeby ta nasza muzyczna scena była tym miejscem, gdzie Państwo uznają, dobrze, to bierzemy, zabieramy całą rodzinę i spotykamy się o 12:30, żeby spędzić czas w gronie właśnie rodzinnym i z naszymi najmłodszymi pociechami. Także 18 października w niedzielę zapraszamy na pierwszy koncert i nie będzie miesiąca potem w kalendarzu, żeby się ten koncert nie odbył. Także czekamy na Was również z najmłodszymi pociechami w Filharmonii Opolskiej, a właściwie jeszcze w Państwowej Szkole Muzycznej. Do zobaczenia.
1: Mówiła specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej Beata Śliwińska. A w ramach akcji Zaczytane Opolskie już 8 października kolejne spotkania z autorami i osobistościami świata kultury. W czwartek 8 października Artur Chamski odwiedzi Gminną Bibliotekę Publiczną, filię biblioteczną w Żłobiźnie, a Ewa Kassala spotka się z czytelnikami w Gminnej Bibliotece w Domaszowicach. W piątek 9 października natomiast na spotkanie z czytelnikami do Polskiej Cerekwi przyjedzie Joanna Laprus-Mikulska. Zaczytane Opolskie to cykl bezpłatnych spotkań, którego celem jest promocja czytelnictwa i kontakt z autorami polskiej literatury. Wydarzenia odbywają się w bibliotekach na terenie całego województwa opolskiego. A więcej o tej akcji opowie Państwu wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Jolanta Zakrawacz.
2: Ważne dla mieszkańców opolskiego.
3: Zacznijmy od tego, że najpierw trzeba ustalić terminy danego spotkania, no i cała logistyka typu przejazdy do bibliotek, noclegi, no już nie wspomnę o wysokości honorariów, ale godziny spotkań w bibliotekach, po ustalenie plakatu, więc to są takie wszystkie rzeczy, które na co dzień nie widać, ale one wymagają bardzo dużo pracy. No oprócz tego ten kalendarz, żeby nam się nie skumulowały liczby spotkań, bo jakby technicznie to wygląda tak, że autor przyjeżdża do Opola i my z Opola zawozimy go do danych jednostek.
4: A tych jednostek widzę na mapie jest?
3: 72 biblioteki główne plus filie biblioteczne, ponieważ spotkania odbywają się nie tylko w bibliotekach głównych, ale w szczególności w tych małych ośrodkach, więc na 31 grudnia 2025 roku było 284 biblioteki.
4: No to jest naprawdę spore wyzwanie. Tutaj na tej mapie widzę, są zarówno miasta, jak i malutkie wioski.
3: Tak, bo ideą Zaczytanego Opolskiego jest dotarcie z pisarzem, z osobą kultury właśnie do tych najmniejszych bibliotek, które nie stać na zaproszenie niektórych nazwisk, bo tak jak pani dyrektor Kamińska wcześniej powiedziała, czasem te honoraria są takie, że przewyższają budżety bibliotek, dlatego my też prowadzimy rozmowy, negocjujemy ceny, proponujemy większą liczbę spotkań i wtedy jest możliwość zaproszenia danego autora.
4: A ile osób przychodzi na te spotkania? Czy starcza miejsc siedzących?
3: Zawsze staramy się i to już za to odpowiedzialne są panie dyrektorki bibliotek publicznych, że przewidujemy jakby, żeby tych miejsc siedzących nam starczyło. Więc jeżeli biblioteka jest bardzo malutkim ośrodkiem i nie ma takiej możliwości, żeby zaprosić danego gościa, wówczas te spotkania przenoszone są do większych sal. Nie wiem, do domów kultury, do Urzędu Miasta, w zależności jakie są możliwości techniczne danej biblioteki.
4: A jesteście w stanie to przewidzieć, ile osób przyjdzie?
3: No mniej więcej tak, bo wiadomo, że są nazwiska, które wygenerują nam bardzo dużo uczestników danego spotkania. My już wiemy, jak na przykład w naszej bibliotece był pan Zanussi albo Mariusz Szczygieł, to już wiemy, że na takie spotkanie przyjdą tłumy. No i wtedy już w naszym interesie leży to, żeby każdy, kto chciałby przyjść na takie spotkanie, żeby na to spotkanie wszedł. Także tu w naszej bibliotece akurat mamy możliwości takie dosyć szerokie, bo mamy i salę spotkań, i namiot, który pomieści bardzo dużo ludzi, więc każda z bibliotek tak się stara, żeby każdy człowiek, który przyjdzie na spotkanie, żeby mógł na to spotkanie wejść. Mamy też nowych autorów, ponieważ oprócz właśnie idei takiej głównej, żeby zaprosić znanych i lubianych autorów, my też zapraszamy naszych tutaj miejscowych opolskich, ponieważ chcielibyśmy promować też naszą tutaj twórczość opolską, ale też zapraszamy debiutantów.
1: Mówiła wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Jolanta Zakrawacz. Akcja jest unikatowa w skali całego kraju, podkreśla dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik.
4: Te spotkania w ramach Zaczytanego Opolskiego są jedynym tego typu wydarzeniem w ciągu całego roku?
5: Czasem tak i to jest smutne, prawda? Ale pamiętajmy, że to jest kwestia budżetu. Jeśli mamy pieniędzy mało, to jest kwestia, co możemy sobie poradzić. Nie chciałbym, żeby tak było, bo to też jest kwestia, że takie wydarzenia budują pewien klimat czytelniczy. Ważne, że mamy ten program, bo on umożliwia, że czasem może to jedno spotkanie jest. Natomiast wiem, że biblioteki radzą sobie. Czasem to są spotkania może nie z Marcinem Mellerem, ale z lokalnymi osobami zajmującymi się. Szukamy pewnych rozwiązań, kogoś zaprosić, może mniej gwiazdorską obsadę, ale mimo wszystko pobudzać pewne działania, więc pamiętajmy, że w tych bibliotekach też życie się toczy. Natomiast co daje Zaczytane Opolskie? Te największe nazwiska, te najdroższe, które dzięki właśnie temu wspólnemu działaniu udaje się ściągnąć.
4: Czy od początku tego projektu Zaczytane Opolskie zauważyliście wzrost czytelnictwa w województwie opolskim?
5: Tak, widzimy to, natomiast pamiętajmy, że to nie jest tak, że nagle skoczy nam o kilkanaście procent. Co ma zrobić Zaczytane? Ściągnąć ludzi do biblioteki. To nie przychodzą tylko czytelnicy. Czasem przychodzą osoby, które po raz pierwszy przyjdą, kupią książkę, wezmą autograf. Część z nich nawet przeczyta tą książkę, a jak przeczytą, zobaczą, że to jest całkiem fajne. Warto wtedy wrócić, warto przyjść do biblioteki, może przyjść na kolejne jakieś spotkanie, na kolejne wydarzenia, może na jakieś warsztaty, może pograć w gry planszowe, może po prostu spędzić czas. Biblioteka jest dobrym miejscem do spędzania czasu. Jest to tym tak zwanym trzecim miejscem, w którym możemy w inny sposób też ten czas wykorzystać.
1: Mówił dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik w rozmowie z Kamilem Kostką. Szczegóły dotyczące godzin i miejsc spotkań znajdziecie Państwo na stronach poszczególnych bibliotek. I tym akcentem kończymy już środowe wydanie magazynu kulturalnego Co jest grane w Opolu. Sandra Bruśniak, serdecznie Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas, życzę miłego wieczoru i do usłyszenia już jutro.
2: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Została ostatnia reklama.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Absolutnie. Yes.
1: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
2: Waldemar pamięcią rozpalał tę swoją błyskawicę życiową, ale czyniąc to zarazem z okrucieństwem wyrafinowanym, darł na cząsteczki włókna swego serca. Z ordynata opadły już marzenia, skruszyły się zapały młodzieńcze. Został tylko twórczy podkład jego istoty wewnętrznej, mogący rozszerzać się i obejmować coraz to nowe płody szczytnych myśli, celów idealnych. Czyny swe nieść na barkach życia zamiast szczęścia. Nie dławić tęsknoty, ale ją mieć jako swe najdroższe sanktuarium. Zmrok wpełzł w puszczę i zaszemrał. Cicha pogwara od dębów poczęta szła wśród boru. Drzewa mówiły sobie dobranoc. I oto pod wpływem wiecznej gawędy lasu czarny kir okrywający katakumby jego tragedii podniósł się i wyleciał zza niego rój białych gołębi i trzepotał skrzydełkami białymi i białoróżową chmurą okrążał głowę Michorowskiego. Opadły go srebrne ptaki wspomnień. Wspomnienie powinno się znajdować wewnątrz skarbca, jak pamiątka, do której należy się zbliżać w skupieniu ducha z uwagą, by ta reszta dawnej świetności nie uległa rozbiciu. Chmura śnieżnych gołębi krążyła, stukając dzióbkami do zamkniętego gmachu duszy ordynata. Szeleściły atłasowe piórka upartych ptaków. Dobić się chciały do skarbca i uchwycić złożone w nim klejnoty, by razem z tamtymi cudami utworzyć uroczą, jarzącą się blaskami zorzę i skąpać w niej umysł Michorowskiego. Trzepotały się ptaszyny, kwiliły. Już serce Waldemara zalewała słodycz niepojęta. Haszyszem nasiąkały nerwy. Mózg oddał się bezsprzecznie pod ich władzę. Całą duszą, całą istotą otwierał złote wrota swego sezamu, by na progu jego upaść z niemocy upojnego wyczerpania. Ale bór zatrząsł się groźnym wichrem, pęd ostry przeleciał czuby dębów, targnął nimi, runął niżej, w puszczę drzew i szamotał się zajadle, grzmiał na konarach i w dziuplach świstał. Powstał charkot, zamęt, ryk w cichym, przed chwilą boże, a noc niezgłębiona szła na pomoc hordom wichru i waliła w czeluść puszczy ciężką swą postacią w czarnej todze. Pierzchły stada gołębi, wiew czarownych skrzydeł wspomnień przycichł, ginął i znikł. Przestały kwilić cudne głosy i wrota złote zawarły się z trzaskiem. Uleciały ostatnie piórka wspomnień. W pomroce rzeczywistości tylko rozlegał się huk miotanej wichurą puszczy i szelest z drzew liści. Duże krople deszczu opadły ostro, jak kulki ołowiu. I najpierw słabym szmerem, potem coraz szybszym, głośniejszym, rozniosły się po drzewach jak lecący groch. Reszta marzeń ordynata frunęła. Głuszył je deszcz, smagał wiatr. Ordynat spiął konia ostrogami. Linią leśną jechał do Białoczerkas, zmęczony duchowo swą wycieczką poza kir przeszłości. A za nim zostawał bór czarny, huczący, zostawały dęby, przemożne siłą, dumne ze swej potęgi, pełne brawury i majestatu. O dęby! Nie znacie toporu, więc butny wasz głos. Szumcie rozgłośnie, wołyńskie dęby, nikt nie rani was, szumcie. Bór stał, jak okręt, na niezmierzonych przestrzeniach wietrznych. Borykał się i zmagał. Przepastna zwała gałęzi ryczała na podobieństwo rozhukanych bałwanów morskich, roznosząc dokoła tytanicznego cielska oddech, surowy i ostry jak sztylety. Porywała od swych stóp suche liście i rzucała je, rozpraszała, ciskała na swe bary, by natychmiast znowu zrzucać, porywać nowe. Drzewa biły się wściekle, gryzły wzajemnie z trzaskiem, z łomotem. Jedne zarażały, drugie impetem, wyzywały się czubami i bodły z łoskotem i niosły wojnę w głąb zimnej masy konarów, coraz grubszych, okropniejszych. Wicher walił z góry i z boków, lecz i nisko na ziemi pełzali wrogowie. Szła jakaś ciemna, wydłużona poczwara, krokiem zdradzieckim, jakby lisim. Sunęła dość prędko, chwilami, gdy wrzask gałęzi wywoływał jakby tętent koni. Poczwara zatrzymywała się, słuchała, znowu pełzła. Czasem jęk drzew wydawał się wyciem upiorów, niby skowyt potępieńców przebiegał puszczę, mrożąc szpik w kościach. Wówczas mnogość rąk poczwary robiła znak krzyża. To szli ludzie, tłum chłopów z siekierami rąbać kniaziowy las. Cała gromada wyciągniętym wężem wrzynała się w bór. Szare świty, łapcie z łyka na nogach, w pomroce nocnej słabo widniejące siekiery. Weszli. Bór przyjął ich szumem żałosnym, sypnął gradem mokrych kropli, wiązał im stopy gąszczem traw splątanych i korzeni. Ale chłopi, zwinni jak koty, brnęli śmiało, skacząc raźnie, bełkocąc z zadowolenia. Niedźwiedzie pomruki rozwlekły swe echa po uroczysku czarnych dębów i posępnie zwiastowały im śmierć. Gdy pierwszy grom toporu buchnął groźnie, zadrżały nerwy drzew. Przerażenie szarpnęło członkami dębów, siekiery rozpoczęły koźbę. Warczało żelazo. Buch! Buch! 200 chłopów przegięło się żarłocznym ruchem, 200 twarzy bezmyślnych wykrzywił dziki śmiech triumfu i chciwości. 200 toporów wzniosło się w górę i ugrzęzło w twardym, żylastym ciele dębów. Bór stęknął. Groza i zdumienie ujarzmiły wojnę gałęzi. Nawet wicher umilkł. Trwoga nieznana tu, a nagła i ogromna, zatrzymała w miejscu oddech drzew. Jądra ich, serca kipiące sokami ożywczymi, zastygły w niemym strachu. Wicher z wroga stał się przyjacielem napadniętych. Szemrał łagodnie i od czuba do czuba niósł podzwon grobowej wieści. Zabijają was dęby, giniecie dęby, ratunku, ratunku. Barbarzyńskie topory w rękach bestii ludzkich grzmiały już donośnie, śmiało, z rozmachem piekielnych cepów. Chłopstwo czuło się panami boru i darło mu wnętrzności, zabierając wszechpotężnych magnatów puszczy. Siekiery niweczyły butne istnienia, druzgocąc je kawałkiem żelaza. Bór szedł na pastwę, bór z jękiem konającego wzywał pomocy, bór płakał nad zgubą swych wodzów, a dęby toczyły krew. Ciała ich pokryły się ranami, czubami trzęsły ostatnie dreszcze, ale stały, jeszcze stały, wielkie, choć już słabnące, jeszcze czoła do góry pną. Krzywda im się dzieje, lecz mężne trwają w fale do końca. Gdy kilkadziesiąt olbrzymich trupów legło z głuchym łoskotem ostatnich tchnień i gdy nad nimi rozszlochał się bór i zwierzęcym wizgiem tłuszcza chłopska ogłosiła swój tryumf, w biało-czerkasach powstał zamęt. Do sypialni ordynata zastukano gwałtownie. — Co tam? Zdyszany głos za drzwiami wyrzucił krótko — Chłopi rąbią las! Ordynat zerwał się jak ugodzony. — Który? Gdzie? — Uroczysko czarnych dębów! — Konia dawać! Prędko! Strażacy na koń! Cała służba! Kamerdyner biegł spełnić rozkaz. Ordynat ubierał się gorączkowo. On kochał te dęby, przeniósłby je do Głębowicz, gdyby mógł. Jego dęby tną, dęby giną, Chryste! Nie upłynęło kilka minut, kiedy ordynat, na nic niepamiętny, w ubraniu do konnej jazdy i w lekkiej burce, gnał do boru na czele zastępu strażaków, kilku strzelców i służby. Tuż za nim, leżąc na koniu, cwałował wierny Jur i klął w duszy, zły, że nie miał pod ręką swoich chłopców, strzelców zwierzynieckich, dla obrony pana i jego boru. Wiatr gwizdał w uszach. Ćwiczył ordynata. Ostrym zgrzebłem wbijał mu się w piersi. Rwali w pomroce, lecąc jak orły drapieżne niesione zemstą. 10 strażaków z pochodniami naprzód krwawą szarfą znaczyli przybycie pomocy nieszczęsnej puszczy. Wpadli w bór jak szalony, rozżarty płomień i wzniecili popłoch. Pochodnie rozlały się na wszystkie strony. Każda goniła kilku chłopów. Wrzaski uciekających ogłuszały. Chłopstwo zmykało bez tchu, gonione tententem koni blaskami smolnych zarzewi. Biało-czerkascy nie bili, mieli wyraźny rozkaz jedynie rozpędzić tłum, ale przeklinali mużyków, jak kto umiał, bo to rozsiewało strach. Chłopi ogromni, zarośnięci, kudłaci, rzucali topory i oślepli z trwogi rozbiegali się jak szakale, skacząc i przewracając się przez powalone dęby. Gdy pomiędzy dwiema pochodniami ujrzeli pędzącego ordynata, krzyk wzmógł się. Pojedyncze głosy chrypiały. Kniaź! Kniaź! Michorowski! Baczysz? Ratuj te ludy! Chłopi stale nazywali ordynata kniaziem, nawet nie ze względu na mitrę, lecz na miliony. Takiego bogacza bez tytułu kniazia nie pojmowali. Teraz był on dla nich antychrystem. Spadł tak nagle, w ognistych smugach, dyszący gniewem, jakim go nigdy nie widzieli. Chłopi zwątpili nawet, czy to Michorowski, a może upiór z mogiły. Nie było możliwości wytłumaczyć im, ani spytać, dlaczego rąbią dworski las. Ordynat zwoływał ich bez skutku. Rozpierzchli się tak szybko, że ujęto tylko kilku najzajadlejszych przeciwników, ale i ci, prócz drapania się w głowę i niezrozumiałego bełkotu, nie dawali wyjaśnień. Przestrach zniszczył ich odwagę, zdusił triumf i żądzę zboru. Ordynat, patrząc na nich, litościwie kręcił głową. Ta dzicz mogła ulec złym wpływom tym łatwiej, że brakło im szczypty cywilizacji. Główną zaś ich cechą była chciwość.
1: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść, Radia Pogoda.

0: Ferdynand Michorowski.
1: Michorowski oglądał szkodę. Z żalem patrzył na potężne pnie dębów leżących ciężko na ziemi. Na odkryte rany, błyszczące świeżymi słojami, na mnóstwo rozłupanych drzask, sterczących jak noże. Ordynat stał na tym cmentarzysku, niemal głowę chciał odkryć przed zwłokami mocarzów boru. A dęby nieścięte mruczały cicho. Radę z ocalenia, wdzięczne za ratunek, ale smutne, ale łzy roniące na ciała towarzyszów poległych. Cały bór był jeszcze w osłupieniu, niemy, pod wrażeniem odegranej tu tragedii, głuchy, stroskany. Ordynat wracał do pałacu, wolno, z głową zwieszoną jak po pogrzebie. Drogę oświecały mu pochodnie, dokoła niego człapali konni, chłód przenikał go aż bolesny. W piersiach uczuł przebicie jakby dzidą, miecze miał w płucach. Brakło mu oddechu do prędkiej jazdy, ale myślą był ciągle przy dębach. Na szczęście niezbyt wiele umarło, takie kolosy i już bez duszy. Nie zaszumią już, umilkły na wieki. Ordynat westchnął, uczuł silne ukłucie w boku. Czym ranny? Pomyślał. Choroba wybuchnęła nagle, ze zdumiewającą gwałtownością. Ordynat kaszlał, męczący ból w boku wzmagał się i groził. Michorowski zaczął pluć krwią. Chwilami tracił przytomność i znowu ją odzyskiwał. Gorączka chwyciła go w zabójcze szpony. Organizm, silny i zawsze odporny, tym razem uległ z żywiołową mocą. Zapalenie płuc rozgorzało mściwie, chłonąc mięśnie, krew i umysł. Michorowski walczył z chorobą jak lew, ale go zmogła. Zaczęła się już walka ze śmiercią, walka poważna, nie rokująca nadziei zwycięstwa dla strony napadniętej. Ordynat nie chorował nigdy przedtem i teraz borykał się jak z czymś nieznanym, tracąc siły z przeraźliwą szybkością. Biało-czarkasy trzęsły się. W Głębowiczach zamierali z trwogi. Alarmujące telegramy strzelca Jura zwoływały do łoża chorego lekarzy, niosły przestraszające horoskopy do rodziny, uderzały gromem. Ale nikt nie wiedział dokładnie, co się stało. Depesze były groźne, lecz niejasne. Ranny czy chory? Luci ta niepewność podniosła włosy na głowie, lecz przed dziadkiem zataiła wieść mogącą go zabić. Piątego dnia w zamku białoczerkaskim zapanowała panika. Nie ma ratunku. Te tragiczne słowa rozeszły się po całej rezydencji jak zaraza dżumy. Na kogo trafiły te słowa, bielały mu usta. Zwieszała się głowa. Płochliwe echa idące z sypialni snuły się cicho po kątach, przerywane często krótkim spazmem płaczu. Jur leżał krzyżem przed drzwiami sypialni. Żadna siła nie zdołała go odciągnąć. W pokoju chorego było już jak w grobie. Cisza, ciężka atmosfera wieczoru, mętne rozpływające się światło lampki nocnej i chmura trwożnego oczekiwania. Przeżyje czy skona? W kącie pokoju skupiona gromadka czarnych sylwetek doktorów, na poduszkach łoża, jak rozpalony węgiel, głowa ordynata, a w nogach na pół żywa Lucia. Dziś przyjechała i od razu przestała żyć życiem rzeczywistym. Słowa "nie ma ratunku" powitały ją od progu. Runęła do nóg Waldemara, czując się już bezsilną. Jechała tu, nie śpiąc i nie przestając szarpać swej duszy, a teraz pragnęła umrzeć, aby nie czekać tego piorunu, który lada chwila mógł tu spaść. Lucia tego nie pojmowała, gdzie jest i co się z nią dzieje. Duchowa jej istota zmieniła się w jeden wrzut ropiejący strasznie. Nikt nie słyszał jej jęku, nie widział łez. Pochłaniała to kołdra na nogach Waldemara. Doktorzy przyzwyczaili się przez kilka godzin do wiotkiej, czarnej postaci dziewczyny, zwisłej na łóżku. W świetle przyćmionym widniał jej jasny warkocz, spływał na suknię jak niedbale rzucona wstęga. Godziny szły jak stulecia walk i mordów. Wlokły się chwile ciężarne, niezgłębioną bojaźnią, chwile, w których płynący czas sprawiał szmer nieznośny. Powietrze tu gniotło, parność okropna dławiła dusze, napełnione lękiem do ostatnich granic. Oddech śmierci był w pokoju, ale w tej zgęszczonej masie skarg, żalów i rozpaczy, przerażenia, uwiązł bezradny, jakby nie śmiał sięgnąć dalej. Ostatnie tchnienie ociągało się, wahało, zatarasowane przemocą bólu. Już dochodzi do łoża, pyłek niepewności ginie, grom ma się spełnić, lecz zabójczy dech rozłazi się szeroko, znowu bez ostrza, znowu przyczajony, grozi tylko. A wieki idą. Idą, zda się, w nieskończoność, ciągnąc za sobą ponure historie nędz duchowych. Ósmego dnia choroby nastąpiło przesilenie. Świt październikowy, spowity w siwe, kożuchy mgieł, wilgotny, ciężki, przylepiał się do okien pałacu i rozmazywał na nich swe ołowiane akwarele, ociekające wodą po szybach. I stopniowo dodawał farb białych, rozjaśniał je, wykańczał. Dzień otworzył zroszone powieki. Blade źrenice, bez błysków, ale otuchę niosące, wyjrzały swobodnie. W sypialni zgasła lampka. To oddech złowrogi, nie dotarłszy do łoża, zdmuchnął ją, znikł, zabity porankiem. Ale o tym nikt jeszcze nie wiedział. Groza wisiała. Ordynat otworzył szeroko oczy. Co to? Spytał nieprzytomnie. Zerwali się wszyscy, pełni strachu, ale bez szelestu. Co to? Kto jest? Powtórzył chory. Lucia pochyliła się jak senna. Ja jestem Waldi. A, Stefcia, widzisz, wróciłaś. Głucha cisza. Wróciłaś? Już nie odejdziesz, prawda? Mów. Nie. Zostań. Zostań, tak, dobrze. Ale ty pójdziesz, boję się. Zostanę, Waldi. Zostanę. Waldemar trzęsące się ręce Luci położył sobie na oczach i oddychał ciężko i rzęził. Ona z okropnym trzepotaniem serca spojrzała na doktorów wzrokiem konającej. Błagała ich o coś. Zrozumieli. Badanie trwało krótko. Ordynat nie widział ich. Trzymał ręce Luci i przemawiał jak do narzeczonej. Błędnie składał słowa, chwilami cichł i znowu zaklinał ją, by nie odchodziła. Doktorzy podnieśli się z dobrą smugą w oczach. Twarze ich były jasne, szczęśliwe. Przesilenie minęło, ocalony. Lucia nie zrozumiała, czy to wyrok, czy łaska. Umysł jej stępiał, mrugała powiekami. Jeden z lekarzy wziął jej rękę. Baronówno, przytomności trochę, zło przeszło, spokoju. Stefciu, zostaniesz? Spytał chory, zasypiając. Rzuciła się na kolana przed łóżkiem, całując jego ręce. Zostanę. Na zawsze. Jęknęła.
0: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść, Radia Pogoda.

0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
1: Przyjście do przytomności nastąpiło prędko. Przez parę dni po przesileniu ordynat jeszcze chwilami majaczył, rozmawiał ze zmarłą Stefcią w osobie Luci, tulił ją do siebie. Ale chwilami marszczył się, patrząc na nią, nawet raz odepchnął ją brutalnie. A gdy ona, nie rozumiejąc, przemówiła do niego łagodnie, prawie pokornie i zapytała, czemu ją odpycha, odpowiedział szorstko: jesteś podobna do Luci. Nie chcę cię taką, bądź sobą. Dziewczynie łzy gorzkie, bezwiednie spadły z oczu. Zanim je otarła, on je zobaczył. Wzruszył się, wyciągnął do niej ręce. Ale ja cię kocham, Stefciu moja, tylko czemuś ty taka do Luci podobna? Resztki maligny walczyły w nim z przytomnością, wywołując wizje męczące, opóźniając rekonwalescencję. Lucia prawie go nie odstępowała, ale jednocześnie pragnęła zupełnej przytomności Waldemara, a zarazem jej się obawiała. Chory zżył się z gorączkową pewnością, że jest z narzeczoną. Rzeczywistość mogła mu zaszkodzić. Lucia siedziała tuż przy nim tylko w czasie jego snu. Gdy się budził, trzymała się z daleka. Kiedy ją wołał imieniem Stefci, zakrywała twarz rękoma i klękając przy łóżku odpowiadała mu szeptem, bojąc się własnego głosu. Gdy w pewnej chwili Waldemar pieścił jej włosy i spytał, czemu się nie czesze jak dawniej, Lucia natychmiast ułożyła włosy tak, jak nosiła Stefcia. Ale to wszystko mogło tylko pogorszyć przebudzenie. Nastąpiło ono wkrótce. Waldemar spał, snem ciężkim, odradzającym organizm. Lucia trzymała jego dłoń, zmęczona była czuwaniem, wyczerpana doszczętnie, ale nie pozwoliła sobie nawet na zdrzemnięcie. Przygasły swój wzrok z mizernej, wychudłej twarzy Waldemara skierowała na okno, zalane szarym dniem, i zamyśliła się smutnie. Niebezpieczeństwo minęło. Radość niesłychana wypełniła jej serce, ale jednak kłuło w nim boleśnie. Kłuło. Teraz jest z nim, pieszczona przez niego nieświadomie, ale potem? Musi odejść? Może odtrącona? Znowu męka, znowu żal. To nic, byle on był zdrów, byle on. Ręka chorego zadrżała w jej dłoni. Lucia uczuła na sobie jego oczy. Z przestrachem odwróciła głowę i spojrzała w jego źrenice szeroko rozwarte, błyszczące, przytomne i zdumione. Lucia! Krzyknął z niewiarą w głosie. Zerwała się, chcąc uciekać, jak na zbrodni złapana. Lecz upamiętała się, stanęła. Luciu, co tu robisz? Jestem przy tobie, Waldi, szepnęła z niemym przerażeniem. Gdzie? W Białoczerkasach byłeś chory. Byłem chory. Aha, a powiedz mi, kto tu jest więcej? Są doktorzy, jest Jurek Brochwicz. A jeszcze? Jest łowczy i rządca z Głębowicz. Waldemar rozejrzał się niecierpliwie po pokoju. Gniew osiadł mu pomiędzy brwiami. Ale kto tu jest? Kto tu był więcej? Mów! Nikt, Waldi. Lucia zrozumiała, kogo on szuka, i spazm zaciął jej usta. On rzucił nerwowo. Jak to nikt? Mów, była ona! Zachłysnął się. Kto jeszcze jest z kobiet? Ty jedna? Ja jedna, Waldi. Wpił w nią oczy tragiczne, niewierzące. Rozpacz w nich mignęła, nawet raptowny błysk wściekłości. Rękę Luci zgniótł jakby nienawistnie i cisnął przez zęby. Ty jedna, Lucia? W okrzyku tym był zawód, była apatia i śmiertelna rezygnacja, a dla Luci upokorzeniem raniący policzek. Łzy zalały jej twarz, padły na ręce i kołdrę Waldemara. Chciała odejść, ale przemogła obrazę duszy, stała cierpliwie ze spuszczonymi powiekami jak martwa. On puścił ją, patrzył na łzy, znowu na nią. Jeszcze raz nieufnie spojrzał dokoła, po czym zamknął oczy i pochylił głowę w bok. Będę spał. Zostawcie mnie. Ten szmer jego ust Lucia więcej odczuła niż słyszała. Odeszła cicho, jak cień, blada, znękana, a przed nią padały duże krople łez zaprawionych trucizną. Gdy znikła, Waldemar otworzył oczy. To była Lucia, ale dlaczego ona tu przyjechała? Pomyślał. Dlaczego? Jeszcze nie było dobrze, jeszcze się obawiano. Trochę lekceważenia choroby i mogły wybuchnąć suchoty. Ordynata świat lekarski jednogłośnie wysłał na południe. Lecz on nie chciał, opierał się i zaledwie błagające listy pana Macieja i księżnej Podchoreckiej, nieśmiała prośba Luci, wreszcie tłumaczenia Brochwicza wywołały skutek. Waldemar się zgodził. Chciał najpierw jechać do Głębowicz i na to nie pozwolono. Lucia przebywała w Białoczerkasach aż do jego wyjazdu za granicę. Nie narzucała mu się, tak dalece, że sam kilka razy pytał, czy już wyjechała. Doktorzy mówili mu o troskliwości, z jaką pielęgnowała go w chorobie, o niemal poświęceniu. Był wzruszony jej dobrocią, chciał dziękować, ale prawie jej nie widywał. A jeśli zobaczył, to na krótko i nie pozwalała mu o tym mówić. Przy nim była wesoła, radosna, nie zdradzając niczym stanu swej duszy. Tak, że Waldemar, który czuł się nieco winny względem niej, przypominając sobie przez sen, że ją odtrącił, uspokoił się zupełnie. Badał ją wzrokiem, nie wierząc instynktownie w jej spokój, ale Lucia grała swą rolę znakomicie. Brochwicz ofiarował się odwieźć ordynata na południe. Chciał jechać lekarz Głębowicki, ale Waldemar nie zgodził się na to. Zabierał tylko Jura, któremu Lucia od siebie nakładła w głowę, jak ma chodzić koło ordynata. Godzina rozstania nadeszła. Ordynat był zły. Riviera nie nęciła go, ale listopad w całej pełni, naładowany ostrością powietrza i krew, pokazująca się jeszcze z płuc, zmuszały myśleć o ocaleniu życia. Przeciwnikiem tych poważnych atutów była bezdenna apatia ordynata. Ona przestraszała wszystkich obecnych. Lucia od wczesnego ranka walczyła ze sobą, wzniecając hart i dumę własną, aby pożegnać Waldemara z godnością. Chciała być tylko siostrą, bez uczuć głębszych, natury odmiennej, i tak przygotowana stanęła do próby. Przed samym wyjazdem znaleźli się tylko we troje. Waldemar, Brochwicz i ona. Kareta czekała. Czas naglił. Ordynat podszedł do niej. Do widzenia, Luciu, rzekł serdecznie. Podała mu obie ręce. Do widzenia, Waldi. Niech cię Bóg prowadzi. Wracaj zdrowym. Załkało jej w piersi, urwała. On ucałował jej ręce dość długo i pieściwie. Patrzył na nią prosto w oczy, jak spowiednik na penitentkę. Wytrzymała ten wzrok zwycięsko. Tak mnie chłodno żegnasz, Luciu? Przemówił cichym, miękkim głosem. Od razu, bez woli, bez walki, zarzuciła mu ramiona na szyję i na jedną sekundę przylgnęła do jego piersi. Usłyszał skowyt w jej krtani. Waldi. Drogi. Uścisnął ją krótko, bo się wyrywała. Żegnała go już tylko oczyma, rozjaśnionymi ze szczęścia. On już z karety uśmiechnął się do niej dobrym uśmiechem. Odjechał. A Lucia dopiero wówczas serce swej duszy oblała gorącymi łzami i wysłała je za Waldemarem. Wieczorem i ona wyjechała z Białoczerkas.
0: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Marcin Troński. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spal.

0: Autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczynę.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka?